Go nie ma, no i kto nie dzwoni. Idę po swoje mimo tego, tak jak po Negroni. Długo się nie bałem Boga, tylko nowej doby. Nikt nie trzyma mnie za rękę, ani mojej strony. Zmienię to z nowym rokiem. Wyglądam inaczej, ale wciąż się nie znoszę.

0: taniej na stacjach paliw. Ceny w dół dopiero po weekendzie. Każdy będzie mógł sprawdzić, jakie dane wyciekły po ataku na MyDoctor. Mecz Lecha Poznań na Wyspach Owczych przełożony odbędzie się dzisiaj wieczorem. Michał Pierzchowa, dzień dobry. Będzie tańsze paliwo, choć dopiero po weekendzie. Rząd zdecydował, że od poniedziałku do końca sierpnia VAT na paliwo będzie obniżony do 8%. To realnie powinno sprawić, że ceny na stacjach spadną o mniej więcej złotówkę. Na specjalnej stronie internetowej będzie można sprawdzić, czy informacje o naszym zdrowiu znajdują się w grupie danych 19 milionów pacjentów, które wyciekły z prywatnej platformy MyDoctor. Ministerstwo Cyfryzacji musi jednak najpierw w bezpieczny sposób pozyskać dane, do których dostęp przejęli przestępcy. Na razie specjaliści radzą, aby w urzędzie bądź w aplikacji mObywatel zastrzec swój numer PESEL. Benedykt O'Connor.
1: Wykradzione dane nie zostały udostępnione na rynku, mówi wicepremier i minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski.
2: Teraz trwają prace nad tym, żebyśmy zgodnie z prawem wydobyli te dane, które były w firmie przetwarzającej, mogli je bezpiecznie włożyć do systemów państwowych, gdzie obywatele będą mogli potwierdzać, czy to nie były ich dane.
1: By zwiększyć bezpieczeństwo danych, powinniśmy zastrzec numer PESEL, mówi ekspert do spraw cyberbezpieczeństwa NASK Iwona Pruszyńska.
3: Możemy to zrobić łatwo, na przykład w aplikacji mObywatel. Z dużą ostrożnością powinniśmy podchodzić do telefonów, wiadomości czy SMS-ów, w których ktoś wywiera na nas presję działania.
1: W ataku wykradziono numery PESEL pacjentów oraz ich wrażliwe dane medyczne.
0: Już niemal oficjalnie członkowie Stowarzyszenia Rozwój Plus Mateusza Morawieckiego są poza Prawem i Sprawiedliwością. Działający w partii koleżeński sąd dyscyplinarny podjął wczoraj decyzję o wykluczeniu 38 posłów i dwóch senatorów. I choć mają oni

Po wielu perypetiach dotarli na miejsce, mieli wylecieć w środę, ale podróż została wstrzymana przez mgłę. Wystartowali wczoraj rano, ale koło południa mieli przymusowe lądowanie w Norwegii, bowiem nad Wyspami Owczymi znów pojawiła się gęsta mgła. Musieli poczekać kilka godzin. Mecz dzisiaj o 21:45. Tymczasem Górnik Zabrze zremisował z węgierskim Ferencvaroszem Budapeszt 1-0 w rewanżowym meczu trzeciej rundy kwalifikacji piłkarskiej Ligi Europy, ponieważ pierwsze spotkanie wygrał zespół węgierski, awansował do następnego etapu. Górnik trafi teraz do Ligi Konferencji, a o fazę zasadniczą powalczy z AS Monaco. Z kolei piłkarze Rakowa Częstochowa wygrali na wyjeździe z Hammarby IF 1-0 w rewanżowym meczu i awansowali do czwartej decydującej rundy eliminacji Ligi Konferencji.

0: 24 stopni na wschodzie i halu, przez 26 w centrum i na północy, do 31 na krańcach zachodnich.
1: Bonton Radio. I wszystko gra. Bonton Radio 104,9 FM.

Reklama. Są podłogi, które zachwycają od pierwszego spojrzenia. Podłogi Swiss Krono Aurum. Elegancja, wyjątkowy design i wodoodporność, która daje spokój każdego dnia. Dostępne teraz w salonach Fachowiec z montażem w cenie. Zapraszamy. Salon Fachowiec, Chełm, ulica Lwowska 24. Reklama. 104,9 FM.

0: reklama.
1: Planujesz zakup pieca gazowego lub na paliwa stałe? A może szukasz instalacji grzewczej i centralnego odkurzania? Przyjdź i skorzystaj z fachowego doradztwa doświadczonego zespołu. Specjalnie dla Ciebie dobierzemy stację uzdatniania i odżelaziania wody. Systemy grzewcze, kanalizacyjne i rekuperatory powietrza. To wszystko i wiele więcej w hurtowni hydraulicznej Termotop w Chełmie, ulica Hrubieszowska 54. Instalatorom zapewniamy dogodne warunki współpracy. Termotop. Znajdź nas, bo warto.

0: Development. Mieszkania dostępne od ręki. Ceny od 7400 zł. Szczegóły na ttsdevelopment.pl.
1: Nie marznij. Składy opału u Buczka Chełm Podgórze 36. Telefon 887 50 51 50. Oraz w Stołpie 31. Telefon 794 318 020. Zapraszają po opał autoryzowany sprzedawca PKW Węgiel z polskich kopalni. Orzech, kostka, groszek i pelet dostępne od ręki. Gwarantowana jakość, transport, super cena i fachowe doradztwo. Zadzwoń lub przyjedź już dziś. Składy opału u Buczka Chełm Podgórze 36 i Stołpie 31. Dla stałych klientów rabaty.
2: Chełmskie Centrum Terapii i Rozwoju SELF oraz Fundacja Rozwoju Psychospołecznego SELF zaprasza do skorzystania z porad doświadczonej kadry specjalistów psychiatrów dla dzieci, młodzieży i dorosłych, psychologów, psychoterapeutów oraz logopedy. Prowadzimy psychoterapię indywidualną i grupową, terapię uzależnień, terapię rodzin, par i małżeństw, dzieci i młodzieży oraz terapię logopedyczną. Zajmujemy się także diagnostyką zaburzeń psychicznych dzieci i młodzieży. W naszej ofercie znajdą Państwo pakiet różnych badań psychologicznych, w tym diagnostykę zaburzeń mowy i zaburzeń ze spektrum autyzmu. Bliższe informacje pod numerem telefonu 608 100 676. Oferujemy także zabiegi pielęgniarskie w domu pacjenta.
3: Reklama. Bonton Radio

0: Reklama.
1: Czy wiesz, że proces doboru biustonosza dla nastolatki przebiega zupełnie inaczej niż u dorosłej kobiety? Czy wiesz, że są to ściśle następujące po sobie etapy? Bądź świadomym rodzicem i przyprowadź swoją córkę do profesjonalnego salonu brafittingu Bralet. Zapraszamy! Bralet, salon bielizny, Chełm, plac Łuczkowskiego 5, obok restauracji Imrek.
2: Uwaga! W Kodano Optyk w galerii Chełm wszystkie okulary korekcyjne kupisz aż 70% taniej. To najlepszy moment, by wymienić okulary na nowe. Kodano Optyk to profesjonalne doradztwo i najwyższa jakość. Minus 70% w Kodano Optyk w galerii Chełm. Lista producentów i regulamin akcji dostępne w salonie. Podmiot prowadzący reklamę Kodano Optyk.
3: Inspira nie tylko Cię zainspiruje, ale również da Ci pomysł na Twoją nową łazienkę. Największy salon łazienek w Chełmie Inspira zaprasza i oferuje wszystko do Twojej nowej łazienki. Płytki i armaturę w szerokim wyborze oraz bezpłatny profesjonalny projekt. Przyjdź, zobacz gotowe ekspozycje. U nas każdy znajdzie coś dla siebie. Salon łazienek Inspira Chełm, Aleja 3 Maja 26, obok Wendo Parku.
4: Świeże wiadomości super tygodnia codziennie. Wejdź na www.supertydzień.pl.
5: Oczekujesz od życia czegoś więcej? Kamienica reformacka w Chełmie to nowa definicja prestiżu. Kameralna inwestycja z klimatyzacją, ogrzewaniem podłogowym i najwyższym standardem wykończenia. O Twój spokój zadba monitoring oraz zamknięty teren z prywatnymi garażami. Poczuj luksus w sercu miasta. Wybierz swoje nowe mieszkanie na reformacka.pl. Odwiedź biuro przy Lwowskiej 24 lub zadzwoń 518 910 277.
6: Ulokuj dobrze swoje pieniądze. Już jest perła wśród lokat. Lokata perłowa we Wschodnim Banku Spółdzielczym w Chełmie. Oprocentowanie zmienne nawet 3,5% w skali roku. Załóż lokatę na 6 lub 12 miesięcy. Proste zasady bez dodatkowych warunków. Zapraszamy do placówek Wschodniego Banku Spółdzielczego. Więcej informacji na stronie www.wbschelm.pl.
7: Firma Wschód to sprawdzone miejsce dla Twojego auta. Oferujemy profesjonalne badania w okręgowej stacji kontroli pojazdów, a także serwis tachografów cyfrowych Webasto oraz klimatyzacji. Potrzebujesz więcej miejsca? Szeroki wybór renomowanych przyczepek samochodowych, boksów dachowych, bagażników samochodowych oraz rowerowych zapewni Ci możliwości transportowe, których potrzebujesz. Montujemy też haki holownicze, serwisujemy i wynajmujemy przyczepki, sprzedajemy do nich części i akcesoria. Chorodyszcze, Kolonia, ulica Włodawska 110, telefon 502 105 102. Wschód. Twój pojazd w dobrych rękach.

0: do soboty mleko wybasione Mlekowita litr złoty 69 przy zakupie 6 z Delikartą. Limit 12 sztuk. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 4,49. W Delikatesach Centrum. Milk Patrol!
1: Firma Alpek, jedyna mieszalnia przypraw naturalnych w Chełmie, zaprasza. Gwarantujemy największy wybór przypraw w mieście. Zioła jednorodne, gotowe kompozycje przypraw do wszelkich dań oraz do domowej produkcji wędlin. U nas kupisz również akcesoria masarskie, jelita, siatki, peklosul, noże, maszynki do mięsa i części do nich, nadziewarki, drobny sprzęt masarski, woreczki do pakowania próżniowego oraz butelki, drożdże, zaprawki, alkoholomierze i inne niezbędne produkty do wyrobów gorzelniczych. Alpek, Chełm Wierzbowa 1, Róg Krajowieckiej. Zadzwoń 82 560 62 10 11.
2: Reklama. Bon.

0: Reklama.
1: Aloja Przyjaźni 2. Każdy kierowca w hełmie Motopol zna.
2: Czy na zimę, czy na lato, tam opony kupuje synek i tato.
1: Motopol. Hełm Aleja Przyjaźni 2. Serwis i sprzedaż opon do każdego pojazdu. Zapraszamy.
3: Uwaga! Oferujemy również naprawę i serwis klimatyzacji.
4: W poniedziałek przychodzi glazurnik, a ty w dalszym ciągu nie wybrałaś płytek do łazienki. Doskonale wiesz, że wszędzie trzeba je zamawiać i długo czekać.
5: A słyszałeś o outlecie Tania Glazura? Do wyboru mają ponad 300 wzorów od ręki. Na pewno tam coś wybierzemy.
4: Outlet Tania Glazura to płytki w cenie już od 9 zł 99 groszy za metr kwadratowy i wyprzedaże do -85%. Fachowa obsługa i wszystko dostępne od ręki. Hełm Okrzowska 27.
5: Tanio i od ręki.
6: Szukasz swojego miejsca w Chełmie? A może chcesz sprzedać nieruchomość bez stresu i zgadywania? Biuro Nieruchomości Adea. Lokalne biuro, które naprawdę zna ten rynek. Pomagamy sprzedać skutecznie, kupić bezpiecznie i przejść przez cały proces krok po kroku. Chełm, Lwowska 24 w Galerii Atelier. Telefon 577 877 004. Adea, twoja nieruchomość w dobrych rękach. Wyobraź sobie życie, w którym wszystko masz pod ręką. Villa Połaniecka to nowa inwestycja w idealnym miejscu dla rodzin. W zasięgu kilku kroków żłobek, przedszkole i szkoła oraz basen, korty, boiska, park i sklepy. Koniec z porannym stresem i korkami. Taka właśnie jest lokalizacja nowej inwestycji Villa Połaniecka. Sprawdź szczegóły na www.k4t.pl albo zadzwoń 736 357 737.
7: Elegancja na każdą okazję zaczyna się od dobrze dobranego garnituru. Tylko teraz w Villaro drugi garnitur otrzymasz 20% taniej. Odwiedź najbliższy salon z modą męską w Krasnystawie lub Hrubieszowie.
0: Reklama.
3: Słuchacie Bonton Radio.

0: nadciągają upały. Na zachodzie już dziś gorąco. Nadciąga też rządowa obniżka cen paliw, ale to dopiero od poniedziałku. A przed nami świąteczny weekend. Już dziś wiele urzędów będzie nieczynne. Marcin Krzemiński. Do Polski nadciąga kolejna fala upałów. Po kilku dniach umiarkowanych temperatur w weekend termometry znów wskażą ponad 30 stopni. Najgoręcej będzie w zachodnich regionach, mówi synoptyk Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Michał Kowalczuk.
1: Ciepło. Na zachodzie może być wręcz bardzo upalnie. Temperatura będzie się kształtowała mniej więcej od 26 stopni na północnym wschodzie, około 30-31 stopni na przeważającym obszarze kraju, do 35 stopni nawet na krańcach zachodnich, więc tam ten upał może być dosyć dokuczliwy.
0: No właśnie, na krańcach zachodnich już dziś będą obowiązywały ostrzeżenia pierwszego stopnia przed upałami. Chodzi o fragmenty Pomorza Zachodniego i Dolnego Śląska oraz zachodu województwa lubuskiego. Tam dziś do 31 stopni. Sycylijska Etna nadal aktywna, z tego powodu znów zostało przedłużone zamknięcie lotniska w Katanii. Wiadomo już, że turyści, którzy tam utknęli, nie wylecą co najmniej do jutra, do godziny 2 w nocy. Program CPN, czyli ceny paliw niżej, wraca na stację w ograniczonej formie, bo ma zostać obniżony podatek VAT, a akcyza już nie. To sprawi, że ceny mogą spaść o blisko złotówkę za litr. Zadowolenia z tego faktu nie kryją kierowcy.
2: Dobrze, bardzo dobrze.
3: No dobrze, no im mniej, tym lepiej.
4: Nie dobrze, będziemy więcej jeździć niestety.
5: Dokąd?
4: Gdzie oni przyponiosą, proszę pana.
3: Ile będzie jeździć, to na pewno.
6: Będzie za co jeździć.
0: Obniżki na stacjach wejdą w życie w poniedziałek i będą obowiązywać do końca sierpnia. Służby weryfikują, kto stał za atakiem na dane medyczne 19 milionów Polaków, mówi minister cyfryzacji i apeluje, by dla zwiększenia bezpieczeństwa zastrzec numer PESEL. Wykradzione dane mogą posłużyć chociażby do wzięcia na nas kredytu, mówi prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych Mirosław.

0: Urzędy skarbowe, ZUS czy urzędy wojewódzkie. W samorządach wszystko zależy od prezydenta lub burmistrza. Piątek to też ostatni dzień, by zrobić duże zakupy na weekend. Wiele sklepów będzie dziś czynna dłużej. Jutro mamy dzień świąteczny, więc markety będą zamknięte, tak jak na przykład w niedzielę handlową. Otwarte mogą być tylko małe sklepy, gdzie za ladą stanie właściciel. Podobnie będzie w niedzielę.
1: Flash. Skrót lokalnych informacji.
2: Przed nami powrót upalnej pogody, a wraz z nią oblężenie kąpielisk lokalnych i akwenów. Wysokie temperatury zachęcają do wypoczynku nad wodą, jednak chwila nieuwagi i brawura mogą doprowadzić do tragedii. 23 sierpnia w Rejowcu Fabrycznym odbędzie się sportowe wydarzenie charytatywne na rzecz 21-letniego Jakuba Kozioła. Młody piłkarz i wychowanek miejscowego klubu Sparta zmaga się z ciężką chorobą, chłoniakiem Burkitta w czwartym stadium zaawansowania. W gminie Siedliszcze oficjalnie otwarto nową, niezwykle wyczekiwaną inwestycję społeczną. W Maryninie uruchomiono samorządowy żłobek Żółwiki, wybudowany za blisko 3 miliony złotych. Więcej usłyszycie w wiadomościach lokalnych za niecałe pół godziny.
3: Sponsorem programu jest Stachniuk Super Optyk, dystrybutor szkieł progresywnych Varilux.
0: Pogodniej, ciepło, miejscami już przedsmak weekendowych upałów. Na termometrach od 24 stopni na wschodzie i Halu przez 26 w centrum do 31 na krańcach zachodnich. Nieco chłodniej w rejonach podgórskich Karpat, tam maksymalnie 22 stopnie.
3: Sponsorem programu jest Stachniuk Super Optyk, dystrybutor szkieł progresywnych Varilux.
4: Bonton na lato. Sponsorem programu jest Spółdzielnia Mleczarska w Chełmie, producent markowych produktów Bieluch.
5: Sponsorem programu jest Iwona Szłapak, właścicielka agencji ubezpieczeniowej. Chełm, ulica Starościńska 7.
6: Sponsorem programu jest Centrum Akumulatorów, dystrybutor zasilania awaryjnego i akumulatorów do wszystkich pojazdów.
7: Nadejście, delikatne pociągnięcie i cik, cik, pyk, myk, wstajemy, podnosimy się z łóżeczka. 6 minut po godzinie 7. Aj, leniwie rozpoczynamy ten dzień, ale jednak rozpoczynamy. Mamy piątek, 14 sierpnia. Tu Fox.

Poranek trzeba rozpocząć dobrze i oczywiście z werwą, z energią, o ile się wyspaliście, bo jeśli nie, no to może być różnie. Dzisiaj mamy już 14 dzień sierpnia, mamy piątek, piąteczek, piątunio i 226 dzień roku. Pamiętacie, że rok ma 365 dni? Pamiętacie? No to zobaczcie, jak blisko do tej daty. No, jeszcze trochę, jeszcze chwila i trzeba będzie szukać miejsca na Sylwestra. Dzisiaj jest także dzień energetyka. Podobno ich prąd nie tyka, ale bywa różnie. Święto ustanowione w 1956 roku. No dobrze, a propos energetyków, albo nie. Elektryków zostawmy sobie, to znaczy energetyków zostawmy sobie i elektryków wszystkich ich tam zostawmy na razie na boku, bo dzisiaj jest ważniejsza sprawa. Maksymilian, Eusebiusz, Elżbieta oraz Marceli obchodzą swoje imieniny. Najlepszego! Minęła 7:11. Bon ton.

0: Reklama. Czy przegląd rejestracyjny może podkręcać emocje? Speedcar to możliwe. Weź udział w loterii Wielki Przegląd Nagród. Zrób przegląd rejestracyjny na naszej stacji w Chełmie i odbierz wyjątkową zdrapkę. W puli nagród czeka prawdziwy zawrót głowy. Luksusowe pobyty wypoczynkowe, rowery, hulajnogi elektryczne, smartwatche i mnóstwo innych nagród. Zrób przegląd i daj sobie szansę na nagrody. Speedcar. Chełm, ulica Kolejowa 38 przy stacji BP. Regulamin loterii dostępny na speedcar.pl.
1: Twoje dziecko również może zostać gwiazdą światowych kortów. Ruszyły zapisy dzieci od 6 do 12 lat do Chełmskiej Akademii Tenisowej. Wykwalifikowana, licencjonowana kadra instruktorska oraz profesjonalne całoroczne korty to najlepsze warunki do rozwijania talentu Twojego dziecka. Zadzwoń 692 723 656. Chełmska Akademia Tenisowa to pierwszy krok do sukcesu. Ilość miejsc ograniczona.
2: Chcesz, by Twój ogród był perfekcyjny, a koszenie przyjemnością? Postaw na komfort i precyzję. Traktorki ogrodowe Stiga to moc i niezawodność w każdym ogrodzie. Chcesz zobaczyć je w akcji? Umów się na pokaz. Przyjdź lub zadzwoń do Garden Park. Teraz raty 0% i transport do 100 km gratis. Zapraszamy. Autoryzowany dealer Stiga. Garden Park, Mickiewicza 41, Chełm. Telefon 731 332 133.
3: Forma nie bierze się znikąd.
4: Zdrowie nie bierze się znikąd.
3: Skocz po nowość. Tylko mleko i żywe kultury bakterii. Aż 17 gramów białka w jednym kubeczku wyjątkowego, niskotłuszczowego serka naturalnego Bieluch.
4: Dużo białka, mało tłuszczu. Serek Bieluch.
3: W zdrowym ciele zdrowy duch. Bieluch.
5: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka 20 V z akumulatorem i ładowarką Parkside. Tylko 149 zł. Najniższa cena z 30 dni 199 zł.
6: Lidl, to się opłaca.
7: W pracy, w domu, w rytmie lata. Spotkaj się z nami na 104,9 FM. Newsy, goście i Twoja muzyka. Od poniedziałku do piątku od godziny 12.
8: Sponsorem programu jest mega salon meblowy Skorek. Chełm, ulica Podgórze 36.
9: Sponsorem programu jest nowy w regionie producent blach dachowych. Szybkablacha.pl.
10: Reklama. Ponton na lato.

Już dzisiaj świętują ludzie, którzy... No, my tak naprawdę bez nich sobie nie potrafimy wyobrazić współczesnego życia. Energetycy. Dzisiaj Dzień Energetyka, 14 sierpnia. To właśnie dzięki ich pracy mamy prąd w domach, szkołach, szpitalach, zakładach pracy. Warto więc pamiętać o nich szczególnie właśnie wtedy, kiedy braknie na przykład prądu. Dzień Energetyka przypada w okresie, gdy zapotrzebowanie na energię jest szczególnie duże, między innymi ze względu na klimę i jakieś tam upały, tym bardziej, że w ten weekend no, będzie upalnie, nie ma co kryć, więc przyda się klimatyzowane pomieszczenie, prawda? Drodzy energetycy, dziękujemy wam, że jesteście, dziękujemy. Ale może, żeby nie dokładać na ten weekend im roboty, bo jest też okres urlopowy w zasadzie, to może zamiast się schłodzić w miejscu, gdzie jest klimatyzacja, no to jedźmy nad wodę! Ale jak już sobie kupimy basen i postawimy go w ogródku i będzie potrzebna nam uruchomiona pompka, która będzie nam filtrowała wodę, a widzicie, i tu znów elektryka, robota będzie potrzebna.

0: pistolet.
1: Reklama. Garaż Top Serwis Wołyńska 53 zaprasza na badania techniczne. Garaż Top Serwis. Świadczymy usługi w zakresie wymiany rozrządów i sprzęgła, napraw zawieszenia i ustawiania zbieżności. Właścicieli wszystkich modeli samochodów Peugeot, Citroen, Renault zapraszamy na regenerację tylnych belek. Pomoc drogowa 24 godziny na dobę. Garaż Top Serwis. Chełm, ulica Wołyńska 53. Telefon 82 565 1096. Uwaga! Dysponujemy samochodem zastępczym na czas naprawy. A, i naprawiamy też busy.
2: Są podłogi, które zachwycają od pierwszego spojrzenia. Podłogi Swiss Krono Aurum. Elegancja, wyjątkowy design i wodoodporność, która daje spokój każdego dnia. Dostępne teraz w salonach Fachowiec z montażem w cenie. Zapraszamy. Salon Fachowiec, Chełm, ulica Lwowska 24.
3: Przychodnia Marmet zaprasza do gabinetu stomatologicznego. Świadczymy usługi w zakresie stomatologii zachowawczej, dziecięcej, chirurgii, endodoncji i protetyki. Najnowszy sprzęt – pantomogram 3D. Wykonujemy badania USG i RTG oraz bezpłatne badania mammografii w ramach NFZ dla pań w wieku od 45 do 74 roku życia w nowoczesnej technologii cyfrowej. Ponadto oferujemy wizyty i konsultacje lekarzy specjalistów ortopedii dla niemowląt, dzieci i młodzieży. Przychodnia Marmet, Chełm, Obłońska 9, telefon 82 563 90 74. Zadzwoń, zapewniamy szybkie terminy badań.
4: Ciepło w domu zaczyna się od dobrego wyboru. Art Drew oferuje drewno opałowe łupane oraz w wałkach w różnych gatunkach. Gwarantujemy transport, szybką realizację i atrakcyjne ceny. Zamów już dziś 725 210 299. Sprzedaż drewna. Firma Art Drew. Koza gotówka 50K.
5: Nie musisz tego robić sama. Umów się na godzinę i oddaj swój samochód w ręce specjalisty.
6: Wash Park. Najnowocześniejsza myjnia ręczna w Chełmie zaprasza. Kolejowa 51. Teraz to my zajmiemy się twoim samochodem, a ty możesz wybić kawę lub pójść na zakupy. Nie czekaj w kolejce. Zarezerwuj telefonicznie jedną z pięciu dostępnych godzin mycia. Zadzwoń 453 233 922.
5: Wash Park. Chełm, kolejowa 51, naprzeciwko Lidla.
6: Usługa dostępna dla pań i panów. Wash Park. Teraz mycie samochodu jest bardzo proste i przyjemne.
7: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% pomarańcza Solevita w nowej cenie regularnej 3,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 4,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Sportowe wiadomości, transfery i wyniki z lokalnych boisk, mat i torów. O dużym i małym sporcie od poniedziałku do piątku na 104,9 FM.
10: Program sponsoruje Alupoint. Telefon 731 444 533.
11: Reklama. Czy to w Chełmie, czy to w Krasnym Stawie wydarzyło się coś ważnego, to my zawsze poinformujemy Was o tym na 104,9 FM. Najświeższe lokalne wiadomości Radia Bon Ton już teraz, bo minęła 7.30.
12: Zapraszam na kolejny serwis wiadomości lokalnych. Monika Łupkowska. Przed nami powrót upalnej pogody, a wraz z nią oblężenie lokalnych kąpielisk i akwenów. Wysokie temperatury zachęcają do wypoczynku nad wodą, jednak chwila nieuwagi i brawura mogą prowadzić do tragedii. O czym musimy pamiętać, zanim wejdziemy do wody i na co zwrócić uwagę? O tym mówi Paweł, ratownik RWR-u.
13: My nie wszystko też widzimy, więc dbajcie o siebie nawzajem. Jeżeli jesteście z rodziną, ze znajomymi, to pilnujcie też siebie. Myślę, że muszą się stosować na pewno do kąpieliska, bo nie wiedzą, nie znają gruntu. Tu, szczególnie nad białym tak jest, że masz na przykład 2 metry, a zrobisz krok dalej i masz 5 metrów. Do czerwonej boi to jest strefa, gdzie nie umiemy pływać, a za czerwoną boją, czyli już do żółtych boi, to jest ta dalsza część kąpieliska, gdzie jest tylko strefa dla umiejących pływać. Tam już głębokość jest zazwyczaj większa.
12: Na wypoczynek nad wodą należy wybierać wyłącznie strzeżone kąpieliska, gdzie nad naszym bezpieczeństwem czuwają profesjonalne służby. Specjaliści bezwzględnie przestrzegają też przed łączeniem kąpieli z alkoholem. To właśnie on odpowiada za znaczną część tragicznych wypadków na jeziorach i rzekach. Gdy widzimy osobę tonącą, najważniejsze jest szybkie powiadomienie ratownika oraz wezwanie pomocy pod numerem 112 lub ratunkowym numerem WOPR-u 601-100-100. 23 sierpnia w Rejowcu Fabrycznym odbędzie się sportowe wydarzenie charytatywne na rzecz 21-letniego Jakuba Kozioła. Młody piłkarz i wychowanek miejscowego klubu Sparta zmaga się z ciężką chorobą, chłoniakiem Burkitta w czwartym stadium zaawansowania. Podczas festynu organizowanego przez Miejski Ośrodek Kultury Dworek w Rejowcu Fabrycznym będzie prowadzona zbiórka pieniędzy na jego leczenie. Wydarzenie rozpocznie się o godzinie 10 na boisku do siatkówki plażowej turniejem w formule par mieszanych. Mówi dyrektor dworku Katarzyna Michałowska-Orzeł.
0: Na uczestników i kibiców czekać będą liczne atrakcje, takie jak animacje oraz stoisko KGW. Z kolei od godziny 12 wydarzenie przeniesie się na Stadion Miejski w Rejowcu Fabrycznym. Tam na uczestników czekają mecze, gry, zabawy oraz licytacje charytatywne. Podczas licytacji będzie można zdobyć m.in. koszulkę z podpisami zawodników Górnika Łęczna, czy też rękawice bokserskie z podpisami Julki Szeremety oraz liczne vouchery na weekendowe pobyty w agroturystyce i usługi.
12: Obecnie na rzecz Jakuba Kozioła udało się zebrać niemal połowę kwoty niezbędnej do jego leczenia, a ta wynosi ponad 1 000 000 zł. Pieniądze można wpłacać również za pośrednictwem strony internetowej pomagam.cancerfighters.pl.
2: Słuchacie wiadomości lokalnych Radia Bonton.
12: W gminie Siedliszcze oficjalnie otwarto nową, niezwykle wyczekiwaną inwestycję społeczną. W Maryninie uruchomiono samorządowy żłobek Żółwiki, wybudowany za blisko 3 miliony złotych. O przyjęcie mogą ubiegać się najmłodsi mieszkańcy gminy Siedliszcze od 20 tygodnia życia do 3 lat, a w szczególnych sytuacjach nawet do 4 roku życia. Nabór prowadzony jest na podstawie systemu punktowego, który bierze pod uwagę m.in. wielodzietność rodziny, stopień niepełnosprawności dziecka, samotne wychowywanie czy zatrudnienie obojga rodziców. Jeśli kandydaci zdobędą tyle samo punktów, o przyjęciu zdecyduje dokładna data i godzina złożenia dokumentów. Całość inwestycji kosztowała gminę 2 790 000 zł. Wykonana przez firmę z Sienicy na Dolnej placówka posiada nie tylko nowoczesne sale z pełnym wyposażeniem w meble, sprzęt AGD czy komputery, ale również bezpieczny plac zabaw, parkingi i drogi dojazdowe. Powstanie obiektu było możliwe dzięki pozyskaniu przez gminę środków zewnętrznych w ramach Krajowego Planu Odbudowy oraz Europejskiego Funduszu Społecznego Plus. Szczegółowymi informacjami na temat możliwości skorzystania z usług placówki dysponuje Urząd Miejski w Siedliszczu. Pierwsze zajęcia odbędą się już 1 września.
2: Bonton na lato.

0: Wiecie, jaka jest różnica pomiędzy nami a nim? Taka, że my uzbrajamy się w cierpliwość, a on uzbraja się w konkretne informacje dla kierowców. I już teraz Marcin Petroch w naszym studio. O, już ktoś mi tu wypisuje. Marcinku, przepraszam, że tak przerywa jakieś tutaj dźwięki pikające, dziwne coś. Proszę bardzo, oddajemy ci głos.
1: Sponsorem programu jest Motopol, serwis opon. Hełm Aleja Przyjaźni 2.
2: Radio Nawigacja. Informacje dla kierowców.
3: W pierwszej połowie wakacji na polskich drogach doszło do prawie 2400 wypadków, w których niemal 2900 osób zostało rannych, a 158 zginęło. Jest to poprawa w porównaniu do tego samego okresu w zeszłym roku, chociaż niestety nie na tyle duża, żeby mówić, że zrobiło się bezpieczniej. Dlatego też mundurowi dalej prowadzą wzmożone kontrole nie tylko osobówek, ale też samochodów ciężarowych i autokarów. W pierwszej połowie wakacji 1022 osoby straciły prawo jazdy za przekroczenie prędkości, a prawie 11 tysięcy miało w organizmie promila. Ponadto mundurowi przeprowadzili ponad 4000 kontroli autokarów w przypadku 22 pojazdów, stwierdzając usterki wykluczające z dalszej jazdy.
1: Sponsorem programu jest Motopol, serwis opon. Hełm Aleja Przyjaźni 2.
2: Bonton Radio.

0: Reklama.
1: Kawa we własnym ogródku, tuż przy parku i tylko kilka minut od centrum. Poznaj Połaniecka Park, kameralne osiedle w Chełmie. Każde mieszkanie to 4 pokoje, prywatny ogródek i własne miejsce parkingowe. Pompa ciepła, klimatyzacja i najniższa cena za metr na rynku pierwotnym w Chełmie. Połaniecka Park. Komfort domu, wygoda mieszkania. Szczegóły na polanieckapark.pl. Patrycja Dragan, Biuro Nieruchomości Hestus.
2: A co tam sobie tutaj tak tam leży, tak o nisko tam?
3: Ach, to niska cena.
4: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
5: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 3,2%, 1 litr. Tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody Rożek Krimit, różne smaki, jedynie złoty 79.
3: Sposób na twój dobry dzień?
4: Mamy to w Lewiatanie.
5: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
6: Najlepszy opał w dobrej cenie tylko w składzie opału Szumiło. Jedyny w okolicy autoryzowany punkt odbioru węgla śląskiego z PGG. Odbierz swoje zamówienie szybko i wygodnie albo kup od ręki. Węgiel śląski odsiany bez miału od 1450 zł za tonę z transportem. Certyfikowany pelet. Zapraszamy. Chełm, Chrubieszowska za Borkiem. Telefon 82 560 33 92.
7: Masz już dość widoku starego ogrodzenia? W Unipolu mamy na to szybkie i tanie rozwiązanie. Nie odkładaj wymiany na później. Zrób to teraz. Hit miesiąca. Solidne, malowane proszkowo panele 3D o wysokości 173 cm i grubości 4 mm. Teraz tylko 67 zł za sztukę. W sprzedaży również malowane sztachety na wymiar z 10-letnią gwarancją oraz gotowe bramy i furtki. Brakuje ci czasu? Żaden problem. Zajmiemy się wszystkim kompleksowo. Od transportu po profesjonalny montaż. Unipol. Twoje ogrodzenie od A do Z. Odwiedź nas w Chełmie przy ulicy Ceramicznej 34E. Sprawdź ofertę na unipolhelm.pl lub zadzwoń 608 340 730.

0: Tylko teraz pralka Gorenie z automatycznym dozowaniem za jedyne 1699, aż 700 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2399 i airfryer gratis. Kupuj w Neonet.
1: W ogrodzie też potrzebna była kobieca ręka?
2: A jak? Na początku to był chaos i chwasty. Ja skosiłem. Ale jak Marta wybrała w Agacie komplet wypoczynkowy, lampy solarne i fotel wiszący, to usiadłem z wrażenia. I dalej siedzę.
3: Lato jeszcze trwa, więc nie marnuj okazji i urządź swój ogród lub taras, bo teraz w Agacie meble ogrodowe do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Promocja nie łączy się z innymi. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
4: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
5: Są dni, które warto powtarzać. Tak jak Allegro Days. Smartfon Poco X8 Pro 256 GB tylko 1149 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 1279 zł. Allegro Days do 17 sierpnia.
6: Reklama. Bonton na lato.
7: Zanim zaproszenie na święto plonów, no to zapraszam Was do tego, żebyście dali delikatnie głośniej, bo może nie do końca słyszycie wszystko, co jest mówione, a tu ważne rzeczy się pojawiają 10 minut przed 8 oczywiście w Radiu Bonton. Koniec sierpnia to tradycyjnie oczywiście czas podziękowań za plony. Tym razem na wspólne świętowanie zapraszają mieszkańców powiatu krasnostawskiego. 30 sierpnia w Siennicy Różanej odbędą się dożynki powiatowe. Będzie oczywiście tradycyjnie uroczysta msza święta w intencji rolników, prezentacja wieńców, obrzęd dożynkowy, a także nawet wręczenie odznaczeń zasłużone dla rolnictwa. Wybrani zostaną również zwycięzcy konkursów na najpiękniejszy wieniec i najlepsze stoisko dożynkowe. No bo trzeba zdecydować, który wieniec dożynkowy jest najlepszy w powiecie i pojedzie na dożynki wojewódzkie. Wieczorem oczywiście bardzo muzycznie na scenie pojawiają się zgrani chłopcy, a gwiazdą i finałem dożynek będzie koncert Gwiazdy Zachodniej. Wystąpi Denzel. Sprawdźcie szczegóły, plakacik dostępny na naszym portalu supertydzień.pl. Za chwilę 8, za 9 minut najświeższe informacje z kraju i ze świata.
6: Słuchacie Bonton Radio.

0: Sponsorem programu jest Bieruch, producent twarogu wyróżnionego znakiem Jakość Tradycja.
1: Sponsorem programu jest Centrum Akumulatorów, Chełm Kolejowa 5, grupa dostawcy prądu, Volt z Polska.
2: Sponsorem programu jest Iwona Szłapak, właścicielka agencji ubezpieczeniowej. Chełm, ulica Starościńska 7.
3: Reklama.
0: Zalega ci gruz? Odpady pobudowlane? Po remoncie mieszkania lub domu? A może prowadzisz zakład produkcyjny i masz do oddania makulaturę lub folię? Polska firma Cornex ma rozwiązanie. Podstawiamy kontener lub prasokontener. Zabieramy i wywozimy. Odbieramy surowce wtórne z Chełma, Zamościa i okolic. Wejdź na cornex.pl lub zadzwoń 669 105 580. Zawodowo dbamy o naturę.
4: Nowy Volkswagen jest bliżej niż myślisz. T-Roc, Passat, T-Cross i wiele innych modeli dostępnych od ręki czeka na Ciebie w salonie Volkswagen GG Auto Lublin. A jeśli jesteś seniorem, rolnikiem lub pracujesz w służbie zdrowia, możesz zyskać rabat do 24 tysięcy złotych na nowy samochód. Na przykład nowe Taygo Pure w kredycie jak abonament bez wpłaty własnej już od 1499 zł netto miesięcznie. Szczegóły w salonie Volkswagen GG Auto Lublin przy ulicy Piaseckiej 18.
5: Ponad 10-letnie doświadczenie pozwala nam gwarantować jakość naszych usług. Profesjonalnie regenerujemy turbosprężarki autosobowych, busów, ciężarówek, maszyn rolniczych oraz budowlanych. Turbo Wschód. Sawin Zielona 1. Czas realizacji usługi to 24 godzin. Możliwość odbioru uszkodzonej turbosprężarki od klienta na terenie całego województwa lubelskiego. Kompleksowa usługa wykonana w naszym warsztacie przedłuża gwarancję do 18 miesięcy. Centrum Regeneracji Turbosprężarek Turbo Wschód. Sawin Zielona 1. Telefon 505 180 770.

0: Development! Mieszkania dostępne od ręki. Ceny od 7400 zł. Szczegóły na ttsdevelopment.pl.
1: Chełmski Dom Kultury zaprasza na kino letnie pod gwiazdami. Dziedziniec przy ulicy Podwalnej. Każdy wakacyjny czwartek po zmroku. Szczegóły htkheum.pl. Patronat medialny Radio Bonton i Super Tydzień Chełmski.
2: Reklama. Bonton Radio i wszystko gra.

0: Łotwa i Finlandia ogłosiły alarm powietrzny, powiemy czemu. W Polsce areszt dla Rosjanina, który miał planować zamach na obywatela USA. Świąteczny weekend, jest apel policji do kierowców i wypoczywających nad wodą. Marcin Krzemiński. Na Łotwie ogłoszono alert zagrożenia powietrznego po namierzeniu i zestrzeleniu drona. Z powodu zagrożenia i możliwego naruszenia przestrzeni powietrznej Finlandia z kolei podjęła decyzję o czasowym wyłączeniu ruchu powietrznego nad częścią kraju. O niespokojnej nocy na wschodniej flance NATO Benedykt O'Connor.
1: Łotwa ogłosiła alert dotyczący zagrożenia powietrznego po tym, jak natowski myśliwiec zestrzelił drona w północno-wschodniej części kraju. Finlandia z kolei zdecydowała się na ograniczenie ruchu powietrznego i żeglugi w rejonie wschodniej Zatoki Fińskiej, uzasadniając decyzję możliwym naruszeniem fińskiej przestrzeni powietrznej. Wiele wskazuje na to, że powodem tych decyzji jest większa liczba ataków dronowych w regionie. Dziś w nocy Rosja poinformowała o zestrzeleniu nad obwodem leningradzkim 15 dronów. Eskalacja napięć w regionie i zwiększone ryzyko podjęcia przez Rosję aktów dywersji skłoniła z kolei estońskie władze do zamknięcia przejść granicznych z Rosją w godzinach nocnych.
0: Rosjanin, który przygotowywał zamach na obywatela USA w Polsce, aresztowany przez sąd na 3 miesiące. Według śledczych 29-latek działał na zlecenie obcego wywiadu. Podejrzany planował zabójstwo osoby niewygodnej dla reżimu Władimira Putina. Do zamachu miało dojść w Warszawie, ale w ubiegłym tygodniu Rosjanina zatrzymali przy ulicy Wołoskiej policjanci z Wydziału do Walki z Terrorem. Później razem z funkcjonariuszami ABW zbierali dowody w tej sprawie.
2: Co przekuło się na przedstawienie mężczyźnie zarzutu m.in. przyjęcia zlecenia zabójstwa, a także czynienia przygotowania do jego zrealizowania.
0: Mówi rzecznik stołecznej policji Jacek Wiśniewski. Mamy dane o inflacji w lipcu. Według danych GUS-u wyniosła dokładnie 3% w skali roku. Dla porównania w czerwcu ceny rosły w tempie 2,5%. W porównaniu z lipcem zeszłego roku najmocniej podrożał transport, aż o 7%. Czujność i przede wszystkim trzeźwość. Oto przed świątecznym weekendem apeluje policja. Choć kontrole będą wzmożone, funkcjonariusze przypominają o społecznej odpowiedzialności, bo to alkohol dominuje w tym czasie jako negatywny czynnik nad wodą oraz na drodze, mówi Andrzej Fiołek z lubelskiej policji.
3: Bywają lata, że nawet 90% osób, które utonęły podczas takiego letniego wypoczynku jeziora, morze, to są właśnie mężczyźni.

0: duszę albo giełdę.
1: Na program zaprasza sponsor. Stacja kontroli pojazdów i warsztat samochodowy AM Trans. Hełm Przemysłowa 28.
2: Dobrej pogody życzy sponsor, firma MKSA.
3: Najchłodniej w rejonach podgórskich Karpat, tam maksymalnie 22 stopnie. Najcieplej na krańcach zachodnich, tam już upał, bo do 31 stopni. Do tego dużo słońca.
1: Na program zaprasza sponsor. Stacja kontroli pojazdów i warsztat samochodowy AM Trans. Hełm Przemysłowa 28.
4: Prognozę pogody sponsoruje firma MKSA. www.ekomk.com.pl.
5: Bonton na lato.
6: Sponsorem programu jest Bieluch. Dobry duch zdrowego śniadania.
7: Sponsorem programu jest Centrum Akumulatorów, dystrybutor zasilania awaryjnego i akumulatorów do wszystkich pojazdów.
8: Sponsorem programu jest Iwona Szłapak, właścicielka agencji ubezpieczeniowej. Hełm, ulica Starościńska 7.
9: Kłaniam się przenisko, no i zapraszam na piątkowy odcinek, a tak naprawdę kolejną godzinę naszego spotkania w programie Bonton na lato. No już 5 minut po 8. Witam Was, Dominik.

0: Reklama. Ciepłotech. Z nami nowoczesne systemy grzewcze i instalacyjne. Zamontujesz już dziś. Hurtownia hydrauliczna. Specjalne warunki współpracy dla instalatorów. Montaż źródeł ciepła zgodnie z zasadami czystego powietrza. Dokumentacja do programu Czyste Powietrze. Sieci preizolowane. Usługi hydrauliczne i stolarka okienna. Doradztwo, rzetelna wycena, 30-letnie doświadczenie. Ciepłotech. Jakość, komfort i efektywność każdej instalacji. Hełm Przemysłowa 26. Telefon 82 563 26 82.
1: Twoja łazienka wymaga remontu? Przyjdź do Womaru. Zaprojektujemy ją według Twoich potrzeb. Projekt gratis. W sprzedaży płytki Cersanit, Cerrat, Opoczno, Paradyż, Tubondzin, Domino i wiele innych. Wyposażenie łazienek, szeroki wybór baterii oraz zlewozmywaki kuchenne. U nas zamówisz także lustra na wymiar. Zapraszamy. Hełm Mickiewicza 29 w Podwórzu.
2: Zaczniesz wkrótce budowę domu, a może planujesz remont? Użyj najwyższej jakości betonu z betoniarni KrewBet w Pawłowie oraz w Chełmie przy ulicy Towarowej. Wysoką jakość gwarantuje własne nowoczesne laboratorium. W sprzedaży również płyty stropowe, kruszywa oraz piasek. A to wszystko w konkurencyjnych cenach. Przy kompleksowym zamówieniu czekają na Ciebie dodatkowe rabaty. Zapraszamy. KrewBet. Pawłów, ulica Lubelska 80. Chełm, ulica Towarowa 7. Zadzwoń 508 901 140.
3: Elegancja na każdą okazję zaczyna się od dobrze dobranego garnituru. Tylko teraz w Villaro drugi garnitur otrzymasz 20% taniej. Odwiedź najbliższy salon z modą męską w Krasnystawie lub Hrubieszowie.
4: Doradzamy, sprzedajemy i instalujemy od lat, a grono zadowolonych klientów wciąż rośnie. Saniterm. Hurt i detal artykułów techniki grzewczej, instalacyjnej i sanitarnej. Duży wybór, rabaty i najlepsi fachowcy. To nas wyróżnia. Hurtownia hydrauliczna Saniterm. Hełm Okrzowska 39. www.saniterminfo.pl. Saniterm. Dobrze trafiłeś.
5: Chcesz uzupełnić edukacyjne braki? Rozwinąć umiejętności? Poszerzyć wiedzę? A może przygotować się do matury lub egzaminu ósmoklasisty? Black Sparrow, Centrum Korepetycji, zaprasza uczniów z każdej grupy wiekowej na korepetycje ze wszystkich przedmiotów, indywidualne lub w mało licznych grupach. Weekendowe kursy przedmaturalne z języka polskiego, angielskiego i matematyki, a także kursy dla ósmoklasistów. Nauka w komfortowej przestrzeni. Chełm, Lwowska 16, Deptak. Zadzwoń 510 510 317. Czeka na Ciebie wykwalifikowana kadra.
6: Codziennie szeroki wybór świeżego mięsa? To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Filet z piersi kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 24,80. A teraz 14,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
7: Lidl, to się opłaca.
8: A wiecie, że w moich sklepach Groszek, ABC i Eurosklep mamy wszystko na pogodę i niepogodę? Z aplikacją Moje Sklepy. Wybrane chipsy Lay's 5,99 za opakowanie przy zakupie dwóch i jogurt Fantazja przy zakupie dwóch, trzeci za jeden grosz. Oferta trwa od 30 lipca do 1 sierpnia. W wybranych sklepach Groszek, ABC i Eurosklep. Lista sklepów, limity i więcej mega okazji w aplikacji Moje Sklepy. Wybieram Moje Sklepy, Groszek, ABC i Eurosklep.
9: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie. Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
0: Reklama. Bonton na lato.

0: czas odwiedzić nasze piękne polskie Tatry, a dokładnie lecimy do Zakopanego. Nie po to, żeby zostawić tam wszystkie pieniądze, które zarobiliście przez ten rok, bo jak najbardziej jest to możliwe i wcale jakoś długo tam nie musicie siedzieć. Podobnie jak nad morzem, naprawdę wszystko drogie, no ale kto bogatemu zadzwoni, kto bogatemu zabroni. Właśnie czytam historię, że w Zakopanem ktoś postawił sobie 5 poideł dla koni, które mają 2 piętra i podpiwniczenie. No, ale sąd jednak stwierdził, że wyglądają one jak domki. No, w sumie tak patrzę na te zdjęcia i tak troszkę te domki przypominają, ale pewien nie jestem. No, ale sąd jednak uznał, że faktycznie wyglądają jak domki. Na wynajem, przede wszystkim na wynajem. No i nakazał ich rozbiórkę. A takie były piękne poidełka.
1: Bonton Radio i wszystko gra.

0: reklama.
1: Tak, można w Chełmie zjeść pyszny domowy obiad. W Ambrozji gotujemy z regionalnych produktów z pasją i szacunkiem do tradycji. Codziennie inny obiad dnia na miejscu lub z dowozem. Możliwość wykupu abonamentu oraz zakupu wyrobów garmażeryjnych. Organizujesz przyjęcie? Polecamy nasz catering okolicznościowy. Spółdzielnia Socjalna Ambrozja. Chełm, pierwszego pułku Szwoleżerów 16. Telefon 666 559 679. Tradycyjna kuchnia na każdą kieszeń. Uwaga, twój gest pomoże innym. U nas zamówisz paragon serca.
2: Marzą ci się wakacje? W TravelPlanet.pl w Chełmie znajdziemy je dla ciebie szybciej niż zdążysz powiedzieć lato. Wpadnij do naszego biura przy Lwowskiej 13S, pierwsze i drugie piętro i wybierz spośród tysięcy sprawdzonych ofert. Od rodzinnych all inclusive po egzotyczne podróże życia. Postaw na doświadczenie i bezpieczną rezerwację. Zapraszają eksperci od udanego urlopu. Anita, Jola i Michał. TravelPlanet.pl. Chełm, Lwowska 13S, pierwsze i drugie piętro. Twoje wakacje zaczynają się tutaj.
3: Ekotaxi Chełm. Wybierz najlepsze taksi w mieście. Komfortowy i przede wszystkim bezpieczny przejazd z polskim kierowcą Ekotaxi, który zna Chełm jak własną kieszeń. Zadzwoń i zamów już teraz. 82 540 8000. Ekotaxi. Zawsze tam, gdzie ty.
4: Brzmi jak początek podróży? A to ucieczka przed wojną. Zanim wyrobisz sobie zdanie, poznaj cały obraz. W 19.30 przedstawiamy informacje z szerszej perspektywy. Program informacyjny 19.30. Zawsze pokazujemy pełny obraz dla ciebie.
5: Nie marznij. Składy opału u Buczka Chełm pod górze 36. Telefon 887 50 51 50 oraz w Stołpie 31. Telefon 794 318 020. Zapraszają po opał autoryzowany sprzedawca PKW Węgiel z polskich kopalni Orzech, Kostka, Groszek i Pelet, dostępny od ręki. Gwarantowana jakość, transport, super cena i fachowe doradztwo. Zadzwoń lub przyjedź już dziś. Składy opału u Buczka Chełm pod górze 36 i Stołpie 31. Dla stałych klientów rabaty.
6: Planujesz zakup pieca gazowego lub na paliwa stałe? A może szukasz instalacji grzewczej i centralnego odkurzania? Przyjdź i skorzystaj z fachowego doradztwa doświadczonego zespołu. Specjalnie dla ciebie dobierzemy stacje uzdatniania i odżelaziania wody, systemy grzewcze, kanalizacyjne i rekuperatory powietrza. To wszystko i wiele więcej w hurtowni hydraulicznej Termotop w Chełmie, ulica Hrubieszowska 54. Instalatorom zapewniamy dogodne warunki współpracy. Termotop. Znajdź nas, bo warto.
7: Leci od Plusa internet srogi. Mega szybki, stabilny, niedrogi. Odtwarza, streamuje i od 40 zł miesięcznie kosztuje. Po rabatach przez 2 lata taka cena obowiązuje. Szok jak niedużo. Uff, jak oszczędnie. Internet od Plusa w super cenie nabędziesz.
8: Przyjdź do Plusa. Od 25 miesiąca łączna cena od 45 zł po rabatach. O szczegóły zapytaj w salonie.
9: Przyjdź i sprawdź. Galeria Chełm i Plac Kupiecki 13.
0: Reklama.
10: Mamy gońca z informacjami sportowymi. Proszę bardzo, przyjmujemy go w stroju rycerza przed naszym mikrofonem. Marcin Petruk.
11: Program sponsoruje AluPoint, wykonawca aluminiowych zadaszeń tarasów i ogrodów zimowych. Bonton Radio Sport.
12: Wiadomości sportowe, Marcin Petruk. Jutro o 17.00 pierwszy gwizdek usłyszą piłkarze trzecioligowej Chełmianki, którzy na wyjeździe zmierzą się z Beniaminkiem Morawia Morawica. Po dwóch kolejkach zespół prowadzony przez Ireneusza Pietrzykowskiego znajduje się na czwartej lokacie, a za sprawą najlepszego obecnie bilansu bramek grupie przewodzą Wiślanie z Kabina.
13: Mamy zrealizowany ten plan, który był zakładany. Tam jesteśmy w trakcie realizacji tego planu, który zakładaliśmy. Na pewno jeśli chodzi o przeciwnika, no to duża niespodzianka, zwycięstwo Beniaminka na Lubaczowie. To jest na pewno dla nich taki fajny moment. No a jeśli chodzi o mecz, no to pewnie jesteśmy faworytem. No i musimy dźwignąć tą rolę, więc na pewno po 3 punkty.
12: Mówił trener Chełmianki. Na własną murawę biało-zieloni wracają 19 sierpnia, żeby podjąć Wisłokę Dębica. poniedziałek siatkarze HKS-u Chełm rozpoczynają przygotowania do nowego sezonu w Tauron Lidze. Zespół prowadzony przez Krzysztofa Andrzejewskiego stopniowo odsłania transferowe karty, a w ostatnim czasie do składu dołączyli m.in. Yuki Imahashi, Cezary Sapiński i Tytus Nowik.
14: Przygotowania będą trwały 9 tygodni, bo już w połowie października rozpoczniemy drugi sezon w Tauron Lidze. Przygotowania na własnych obiektach, będziemy korzystali oczywiście z naszej hali sportowej, ale również skorzystamy ze stadionu przy ulicy Ceramicznej, oprócz tego oczywiście siłownia i sukcesywnie po 4 tygodniach już przygotowań rozpoczniemy granie pierwszych meczów kontrolnych. Tych meczów kontrolnych będzie 9 lub 8. W zasadzie co tydzień będziemy uczestniczyli w turnieju bądź grach sparingowych, tak żeby jak najlepiej przygotować się do startu sezonu.
12: Mówił szkoleniowiec HKS-u Chełm. Pierwszy mecz nowego sezonu drużyna zagra przed własną publicznością 17 października i podejmie Cuprum Stilon Gorzów.
15: Program sponsoruje Alupoint, wykonawca aluminiowych zadaszeń tarasów i ogrodów zimowych.
16: Bonton na lato.

0: Czy się stoi, czy się leży, to wypłata się należy. Ale jeśli jeszcze w naszym studio pojawia się Marcin Petruk, to do tej wypłaty, uwaga, dorzucimy wam najświeższe informacje drogowe. Co wy na to? Marcinku, co ciekawego w świecie drogowców i takich tam?
1: Program sponsoruje stacja kontroli pojazdów i serwis tachografów cyfrowych AM Trans. Hełm Przemysłowa 28.
2: Radio Nawigacja. Informacje dla kierowców.
3: Telefon komórkowy to od lat urządzenie, po które sięgamy z automatu i jest elementem życia wielu osób. Gorzej tylko, jeżeli używamy go podczas jazdy, ponieważ właśnie to, zaraz po przekraczaniu prędkości, jest najczęstszą przyczyną wypadków i kolizji na drogach. Według szacunków Polskiego Obserwatorium Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, tylko w zeszłym roku używanie telefonu za kółkiem było powodem 30% spośród niemal 21 tysięcy zdarzeń. Kara za komórkowanie podczas jazdy to 500 zł, ale pojawiają się pogłoski, że może ona zostać znacznie zaostrzona. Apelują o to przede wszystkim psychologowie transportu, zaznaczając, że samo zerkanie w ekran telefonu oznacza czterokrotnie większe ryzyko wypadku, a pisanie SMS-a potęguje je aż o 23 razy.
1: Program sponsoruje stacja kontroli pojazdów i serwis tachografów cyfrowych AM Trans. Hełm Przemysłowa 28.
2: To jest Bonton Radio.

0: autopromocja.
1: Promocja na fali. Promocyjna oferta Twojej firmy na radiowej fali. 3 razy dziennie, 6 dni w tygodniu. Promocja na fali. Sprawdź naszą atrakcyjną propozycję reklamową. Zapraszamy o 8.45, 12.45 i 16.45.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Masz problem ze skórą, włosami lub niepokojącymi znamionami? Lekarz specjalista, dermatolog, wenerolog Dorota Urbankiewicz zaprasza na konsultacje dermatologiczne dla dzieci i dorosłych. Oferujemy badania znamion dermatoskopem, trichoskopię skóry głowy i leczenie łysienia oraz zabiegi dermatochirurgiczne, laser CO2 i krioterapię. Umów się na wizytę 512 835 211. Dentado Chełm, ulica Rejowiecka 117. Pełna oferta na stronie dentado.pl.
3: Firma Alpek, jedyna mieszalnia przypraw naturalnych w Chełmie, zaprasza. Gwarantujemy największy wybór przypraw w mieście. Zioła jednorodne, gotowe kompozycje przypraw do wszelkich dań oraz do domowej produkcji wędlin. U nas kupisz również akcesoria masarskie, jelita, siatki, peklosul, noże, maszynki do mięsa i części do nich, nadziewarki, drobny sprzęt masarski, woreczki do pakowania próżniowego oraz butelki, drożdże, zaprawki, alkoholomierze i inne niezbędne produkty do wyrobów gorzelniczych. Alpek, Chełm, Wierzbowa 1, Róg Rejowieckiej. Zadzwoń 82 560. 62, 10, 11.
4: Kazex to kompleksowe zaopatrzenie zakładów pracy w odzież roboczą i środki czystości. W ofercie firmowe ubrania Brixton, odzież przeciwdeszczowa, gumowce, ochronniki słuchu i maski przeciwpyłowe. Ponadto taśmy samoprzylepne, maskujące, ostrzegawcze i folia stretch. Oferta specjalna. Czyściwo bawełniane, makulaturowe oraz środki do dezynfekcji. Zapraszamy. Kazex, Chełm, ulica Wierzbowa 3. Dojazd od ulicy Rejowieckiej. Telefon 82 565 64 39.
5: Chełmskie Centrum Terapii i Rozwoju SELF oraz Fundacja Rozwoju Psychospołecznego SELF zaprasza do skorzystania z bogatej oferty porad doświadczonej kadry psychiatrów, dietetyka klinicznego oraz usług pielęgniarskich. W ramach terapii ozonowej prowadzimy saunoterapię, ozonoterapię i tlenoterapię. Oferujemy kroplówki elektrolitowe, nawadniające, oczyszczające i odtruwające, detoks alkoholowy. Ponadto pijawki lekarskie jako naturalny sposób leczenia. Szczegóły oferty na www.selfcentrum.pl. Bliższe informacje pod numerem telefonu 608-100-676. Oferujemy także zabiegi pielęgniarskie w domu pacjenta.
6: Gepard Service Stołpie 32 zaprasza właścicieli samochodów ciężarowych. Specjalizujemy się w pełnej mechanice aut ciężarowych, od zaawansowanej diagnostyki komputerowej przez precyzyjną elektrykę aż po pneumatykę. Wykonujemy naprawy bieżące i profesjonalne dozory techniczne cemento-naczep. Sprawdzeni i doświadczeni mechanicy to gwarancja dobrze zrobionej naprawy. Gepard Service Stołpie 32 przy trasie Chełm-Lublin.
0: Reklama. Autopromocja.
1: Promocja na fali. Promocyjna oferta Twojej firmy na radiowej fali. 3 razy dziennie, 6 dni w tygodniu. Promocja na fali. Sprawdź naszą atrakcyjną propozycję reklamową. Zapraszamy o 8.45, 12.45 i 16.45.
0: Autopromocja.
7: Bonton na lato.

0: O, w Sajczycach na razie zamiast wielkiej farmy fotowoltaicznej mamy kolejne przesunięcie terminu. Planowana inwestycja ponownie się opóźnia, no a decyzja środowiskowa ma być rozpatrzona dopiero na koniec października, także jeszcze poczekacie. Nie chodzi tutaj o drobny projekt, bo farma ma mieć moc nawet 80 MW, a dodatkowo planowany jest jeszcze magazyn energii do 220 MW. Teraz pytanie, dlaczego to wszystko tak trwa długo? No Polska, urzędnicy, tak i tak dalej. No urzędnicy i służby ochrony środowiska chcą dokładnie sprawdzić wpływ inwestycji na przyrodę. Szczególną uwagę zwrócono tam na orlika krzykliwego, którego siedliska znajdują się właśnie w pobliżu planowanej tej farmy. Trzeba też przeanalizować, czy ogromna instalacja nie utrudni przemieszczania się dzikim zwierzętom. No, lepiej, żeby teraz to przeanalizowali, niż po wybudowaniu tej farmy nagle ktoś stwierdził, że trzeba rozebrać. O całej tej sytuacji doczytać możecie w pełni ze szczegółami na naszym portalu supertydzień.pl, do czego zachęcam.
1: Słuchacie Bonton Radio.

0: sponsorem programu jest Bieluch, producent serków i jogurtów z wysoką zawartością białka.
1: Sponsorem programu jest Centrum Akumulatorów, Chełm Kolejowa 5, grupa dostawcy prądu, Volt Polska.
2: Sponsorem programu jest Iwona Szłapak, właścicielka agencji ubezpieczeniowej. Chełm, ulica Starościńska 7.
3: Reklama.
4: Świeże wiadomości Super Tygodnia codziennie. Wejdź na www.supertydzien.pl.

0: apartament. Mieszkania dostępne od ręki. Ceny od 7400 zł. Szczegóły na ttsdevelopment.pl.
1: W domu weselnym za Borkiem była moja studniówka. Tam również z Andrzejem zorganizowaliśmy nasze wesele. A 2 tygodnie temu odbyły się chrzciny naszego Michasia. Zawsze byliśmy zadowoleni z obsługi i bardzo dobrego jedzenia. A ty jaką imprezę chcesz zorganizować w domu weselnym za Borkiem?
2: Dom weselny za Borkiem. Chełm, ulica Hrubieszowska 135. Telefon 785 701 066. Uwaga, posiadamy wolne terminy weekendowe jeszcze w tym roku.
3: Szukasz stabilności dla swoich finansów? Planujesz zakup domu lub remont? Twój bank nie chce obniżyć Ci raty? Czas na zmianę. Przenieś kredyt hipoteczny do Banku Spółdzielczego w Wojsławicach na stałe 5%. Prowadzisz gospodarstwo? Sprawdź kredyt płynnościowy dla rolników na 4%. Chcesz zyskać? Wybierz lokatę na bogato na 12 miesięcy ze stałym 3,5%. Wojsławice, rynek 23, telefon 82 566 91 42.
4: Nowy Volkswagen jest bliżej niż myślisz. T-Roc, Passat, T-Cross i wiele innych modeli dostępnych od ręki czeka na Ciebie w salonie Volkswagen GG Auto Lublin. A jeśli jesteś seniorem, rolnikiem lub pracujesz w służbie zdrowia, możesz zyskać rabat do 24 tysięcy złotych na nowy samochód. Na przykład nowe Taygo Pure w kredycie jak abonament bez wpłaty własnej już od 1499 zł netto miesięcznie. Szczegóły w salonie Volkswagen GG Auto Lublin przy ulicy Piaseckiej 18.
5: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
6: Reklama. Bonton Radio.

0: Rząd interweniuje. Od poniedziałku paliwo będzie tańsze. Na weekend wracają upały. Najgorącej będzie na zachodzie. Jest większy niż Jezus w Świebodzinie.
1: Fajnie to wygląda.
0: Jutro w Konotopiu inauguracja gigantycznego pomnika Matki Boskiej. Marcin Krzemiński. Od poniedziałku paliwo będzie tańsze. Rząd uruchamia kolejną odsłonę programu ceny paliw niżej. Oszczędność dla kierowców ma wynieść około złotówki na litrze. O szczegółach Szymon Kępka.
2: Program ma obniżyć ceny paliw na dwa sposoby. Pierwszy to niższy VAT z 23 do 8%. Dzięki temu kierowcy mają zapłacić mniej za litr paliwa. Premier Donald Tusk.
3: Powinno się to przełożyć na obniżenie cen paliw mniej więcej w zależności od paliwa od 90 groszy do ponad złotówki za litr w porównaniu do tego, jakby wyglądały ceny, gdyby nie ta obniżka.
2: Drugi element programu to maksymalna cena paliwa. Minister energii będzie w drodze rozporządzenia ustalał górny poziom cen.
4: Polska będzie w absolutnej czołówce europejskiej, jeśli chodzi o najniższe ceny paliw. Będzie ta zasada obowiązywała od poniedziałku do 31 sierpnia włącznie.
2: Dotychczas program CPN kosztował budżet państwa około 4 700 000 000 zł.
0: Wracają upały. Dziś ostrzeżenia pierwszego stopnia będą dotyczyć tylko krańców zachodnich, tam do 31 stopni, ale jutro już gorąco będzie w większości kraju, na zachodzie nawet 35. I to istotna informacja dla osób, które chcą wziąć udział w sobotnich obchodach Święta Wojska Polskiego, organizowanych w całym kraju. W regionach, gdzie temperatury mają być najwyższe, organizatorzy apelują o zabranie ze sobą wody i nakryć głowy. Nie wykluczam, że mamy do czynienia z aktem zdrady narodowej. Tak o najnowszej odsłonie sprawy Marcina Romanowskiego mówi premier Donald Tusk. Były wiceminister sprawiedliwości z rządu PiS ubiega się o list żelazny. Podpisany przez niego wniosek został wysłany z zależnego od Rosji Naddniestrza. Władze Mołdawii nie mają informacji o tym, by Romanowski przekroczył granice tego kraju czy separatystycznego regionu. Dziś ostatnie pożegnanie znanego i popularnego dziennikarza Andrzeja Morozowskiego. Uroczystości rozpoczną się za godzinę na Powązkach Wojskowych w Warszawie i będą miały charakter otwarty. Każdy będzie mógł pożegnać dziennikarza. Odprowadzenie na cmentarz w Pyrach ma się już odbyć w gronie prywatnym. Andrzej Morozowski zmarł 4 sierpnia, miał 69 lat. Wielkie odliczanie. Już jutro poświęcenie figury Matki Boskiej w Konotopiu w Kujawsko-Pomorskiem. 55-metrowa konstrukcja w szczerym polu już teraz nie narzeka na brak popularności.
5: Ciekawość jest, nie? Zobaczyć, popatrzeć.
1: Fajnie jest, fajnie to wygląda, tak?
0: Ufundowana przez biznesmena Ryszarda Karkosika, Matka Boska w Konotopiu to już oficjalnie najwyższy tego typu obiekt w Europie. Wyższy nawet od słynnego Jezusa ze Świebodzina, bo 2,5 metra. Figurę widać z daleka, na przykład jadąc krajową dziesiątką z Lipna do Torunia. Będzie można na nią wejść, przewidziano bowiem taras widokowy.
6: Flash. Skrót lokalnych informacji.
7: W Dziecinie w gminie Fajsłowice doszło do groźnie wyglądającego zdarzenia. Podczas gdy policjanci zatrzymali dokonanie

0: dobrej pogody życzy sponsor Salon Fachowiec. Podłogi, ściany, drzwi. Chełm Lwowska 24.
1: 24 stopnie maksymalnie na wschodzie i Halu, 26 w centrum i na północy, 31 na krańcach zachodnich i tam dziś alerty pierwszego stopnia przed upałami. Do tego dużo słońca.
0: Dobrej pogody życzy sponsor Salon Fachowiec. Podłogi, ściany, drzwi. Chełm Lwowska 24.
2: Bonton na lato.
3: Sponsorem programu jest Bieluch, producent naturalnego jogurtu prebiotycznego wspomagającego odporność.
4: Sponsorem programu jest Centrum Akumulatorów, dystrybutor zasilania awaryjnego i akumulatorów do wszystkich pojazdów.
5: Sponsorem programu jest Iwona Szłapak, właścicielka agencji ubezpieczeniowej. Chełm, ulica Starościńska 7.
6: Jeśli komuś się jeszcze ziewa, a jest już 6 po 9, to oznacza, że trzeba przewietrzyć pomieszczenie, w którym się znajdujecie. Wasz mózg apeluje: daj mi świeżego powietrza. A więc i świeżość możemy wam zaoferować w tej godzinie w muzycznej, ja oczywiście odsłonię na antenie Radia Bonton. No to co, zapraszam na kolejną godzinę, tu Dominik.

0: Reklama. Są podłogi, które zachwycają od pierwszego spojrzenia. Podłogi Swiss Krono Aurum. Elegancja, wyjątkowy design i wodoodporność, która daje spokój każdego dnia. Dostępne teraz w salonach Fachowiec z montażem w cenie. Zapraszamy. Salon Fachowiec, Chełm, ulica Lwowska 24.
1: Szukasz swojego miejsca w Chełmie? A może chcesz sprzedać nieruchomość bez stresu i zgadywania? Biuro Nieruchomości Adea. Lokalne biuro, które naprawdę zna ten rynek. Pomagamy sprzedać skutecznie, kupić bezpiecznie i przejść przez cały proces krok po kroku. Chełm, Lwowska 24 w Galerii Atelier. Telefon 577 877 004. Adea, twoja nieruchomość w dobrych rękach.
2: Tutaj, szybko! Mamy go!
3: Odnaleźliśmy zaginionego turystę. Jest cały i zdrowy.
4: Bez pełnego obrazu łatwo błędne wnioski. Żeby zrozumieć, trzeba zobaczyć i usłyszeć więcej. W TVP Info pokazujemy wydarzenia z różnych perspektyw. TVP Info. Zawsze pokazujemy pełny obraz. Dla Ciebie.
5: Ciepło w domu zaczyna się od dobrego wyboru. Art Drew oferuje drewno opałowe łupane oraz w wałkach w różnych gatunkach. Gwarantujemy transport, szybką realizację i atrakcyjne ceny. Zamów już dziś 725 210 299. Sprzedaż drewna, firma Art Drew. Koza gotówka 50K.
6: Uwaga! W Kodano Optyk w Galerii Chełm wszystkie okulary korekcyjne kupisz aż 70% taniej. To najlepszy moment, by wymienić okulary na nowe. Kodano Optyk to profesjonalne doradztwo i najwyższa jakość. Minus 70% w Kodano Optyk w Galerii Chełm. Lista producentów i regulamin akcji dostępne w salonie. Podmiot prowadzący reklamę Kodano Optyk.
7: Czyta lektor AI.

0: przed obniżki 21,49. Teraz z aplikacją tylko 9,99 za kilogram. A papryka czerwona, cena sprzed obniżki 6,99. Teraz jedynie 5,99 za kilogram.
1: Stokrotka.
2: Ach, ta drżąca powieka.
3: I ten nocny skurczełydek.
2: Biorę magnez i nie czuję efektu.
3: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potasek Mag. Potasek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potasek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
4: Reklama. Bonton na lato.

Zastanawialiście się kiedykolwiek, jak wielkie gwiazdy, światowe gwiazdy futbolu poznają swoją drugą połówkę? Ja nigdy w zasadzie, ale jak trafiłem na tę historię, to mówię, a opowiem. Cristiano Ronaldo poślubił swoją Georginię Rodriguez. Wzięli ślub, tak jest. Para pobrała się, uwaga, po 10 latach związku. No cóż, Cristiano, mając tak piękną żonę, no musiał jednak uzbierać jakąś tam troszkę większą sumkę, żeby zrobić wesele, więc wcale się nie dziwię, że to tak długo trwało. No ale do brzegu, moi drodzy, do brzegu. Jak wyglądało poznanie Georginii z Cristianem Ronaldo? Mamy tutaj cytat, w zasadzie proszę bardzo. Dzień, w którym poznałem Cristiano, to był letni czwartek. Pojechałam do pracy do Gucci'ego, jak zawsze. Wyszłam o godzinie 17, ale kolega do mnie dzwoni i mówi, że jest na wakacjach, ale jedna z jego klientek chciała kupić kilka płaszczy. Więc poprosiłem, żeby została po prostu pół godziny dłużej i zaopiekowała się nią. No i gdy wychodziła ze sklepu, pojawił się bardzo przystojny mężczyzna. Miał prawie 2 metry, był z dzieckiem, kilkoma przyjaciółmi. Ona stanęła jak wryta. Zaczęła czuć motyle w brzuchu i pomyślała, co się z nią dzieje. A no właśnie, zakochujesz się, dziewczyno, w Cristiano Ronaldo. No i żyją długo i żyć będą szczęśliwie.

0: Reklama.
1: Oczekujesz od życia czegoś więcej? Kamienica reformacka w Chełmie to nowa definicja prestiżu. Kameralna inwestycja z klimatyzacją, ogrzewaniem podłogowym i najwyższym standardem wykończenia. O Twój spokój zadba monitoring oraz zamknięty teren z prywatnymi garażami. Poczuj luksus w sercu miasta. Wybierz swoje nowe mieszkanie na reformacka.pl. Odwiedź biuro przy Lwowskiej 24 lub zadzwoń 518 910 277.
2: Elegancja na każdą okazję zaczyna się od dobrze dobranego garnituru. Tylko teraz w Villaro drugi garnitur otrzymasz 20% taniej. Odwiedź najbliższy salon z modą męską w Krasnystawie lub Hrubieszowie.
3: Przychodnia Marmet zaprasza do gabinetu stomatologicznego. Świadczymy usługi w zakresie stomatologii zachowawczej, dziecięcej, chirurgii, endodoncji i protetyki. Najnowszy sprzęt – pantomogram 3D. Wykonujemy badania USG i RTG oraz bezpłatne badania mammografii w ramach NFZ dla pań w wieku od 45 do 74 roku życia w nowoczesnej technologii cyfrowej. Ponadto oferujemy wizyty i konsultacje lekarzy specjalistów ortopedii dla niemowląt, dzieci i młodzieży. Przychodnia Marmet, Chełm, Obłońska 9, telefon 82 563 90 74. Zadzwoń, zapewniamy szybkie terminy badań.
0: Reklama.
4: Za 10 minut najnowszy odcinek programu Bliżej Kultury. Monika Łupkowska przybliży Wam informacje dotyczące wydarzeń kulturalnych w naszej okolicy, ale już teraz, skoro 9.30, to czas na piątkowe, już drugie wydanie najświeższych informacji lokalnych Radia Bonton.
5: Zapraszam na wiadomości lokalne Radia Bonton. Monika Łupkowska. W Dziecinie w gminie Fajsławice doszło do groźnie wyglądającego zdarzenia. Doszło do niego w momencie, gdy 19-letnia kobieta kierująca Peugeotem była zatrzymywana przez policjanta w związku z przekroczeniem dozwolonej prędkości. Jadąca tuż za nią 32-letnia kierująca Suzuki nie zachowała bezpiecznej odległości od poprzedzającego ją pojazdu i nie zdążyła wyhamować, mówi podkomisarz Anna Huszcza, rzecznik krasnostawskiej policji.
6: W wyniku zdarzenia Peugeot zjechał do przydrożnego rowu i dachował. Peugeotem oprócz 19-letniej kierującej podróżowała również 18-latka. Na miejscu interweniował zespół ratownictwa medycznego. Na szczęście uczestniczki zdarzenia nie wymagały hospitalizacji. Obie kierujące były trzeźwe. 19-latka przyznała się do popełnionego wykroczenia polegającego na przekroczeniu dozwolonej prędkości i przyjęła mandat karny. Inaczej do sprawy odniosła się 32-letnia kierująca Suzuki.
5: Ta bowiem nie przyznała się do spowodowania zagrożenia w ruchu drogowym i odmówiła przyjęcia mandatu, więc policjanci przygotowali wniosek do sądu o jej ukaranie. Gmina Rejowiec ściga się z czasem w sprawie kluczowego dokumentu planistycznego. Samorząd intensywnie pracuje nad tak zwanym planem ogólnym, który ma zastąpić dotychczasowe studium i określić nowe zasady zagospodarowania przestrzennego. Urzędnicy muszą zdążyć z uchwaleniem uchwały do końca sierpnia. Formalna procedura ruszyła pod koniec 2024 roku, dzieląc gminę na 12 stref planistycznych. Gdy jednak projekt wyłożono do konsultacji społecznych, do urzędu wpłynęły aż 122 uwagi. Burmistrz Tadeusz Górski ostatecznie uwzględnił 58 z nich w całości, a 3 częściowo. Najwięcej kontrowersji wzbudziły plany lokalizacji instalacji odnawialnych źródeł energii, w tym biogazowni i instalacji biometanowych w rejonie Starego Majdanu, Aleksandrii Krzywowolskiej oraz Zyngierówki. Mieszkańcy głośno sprzeciwili się inwestycjom, obawiając się fetoru, hałasu, wzmożonego ruchu ciężarówek oraz nagłego spadku wartości swoich nieruchomości. Protesty przyniosły skutek. Autorzy projektu wycofali się z pierwotnych planów w Starym Majdanie i zmienili uciążliwe strefy gospodarcze na strefy otwarte, gdzie dopuszczana będzie wyłącznie energia słoneczna. Kolejną sporną kwestią były wnioski o przekształcenie działek rolnych w budowlane. W tym przypadku urzędnicy musieli jednak odrzucić część próśb ze względu na odgórne przepisy. Plan ogólny musiał również zabezpieczyć cenne obszary przyrodnicze, lokalne zabytki, strefy górnicze oraz uwzględnić sąsiedztwo bazy paliwowej w Zawadówce, która ze względu na ryzyko awarii przemysłowej została otoczona strefą ochronną z zakazem budowy nowych domów.
0: Słuchacie wiadomości lokalnych Radia Bonton.
5: W Krasnystawie odbyło się pierwsze posiedzenie Komitetu Rewitalizacji Miasta, którego przewodniczącą została Monika Sawa. Natomiast na zastępcę wybrano Martę Soczyńską. Podczas zebrania szczegółowo omawiano przedsięwzięcia zapisane w projekcie programu rewitalizacji. Po dyskusji komitet jednogłośnie pozytywnie zaopiniował dokument. Kolejne posiedzenie zaplanowano na koniec czwartego kwartału tego roku. Jak poinformowano, etap konsultacji programu dobiega końca. Następnie projekt po uwzględnieniu opinii Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska oraz Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej ma trafić pod obrady Rady Miasta. Przyjęcie programu może otworzyć drogę do ubiegania się o środki zewnętrzne na realizację przedsięwzięć ujętych w dokumencie. Gmina Fajsłowice zaprasza na Wojewódzkie Święto Ziół. Wydarzenie odbędzie się jutro na stadionie przy Urzędzie Gminy Fajsłowice i potrwa od godziny 13 do 22.
7: To już 12. edycja tego wyjątkowego święta, nad którą patronat honorowy objął marszałek województwa lubelskiego. W programie zaplanowaliśmy moc atrakcji, konkursy ziołowe, na bukiet zielny, na wypiek z dodatkiem ziół, degustacje lokalnych potraw, warsztaty wiciawianków, koncerty zespołów, a także występy zespołów śpiewaczych i kapel ludowych. Między innymi widowiskowy występ zespołu tańca ludowego UMCS z Lublina. Gwiazdą wieczoru będzie Piotr Cugowski. Bądźcie z nami na Wojewódzkim Święcie Ziół.
5: Mówi Aleksandra Granat z Urzędu Gminy Fajsłowice. Patronat nad tym wydarzeniem sprawuje Radio Bonton i Super Tydzień.
8: Bonton na lato.

0: Cykl audycji Bliżej Kultury, realizowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
1: Program sponsoruje Stowarzyszenie IMIX Studio. Wspieramy lokalną kulturę i muzykę. Chełm, ulica Hrubieszowska 80.
0: Bliżej Kultury.
2: Zapraszam, Monika Łupkowska. Dzisiaj wracamy do propozycji dożynkowych. W niedzielę Świętoplonów odbędzie się w Siedliszczu, o czym więcej opowie Dorota Orysz, dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Siedliszczu.
3: Drodzy Państwo, już w najbliższą niedzielę widzimy się w Siedliszczu na gminno-parafialnych dożynkach, a więc 16 sierpnia amfiteatr przy Zespole Szkół, godzina 13. Rozpoczniemy tradycyjnie mszą świętą, podczas której nastąpi poświęcenie przygotowanych wieńców dożynkowych, podzielimy się wspólnie upieczonym chlebem, a później na scenie czeka nas moc różnych atrakcji. Wystąpią nasze zespoły ludowe, a więc Siedliszczanie z Nadwieprza i dziecięcy zespół Kłosy oraz zespół z sąsiedztwa Pawłowianki. Późniejszym popołudniem na scenie będą atrakcje taneczne dla dzieci. Wystąpi dziewczyna pochodząca z Siedliszcza, wokalistka i skrzypaczka, absolwentka Wydziału Edukacji Muzycznej w Bydgoszczy Weronika Jędruszak i w końcu o 19:00 wyczekiwana gwiazda wieczoru Teresa Werner.
2: W niedzielę Chniszów w gminie Ruda Huta stanie się miejscem spotkania z lokalną tradycją. 22. uroczystości imieninowe Dębu Bolko, organizowane pod hasłem Odpocznij w cieniu legendy, mają połączyć historię, kulturę i rodzinny wypoczynek w malowniczej scenerii nadburzańskiej przyrody. A więcej szczegółów zdradzi Jarosław Walczuk, wójt gminy Ruda Huta.
4: Przed nami dzień pełen muzyki, dobrej zabawy i atrakcji dla całych rodzin. Na scenie wystąpią wspaniały chór Rapsodia, dzieci i młodzież z Huty Muzyki oraz zespół Akord. A gwiazdą wieczoru będzie wyjątkowy duet Nata and Evgeni. Później zapraszamy na dyskotekę z DJ-em Andriusem. Nie zabraknie także widowiskowego fire show grupy Astral Fire, zawodów wędkarskich, spływu kajakowego bugiem, rajdu rowerowego i turnieju strzeleckiego. Będzie również Nadburzańska Akademia Smaku, strefa gastronomiczna, koła gospodyń wiejskich, twórcy ludowi oraz park zabaw dla dzieci. A rodzina hetmana Kalinowskiego zaprosi na wyjątkową, żywą lekcję historii.
2: A co dzisiaj w podcaście Bliżej Kultury?
5: Już za tydzień Krasystaw po raz 55. będzie żył Chmielakami. Zanim jednak rozpoczną się koncerty i wielkie świętowanie, zaglądamy za kulisy przygotowań do tegorocznej edycji. W kolejnym odcinku podcastu Chmielaki Krasnostawskie, Ludzie, Historia i Dziedzictwo rozmawiam z osobami, które są bardzo blisko organizacji tego wydarzenia. Magdaleną Górecką, kierownik działu promocji miasta Krasnostaw oraz burmistrzem Danielem Miciułą. Czy na tydzień przed Chmielakami jest jeszcze spokojnie? W jaki sposób wybierani są artyści? Dlaczego w tym roku zrezygnowano z kabaretów? Porozmawiamy również o planach odbudowy amfiteatru i o tym, jak wygląda organizacja jednej z największych imprez w regionie od strony, której publiczność na co dzień nie widzi. Zapraszam do odsłuchania już dziś o 18:20. Joanna Klimek.
0: Cykl audycji Bliżej Kultury, realizowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
1: Program sponsoruje Stowarzyszenie IMIX Studio. Wspieramy lokalną kulturę i muzykę. Chełm, ulica Hrubieszowska 80.
6: Reklama.
7: Firma Wschód to sprawdzone miejsce dla Twojego auta. Oferujemy profesjonalne badania w okręgowej stacji kontroli pojazdów, a także serwis tachografów cyfrowych Webasto oraz klimatyzacji. Potrzebujesz więcej miejsca? Szeroki wybór renomowanych przyczepek samochodowych, boksów dachowych, bagażników samochodowych oraz rowerowych zapewni Ci możliwości transportowe, których potrzebujesz. Montujemy też haki holownicze, serwisujemy i wynajmujemy przyczepki, sprzedajemy do nich części i akcesoria. Chorodyszcze, Kolonia, ulica Włodawska 110, telefon 502 105 102. Wschód. Twój pojazd w dobrych rękach.
8: W poniedziałek przychodzi glazurnik, a Ty w dalszym ciągu nie wybrałaś płytek do łazienki. Doskonale wiesz, że wszędzie trzeba je zamawiać i długo czekać.
9: A słyszałeś o outlecie Tania Glazura? Do wyboru mają ponad 300 wzorów od ręki. Na pewno tam coś wybierzemy.
8: Outlet Tania Glazura to płytki w cenie już od 9 zł 99 groszy za metr kwadratowy i wyprzedaże do minus 85%. Fachowa obsługa i wszystko dostępne od ręki. Chełm Okrzowska 27.
9: Tanio i od ręki.
0: Chcesz, by twój ogród był perfekcyjny, a kosze nieprzyjemnością? Postaw na komfort i precyzję. Traktorki ogrodowe Stiga to moc i niezawodność w każdym ogrodzie. Chcesz zobaczyć je w akcji? Umów się na pokaz. Przyjdź lub zadzwoń do Garden Park. Teraz raty 0% i transport do 100 km gratis. Zapraszamy. Autoryzowany dealer Stiga. Garden Park, Mickiewicza 41, Chełm. Telefon 731-332-133.
6: Chełmskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego. Z nami dobrze się mieszka. Do 30 sierpnia trwa nabór wniosków o najem mieszkań w nowej inwestycji przy ulicy Zachodniej. To pierwszy siedmiokondygnacyjny budynek wielorodzinny w Chełmie i drugi etap rozwoju osiedla Chełmski TBS. 40 nowoczesnych mieszkań o zróżnicowanych metrażach. Komfortowe miejsca do życia dla wszystkich, również dla seniorów i osób z niepełnosprawnością. Winda, garaż podziemny oraz plac zabaw. Więcej informacji oraz formularz na tbs.hełm.pl. Odwiedź biuro chełmskiego TBS-u przy ulicy 11 listopada 4, lokal 5.
10: Castorama.
11: Teoria
10: i praktyka.
11: W teorii termomodernizacja zwraca się z czasem.
10: A w praktyce w Castoramie zaczyna się zwracać od razu. Tylko teraz aż 200 zł zwrotu na kupon za każde 1500 wydane na produkty do termomodernizacji. Akcja trwa do 23 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
12: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay paliwo 20 groszy taniej.
13: O.
12: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
13: O, a o ile?
12: 35 groszy taniej na litrze.
13: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
12: Tak.
14: A jak lemoniadę?
12: No też.
13: To poprosimy.
12: Ale co?
14: Wszystko.
12: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verve i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
15: Reklama. Bonton na lato.

0: właśnie czytam na fanpage'u na Facebooku Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie o tym, że 12 września w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie odbędzie się 8. edycja Mistrzostw Polski Strażaków w biegu po schodach. Tak jest, są takie imprezy, no i to impreza właśnie we wrześniu. Ale posłuchajcie, jak to miałoby wyglądać. Pałac Kultury to przecież 30 pięter, a oni, uwaga, pełne umundurowanie ochronne, sprzęt ochrony układu oddechowego i ogień na górę. No, jak myślicie, 30 pięter, ile byście czasu potrzebowali, żeby pokonać coś takiego? Bez żadnego umundurowania, tak po prostu, tak o. No, więcej niż 7 minut? Bardzo możliwe, że i więcej. Natomiast ci strażacy, którzy brali udział w ubiegłorocznych zawodach, osiągnęli wynik poniżej 6 minut i 30 sekund. Niewyobrażalna męczarnia. Ale tacy właśnie są nasi polscy strażacy i strażaczki. 30 piętro. A my czasami narzekamy, jak na 4. mieszkamy i zapomnimy coś po raz 4. czy 5. z samochodu. Oj, oj, oj, oj, oj, myślałby kto. O, ale tak w sumie swoją drogą to 4 piętra razy 5 to już jest 20 pięter. A jeszcze w jedną i w drugą stronę, tak? Czyli 40 pięter, więc bardzo możliwe, że ci, którzy są zwycięzcami, właśnie mieszkają w 4-piętrowcu bez windy. No i lata ćwiczą. Ćwiczą, ćwiczą, bo ciągle czegoś zapominają.
1: Słuchacie Bonton Radio.

0: Sponsorem programu jest Bieluch, producent naturalnych serków i jogurtów wyróżnionych znakiem Poznaj dobrą żywność.
1: Sponsorem programu jest Centrum Akumulatorów, Chełm Kolejowa 5, grupa dostawcy prądu, Volt Polska.
2: Sponsorem programu jest Iwona Szłapak, właścicielka agencji ubezpieczeniowej. Chełm, ulica Starościńska 7.
3: Reklama.
4: Wyobraź sobie życie, w którym wszystko masz pod ręką. Villa Połaniecka to nowa inwestycja w idealnym miejscu dla rodzin. W zasięgu kilku kroków żłobek, przedszkole i szkoła oraz basen, korty, boiska, park i sklepy. Koniec z porannym stresem i korkami. Taka właśnie jest lokalizacja nowej inwestycji Villa Połaniecka. Sprawdź szczegóły na www.k4t.pl albo zadzwoń 736 357 737.
5: Garaż Top Service Wołyńska 53 zaprasza na badania techniczne. Garaż Top Service. Świadczymy usługi w zakresie wymiany rozrządów i sprzęgła, napraw zawieszenia i ustawiania zbieżności. Właścicieli wszystkich modeli samochodów Peugeot, Citroen, Renault zapraszamy na regenerację tylnych belek. Pomoc drogowa 24 godziny na dobę. Garaż Top Service. Chełm, ulica Wołyńska 53. Telefon 82 565 10 96. Uwaga! Dysponujemy samochodem zastępczym na czas naprawy. A, i naprawiamy też busy.
6: Doradzamy, sprzedajemy i instalujemy od lat, a grono zadowolonych klientów wciąż rośnie. Saniterm. Hurt i detal artykułów techniki grzewczej, instalacyjnej i sanitarnej. Duży wybór, rabaty i najlepsi fachowcy. To nas wyróżnia. Hurtownia hydrauliczna Saniterm. Chełm Okrzowska 39. www.saniterminfo.pl. Saniterm. Dobrze trafiłeś.
7: Chcesz uzupełnić edukacyjne braki, rozwinąć umiejętności, poszerzyć wiedzę, a może przygotować się do matury lub egzaminu ósmoklasisty? Black Sparrow, Centrum Korepetycji, zaprasza uczniów z każdej grupy wiekowej na korepetycje ze wszystkich przedmiotów, indywidualne lub w mało licznych grupach. Weekendowe kursy przedmaturalne z języka polskiego, angielskiego i matematyki, a także kursy dla ósmoklasistów. Nauka w komfortowej przestrzeni. Chełm Lwowska 16, Deptak. Zadzwoń 510 510 317. Czeka na Ciebie wykwalifikowana kadra.
8: W pracy, w domu, w rytmie lata. Spotkaj się z nami na 104,9 FM. Newsy, goście i Twoja muzyka. Od poniedziałku do piątku od godziny 12.
9: Sponsorem programu jest Top Wood Plus, dystrybutor nowych w regionie blach dachowych. Szybka blacha.pl.
10: Sponsorem programu jest mega salon meblowy Skorek. Chełm, ulica Podgórze 36.
3: Reklama.
11: Bonton.

0: Już jutro, świąteczna sobota, pracownikowi należy się za to wolne. Dopiero za miesiąc eksperyment procesowy w sprawie tragedii w łódzkim akwaparku. Iga Świątek wraca na tenisowe szczyty. Marcin Krzemiński. Już jutro w niebo wstąpienie Najświętszej Maryi Panny i święto Wojska Polskiego. A że święto wypada w sobotę, to pracodawca musi oddać pracownikowi dzień wolnego. Nieudzielenie wolnego jest wykroczeniem przeciwko prawom pracownika, mówi Przemysław Worek z Państwowej Inspekcji Pracy.
1: Decyzja, kiedy ma pracodawca zapewnić taki dzień wolny, należy do pracodawcy. I może to być zarówno w piątek, bądź w poniedziałek, albo w kolejne dni okresu rozliczeniowego.
0: Jeżeli pracownik przebywa na urlopie bądź zwolnieniu lekarskim w czasie święta, pracodawca nie musi oddawać dnia wolnego. Pracodawca, który nie wyznaczy pracownikom dnia wolnego za jutrzejsze święto, popełnia wykroczenie, które zagrożone jest karą grzywny do 60 000 zł. A propos świątecznej soboty, to przypominam, piątek jest ostatnim w tym tygodniu dniem, w którym można zrobić zakupy. Niektóre sklepy będą nawet czynne dłużej. Jutro natomiast większość sklepów będzie nieczynna. Podobnie oczywiście w niedzielę, która w tym tygodniu jest niehandlowa. Otwarte mogą być tylko punkty, gdzie za ladą stanie właściciel. Uwaga kierowcy, zablokowana jest droga ekspresowa S5 w miejscowości Sobiuchy koło Żnina w kierunku Poznania. Zderzyły się tam ciężarówka i samochód osobowy. Nie ma informacji o poszkodowanych. Dopiero po 19 września prokuratura przeprowadzi eksperyment procesowy, który ma pomóc wyjaśnić tragedię, która miała miejsce 27 lipca w akwaparku Fala w Łodzi. Chodzi o 7-latka, który tonął na tamtejszym basenie i pomógł mu dopiero jeden z przebywających tam mężczyzn. Lekarze walczyli 2 tygodnie o życie dziecka. Niestety chłopiec zmarł. Bartosz Kądziołka.
2: Termin eksperymentu wynika stąd, że do 19 września basen ma być w zaplanowanym wcześniej remoncie. Jednocześnie, jak mówi prokurator Emilia Michałowska-Marchewa,
3: zostanie powołany biegły z zakresu ratownictwa, który oceni zachowanie opiekunów i ratowników wodnych obecnych na miejscu zdarzenia.
2: Dziecko tonęło w trakcie nauki pływania organizowanego przez zewnętrzną firmę. Najpierw przez kilka minut wynurzało się i zanurzało, a później przez mniej więcej 6 minut było pod wodą. Na miejskim basenie miasto zleciło kontrolę procedur i zapowiedziało wprowadzenie monitoringu opartego o sztuczną inteligencję.
0: Już 20 milionów złotych przyniosły opłaty związane ze strefą czystego transportu w Krakowie. Miasto podkreśla jednak, że strefa nie powstała po to, żeby zarabiać. Pieniądze do mieszkańców mają wrócić w postaci m.in. nowego ekologicznego transportu. Iga Świątek natomiast wraca na tenisowe szczyty. Polka wygrała mocno obsadzony turniej w kanadyjskim Toronto, pokonując w finale Kazaszkę Jeleny Rybakinę w 2 setach 6-2, 6-3. Błażej Kulesza.
4: Finał w Toronto był pod całkowitą kontrolą Polki, bo już w pierwszym gemie przełamała rywalkę, a przez cały mecz grała skutecznie, oddając Rybakinie zaledwie 5 gemów.
5: Brakuje mi słów, bo ten sezon był pełen wybojów. To wiele dla mnie znaczy. Jestem szczęśliwa i dumna.
4: Czasu na świętowanie nie ma, bo jutro Polka zaczyna walkę w turnieju w Cincinnati.
0: Tam broni wywalczonego przed rokiem mistrzowskiego tytułu.
6: Bonton Radio. Sport.
4: Błażej Kulesza, czas na informacje sportowe. Zapraszam. Iga Świątek sięgnęła po swój 26. tytuł w karierze. Wygrała turniej tenisowy rangi 1000 w Toronto. W finale, nie dając szans Jeleni Rybakinie z Kazachstanu, wygrywając 6-2, 6-3.
5: Brakuje mi słów, bo ten sezon był pełen wybojów, więc skoro tu jestem, trzymam trofeum, to wiele dla mnie znaczy. Jestem szczęśliwa i dumna.
4: Mówiła dziennikarzom na konferencji prasowej. Świątek jest drugą Polką w historii, która wygrała kanadyjski turniej. 12 lat temu triumfowała w Kanadzie Agnieszka Radwańska. Z kolei panowie grali w Montrealu, a finał był wewnętrznym pojedynkiem Amerykanów, rozstawiony z numerem 5

0: bo na termometrach na krańcach zachodnich nawet 31 stopni. Na wschodzie i Helu 24, w centrum i na północy maksymalnie 26. Najchłodniej w rejonach podgórskich Karpat, tam około 22 stopni.
1: Program sponsoruje stacja kontroli pojazdów i serwis tachografów cyfrowych AM Trans. Hełm Przemysłowa 28. Bonton na lato. Sponsorem programu jest Spółdzielnia Mleczarska w Chełmie, producent markowych produktów Bieluch.
2: Sponsorem programu jest Centrum Akumulatorów, dystrybutor zasilania awaryjnego i akumulatorów do wszystkich pojazdów.
3: Sponsorem programu jest Iwona Szłapak, właścicielka agencji ubezpieczeniowej. Chełm, ulica Starościńska 7.
4: W tej godzinie będzie o grubych rybach, będzie o spóźnieniach także. Nie na pociąg, nie do pracy, nie, na samolot. I jak z tego wybrnąć, jak sobie poradzić, prawda? Sprawdzimy to, jak sobie radzą ludzie. 7 minut po godzinie 10, witam Was Fox w programie Bonton na lato. It's a kind of magic.

0: Reklama.
1: Ulokuj dobrze swoje pieniądze. Już jest perła wśród lokat. Lokata perłowa we Wschodnim Banku Spółdzielczym w Chełmie. Oprocentowanie zmienne nawet 3,5% w skali roku. Załóż lokatę na 6 lub 12 miesięcy. Proste zasady bez dodatkowych warunków. Zapraszamy do placówek Wschodniego Banku Spółdzielczego. Więcej informacji na stronie www.wbschelm.pl.
2: Czy wiesz, że proces doboru biustonosza dla nastolatki przebiega zupełnie inaczej niż u dorosłej kobiety? Czy wiesz, że są to ściśle następujące po sobie etapy? Bądź świadomym rodzicem i przyprowadź swoją córkę do profesjonalnego salonu brafittingu Bralet. Zapraszamy! Bralet, salon bielizny. Chełm, plac Łuczkowskiego 5, obok restauracji Imbryk.
3: Czy przegląd rejestracyjny może podkręcać emocje? Speedcar to możliwe! Weź udział w loterii Wielki Przegląd Nagród. Zrób przegląd rejestracyjny na naszej stacji w Chełmie i odbierz wyjątkową zdrapkę. W puli nagród czeka prawdziwy zawrót głowy. Luksusowe pobyty wypoczynkowe, rowery, hulajnogi elektryczne, smartwatche i mnóstwo innych nagród. Zrób przegląd i daj sobie szansę na nagrody. Speedcar. Chełm, ulica Kolejowa 38 przy stacji BP. Regulamin loterii dostępny na speedcar.pl.
4: Zalega Ci gruz? Odpady pobudowlane? Po remoncie mieszkania lub domu? A może prowadzisz zakład produkcyjny i masz do oddania makulaturę lub folię? Polska firma Cornex ma rozwiązanie. Podstawiamy kontener lub prasokontener. Zabieramy i wywozimy. Odbieramy surowce wtórne z Chełma, Zamościa i okolic. Wejdź na cornex.pl lub zadzwoń 669 105 580. Zawodowo dbamy o naturę.
5: Ciepłotech. Z nami nowoczesne systemy grzewcze i instalacyjne. Zamontujesz już dziś. Hurtownia hydrauliczna. Specjalne warunki współpracy dla instalatorów. Montaż źródeł ciepła zgodnie z zasadami czystego powietrza. Dokumentacja do programu Czyste Powietrze. Sieci preizolowane. Usługi hydrauliczne i stolarka okienna. Doradztwo, rzetelna wycena, 30-letnie doświadczenie. Ciepłotech. Jakość, komfort i efektywność każdej instalacji. Chełm Przemysłowa 26. Telefon 82 563 26 82.
6: Inspira nie tylko Cię zainspiruje, ale również da Ci pomysł na Twoją nową łazienkę. Największy salon łazienek w Chełmie. Inspira zaprasza i oferuje wszystko do Twojej nowej łazienki. Płytki i armaturę w szerokim wyborze oraz bezpłatny, profesjonalny projekt. Przyjdź, zobacz gotowe ekspozycje. U nas każdy znajdzie coś dla siebie. Salon łazienek Inspira. Chełm, Aleja 3 Maja 26, obok Wendo Parku.
7: Czyta lektor AI.

0: Przed obniżki 21,49. Teraz z aplikacją tylko 9,99 za kilogram. A rodzinne duże lody Manhattan kup jedno opakowanie, a drugie dostaniesz gratis.
1: Stokrotka.
2: Reklama.

0: spóźnienie na autobus, przyjedzie następny. Spóźnienie na pociąg, też przyjedzie następny. No trochę dłużej pewnie trzeba będzie poczekać, ale przyjedzie. Ale jeśli się spóźnicie na samolot, to trzeba będzie zabukować kolejne bilety. Nie wiadomo, czy w ogóle tego dnia, czy w ogóle w tym tygodniu. No, a nie są to kwoty rzędu 20 zł, tak? Tylko raczej dużo więcej. Ale jak spóźnicie się na samolot, to raczej go nie będziecie gonili, prawda? No, chyba że jesteście tymi paniami, które na jedno z lotnisk blisko Moskwy w sumie to wtargnęły. I dosłownie na płytę lotniska, nie na plac lotniska, że po prostu do budynku, tylko na płytę lotniska. Trochę się spóźniły, prawda, ale cały czas biegły w kierunku już odjeżdżającego na pas startowy samolotu. Czyli okazuje się, że Rosja to nadal po prostu stan umysłu. Słuchacie radia Bonton na 104,9 FM, minęła już 10:21.
1: Bonton Radio i wszystko gra.

0: Reklama.
1: Kawa we własnym ogródku, tuż przy parku i tylko kilka minut od centrum. Poznaj Połaniecka Park, kameralne osiedle w Chełmie. Każde mieszkanie to 4 pokoje, prywatny ogródek i własne miejsce parkingowe. Pompa ciepła, klimatyzacja i najniższa cena za metr na rynku pierwotnym w Chełmie. Połaniecka Park. Komfort domu, wygoda mieszkania. Szczegóły na polanieckapark.pl. Patrycja Dragan, Biuro Nieruchomości Hestus.
2: Uwaga! W Kodano Optyk w Galerii Chełm wszystkie okulary korekcyjne kupisz aż 70% taniej. To najlepszy moment, by wymienić okulary na nowe. Kodano Optyk to profesjonalne doradztwo i najwyższa jakość. Minus 70% w Kodano Optyk w Galerii Chełm. Lista producentów i regulamin akcji dostępne w salonie. Podmiot prowadzący reklamę Kodano Optyk.
3: Twoje dziecko również może zostać gwiazdą światowych kortów. Ruszyły zapisy dzieci od 6 do 12 lat do Chełmskiej Akademii Tenisowej. Wykwalifikowana, licencjonowana kadra instruktorska oraz profesjonalne całoroczne korty to najlepsze warunki do rozwijania talentu twojego dziecka. Zadzwoń 692 723 656. Chełmska Akademia Tenisowa to pierwszy krok do sukcesu. Ilość miejsc ograniczona.
4: Takie smaczne, takie wyjątkowe, takie nasze. Słowiańskie smaki. Sklep firmowy Spółdzielnia Socjalna Słowianka zaprasza i poleca. Pierogi, kopetka, pyzy, kotlety, łazanki, bigos i inne przysmaki. Zawsze świeże, prosto od producenta. Zamów u nas catering na imprezę do domu 731 071 003 albo wynajmij naszą salę w Rakołupach. Słowiańskie smaki. Chełm Szymanowskiego 7 oraz stoisko nad Zalewem Maczuły.
5: Ponad 10-letnie doświadczenie pozwala nam gwarantować jakość naszych usług. Profesjonalnie regenerujemy turbosprężarki autosobowych, busów, ciężarówek, maszyn rolniczych oraz budowlanych. Turbo Wschód. Sawin Zielona 1. Czas realizacji usługi do 24 godzin. Możliwość odbioru uszkodzonej turbosprężarki od klienta na terenie całego województwa lubelskiego. Kompleksowa usługa wykonana w naszym warsztacie przedłuża gwarancję do 18 miesięcy. Centrum Regeneracji Turbosprężarek Turbo Wschód. Sawin Zielona 1. Telefon 505-180-770.
6: Wash Park, najnowocześniejsza myjnia ręczna w Chełmie zaprasza. Kolejowa 51. U nas mycie podwozia, oryginalna chemia, mycie felgi, suszenie pojazdu. Teraz również trzepanie dywaników welurowych. Bezpłatnie. Wash Park. Chełm, kolejowa 51, naprzeciwko Lidla.
7: Mamo! Zrobimy szarpaną karkówkę?
8: No jasne. Szarpniemy się do delikatesów centrum, upieczemy i podziabiemy na strzępy.
9: Tylko dziś karkówka wieprzowa bez kości kilogram 12,99. Cena przed obniżką 21,99. A do środy pomidory malinowe 4,99 kilo. Cena przed obniżką 7,99. Obie oferty z delikartą limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Delikatesy centrum. Centrum niskich cen.
0: Reklama.
10: Hej, już tutaj z Marcinem umówieni jesteśmy na sparring. Po południu pykamy sobie w gałę. Na pewno będziecie chcieli obejrzeć, drodzy słuchacze, prawda? Dlatego specjalnie wam nie powiemy, gdzie to będzie, bo może Marcin, okej, przyznajmy szczerze, dobrze sobie radzi z piłką, ale no ja nie potrzebuję publiczności. Ja tak na dwa razy z piłką, ale polatać lubię, więc jak najbardziej jesteśmy tu z Marcinem umówieni. A no i z naszymi słuchaczami się tak umówiliśmy zresztą, Marcinie, że no o 10.30 będzie sport lokalny, więc no nie wiem, co masz w tym temacie do powiedzenia, no ale jakby nie było, antena jest twoja, radź sobie, dorosły jesteś.
11: Na program zaprasza sponsor AluPoint, wykonawca aluminiowych ogrodzeń i tarasów. Bonton Radio Sport.
12: Wiadomości sportowe, Marcin Petruk. Weekend minie pod znakiem drugiej kolejki wśród czwartoligowych zespołów. Podczas inauguracji Bóg Hanna zremisował 3-3 z Tomasowią Tomaszów Lubelski, przez co oba składy znalazły się na szóstej lokacie. W niedzielę zespół prowadzony przez Bartosza Bodysa zmierzy się na wyjeździe z rezerwami AWI Świdnik, które dołączyły do ligi po wycofaniu startu Krasnystaw. Nowy sezon zainaugurują natomiast w ten weekend zespoły chełmskiej klasy okręgowej. Jutro Granica Dorohusk podejmie u siebie Włodawianką, Orzeł Srebrzyszcze Frasati Fajsłowice, GKS Łopiennik Ogniwo Wierzbica, zaś Witrum Wola Uchruska Eko Różankę. W niedzielę z kolei o punkty powalczą Ruch Izbica i Brat Sienica Nadolna, Rezerwy Chełmianki i Unia Rajowiec, a także Chłos Gmina Chełm i Hetman Żółkiewka. Trwają zapisy do 15. edycji półmaratonu chmielakowego o Puchar Burmistrza Krasnego-Stawu. Obecnie na liście zawodników widnieje około 400 osób, a limit wynosi 600. Mówi dyrektor krasnostawskiego Mosiru Tomasz Żerebiec.
13: Trasa naszego półmaratonu jest trasą ocenianą przez uczestników jako bardzo wymagająca, a zarazem należy do najpiękniejszych tras biegowych w regionie. Biegniemy po części tej miejskiej, biegniemy ścieżką rowerową, biegniemy 8 km w lesie. Także jest bardzo malownicza i bardzo wysoko oceniana. Większość uczestników naszego półmaratonu to są amatorzy. Oczywiście zdarzają się zawodowcy. Przypomnę, że najlepszy wynik w historii naszego półmaratonu został ustanowiony podczas 7. edycji przez zawodnika z Kenii i wyniósł 1 godzinę 9 minut 38 sekund.
12: Głównej rywalizacji będą towarzyszyły zmagania dla najmłodszych miłośników biegania, którzy porywalizują na dystansach od 50 do 600 metrów. Zapisy są prowadzone do 17 sierpnia za pośrednictwem strony ultimasport.pl.
11: Na program zaprasza sponsor AluPoint, wykonawca aluminiowych ogrodzeń i tarasów. Bonton na

0: Jeśli oglądaliście już Heweliusza, no to ja nie wiem, co wam polecić do obejrzenia. No, wieczory się robią już chłodne, więc i ograniczacie powoli spacery. No i pewnie też chcecie coś miłego sobie obejrzeć w czasie wakacji. A może zabraliście laptop albo jakiś tablet nad wodę, no i tam nad wodą chcielibyście sobie coś obejrzeć, to pasowałoby wiedzieć co, prawda? Dlatego już teraz posłuchajcie, co możemy wam polecić.
1: Program sponsoruje twój agent ubezpieczenia Kinga Jędrzejewska. Chełm Lwowska 13R.
2: Słuchajcie!
3: Co oglądamy?
2: Radiowa, wakacyjna, biblioteka filmowa.
4: Hasło tygodnia. Kadrowa karta dań.
5: Witam, z tej strony Sebastian Bardzał, gitarzysta i wokalista zespołów Climate i Stonehill. Dostałem propozycję jako wielki fan kina, zaprezentowania, jak również podzielenia się z wami spostrzeżeniami kinematograficznymi. Tematyka jest akurat dosyć nietypowa, bo chodzi o tematy kulinarne. Zarówno producenci, jak i reżyserzy raczej unikają tego tematu. Nie jest to właśnie tak spektakularne jak filmy akcji, historyczne widowiska czy filmy o miłości. Jednakże znalazłem w tej tematyce, myślę, dosyć dobry przykład. Tytuł tej pozycji to film Menu w reżyserii Mike'a Myloda. Główne role gra świetny duet aktorski Ralph Fiennes, znany z bardzo wielu świetnych filmów, horrorów, jakichś kryminałów, z Listy Schindlera, no i oczywiście z roli Lorda Voldemorta z Harry'ego Pottera, oraz Anya Taylor-Joy, jedna z moich ulubionych aktorek młodego pokolenia, genialna w miniserialu Gambit Królowej, dziewczyna o bardzo charakterystycznej, elfickiej wręcz urodzie. Fabuła zaczyna się zaproszeniem na wyspę wielu znanych ludzi, osobowości, który ma zaprezentować swoje umiejętności jeden z najsłynniejszych, największych kucharzy świata. Wszyscy z wielką radością przybywają na tą wyspę, tak się to zaczyna. Cała ekipa kucharza zapewnia gościom coraz to bardziej wykwintne potrawy. Jednak intryga się coraz bardziej zazębia, tworzą się różne sytuacje związane z konkretnymi gośćmi. Okazuje się, dlaczego dane osoby zostały zaproszone na tę wieczerzę i co łączy je z mistrzem. Więcej nie będę tutaj już mówił, nie chcąc spoilerować. Film jest warty na pewno obejrzenia, dość nieprzewidywalny i zaskakujący. No i cóż, polecam zobaczyć. Dzięki wielkie, cześć!

0: Program sponsoruje doradca ubezpieczeniowy Kinga Jędrzejewska, Helm Lwowska 13R.
1: Reklama. Świeże wiadomości Super Tygodnia codziennie. Wejdź na www.supertydzień.pl.
2: Nie marznij. Składy opału u Buczka Chełm Podgórze 36. Telefon 887 50 51 50. Oraz w Stołpie 31. Telefon 794 318 020. Zapraszają po opał autoryzowany sprzedawca PKW Węgiel z polskich kopalni. Orzech, kostka, groszek i pelet dostępne od ręki. Gwarantowana jakość, transport, super cena i fachowe doradztwo. Zadzwoń lub przyjedź już dziś. Składy opału u Buczka Chełm Podgórze 36 i Stołpie 31. Dla stałych klientów rabaty.
3: Leci od Plusa internet srogi. Mega szybki, stabilny, niedrogi. Odtwarza, streamuje i od 40 zł miesięcznie kosztuje. Po rabatach przez 2 lata taka cena obowiązuje. Szok jak niedużo. Uff, jak oszczędnie. Internet od Plusa w super cenie nabędziesz.
4: Przyjdź do Plusa. Od 25 miesiąca łączna cena od 45 zł po rabatach. O szczegóły zapytaj w salonie.
5: Przyjdź i sprawdź. Galeria Chełm i Plac Kupiecki 13.
6: Forma nie bierze się znikąd.
7: Zdrowie nie bierze się znikąd.
6: Skocz po nowość. Tylko mleko i żywe kultury bakterii. Aż 17 gramów białka w jednym kubeczku wyjątkowego, niskotłuszczowego serka naturalnego Bieluch.
7: Dużo białka, mało tłuszczu. Serek Bieluch.
6: W zdrowym ciele, zdrowy duch. Bieluch.

0: za jedyne 1999, aż 500 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2499. Kupuj w Neonet.
1: Dlaczego na wakacjach zawsze wybieram moje sklepy? Groszek, ABC i Eurosklep. Bo są wszędzie tam, gdzie odpoczywam i mają wakacyjne mega okazje. Wybieram moje sklepy. Groszek, ABC i Eurosklep. Cezary Żak.
2: Firma Alpek, jedyna mieszalnia przypraw naturalnych w Chełmie, zaprasza. Gwarantujemy największy wybór przypraw w mieście. Zioła jednorodne, gotowe kompozycje przypraw do wszelkich dań oraz do domowej produkcji wędlin. U nas kupisz również akcesoria masarskie, jelita, siatki, peklosul, noże, maszynki do mięsa i części do nich, nadziewarki, drobny sprzęt masarski, woreczki do pakowania próżniowego oraz butelki, drożdże, zaprawki, alkoholomierze i inne niezbędne produkty do wyrobów gorzelniczych. Alpek, Chełm, Wierzbowa 1, Róg Krajowieckiej. Zadzwoń 82 560 62 10 11.
3: Reklama. Bonton na lato.

0: Słuchacie programu Bonton na Lato. Za 10 minut będzie już letnia 11. Gdyby ta informacja pojawiła się w kwietniu, to od razu uznałbym ją za prima prelis. Dlatego, że... No zresztą, posłuchajcie. Jakby nie było, informacja też pojawiła się na oficjalnych stronach, na przykład WOPR-u Międzyzdroje, Służby Ratowniczej w Międzyzdrojach. No, słuchajcie, jest to film i wcale nie wygląda na jakiś wyprodukowany przez AI. Posłuchajcie, niedaleko plaży w Międzyzdrojach pojawił się 6-metrowy wieloryb. Zwierzę zauważono zaledwie kilkadziesiąt metrów od brzegu. Coś naprawdę nietypowego. Ale podobno jak zobaczył ceny gofrów, to odpłynął.
1: Słuchacie Bonton Radio.

0: Sponsorem programu jest Bieruch, producent twarogu wyróżnionego znakiem jakość tradycja.
1: Sponsorem programu jest Centrum Akumulatorów, Chełm Kolejowa 5, grupa dostawcy prądu, Volt Polska.
2: Sponsorem programu jest Iwona Szłapak, właścicielka agencji ubezpieczeniowej. Chełm, ulica Starościńska 7.
3: Reklama.
4: Najlepszy opał w dobrej cenie tylko w składzie opału Szumiło. Jedyny w okolicy autoryzowany punkt odbioru węgla śląskiego z PGG. Odbierz swoje zamówienie szybko i wygodnie albo kup od ręki. Węgiel śląski odsiany bez miału od 1450 zł za tonę z transportem. Certyfikowany pelet. Zapraszamy. Chełm, Chrubieszowska za Borkiem. Telefon 82 560 3392.
5: Są podłogi, które zachwycają od pierwszego spojrzenia. Podłogi Swiss Krono Aurum. Elegancja, wyjątkowy design i wodoodporność, która daje spokój każdego dnia. Dostępne teraz w salonach Fachowiec z montażem w cenie. Zapraszamy. Salon Fachowiec, Chełm, ulica Lwowska 24.
6: Tak, można w Chełmie zjeść pyszny domowy obiad. W Ambrozji gotujemy z regionalnych produktów z pasją i szacunkiem do tradycji. Codziennie inny obiad dnia na miejscu lub z dowozem. Możliwość wykupu abonamentu oraz zakupu wyrobów garmażeryjnych. Organizujesz przyjęcie? Polecamy nasz catering okolicznościowy. Spółdzielnia Socjalna Ambrozja. Chełm, pierwszego pułku Szwoleżerów 16. Telefon 666 559 679. Tradycyjna kuchnia na każdą kieszeń. Uwaga, twój gest pomoże innym. U nas zamówisz parę. Paragon serca.
3: Reklama.
7: Bonton Radio na 104,9 FM.

0: pogoda na świąteczny weekend to na początek 9-latek wśród ofiar kolejnych rosyjskich ataków na Ukrainę. Lublin świętuje swoje urodziny. Marcin Krzemiński, kapelusz, krem z filtrem i woda to niezbędne artykuły dla osób, które w sobotę będą spędzać czas na świeżym powietrzu, na przykład oglądając defiladę z okazji święta Wojska Polskiego. Jak mówi synoptyk Michał Kowalczuk, do Polski wracają upały, choć na krótko, bo tylko do końca tygodnia.
1: Będzie stosunkowo ciepło. Na zachodzie może być wręcz bardzo upalnie. Temperatura będzie się kształtowała mniej więcej od 26 stopni na północnym wschodzie, około 30-31 stopni na przeważającym obszarze kraju, do 35 stopni nawet na krańcach zachodnich, więc tam ten upał może być dosyć dokuczliwy.
0: Wraz z końcem tygodnia w Polsce znowu się ochłodzi, prognozowane są też burze w kontekście wysokich temperatur, natomiast doskonałe wieści dla miłośników morskich kąpieli. Można wchodzić do wody na wszystkich bałtyckich kąpieliskach w województwach pomorskim i zachodniopomorskim, informuje Sanepid. Niestety na czterech kąpieliskach śródlądowych obowiązują zakazy związane z zakwitem sinic. Chodzi o Stepnicę nad Zalewem Szczecińskim, jezioro Żuczek w Debrznie i w małych sfornych gaciach nad jeziorem Charzykowskim. Od wczoraj nie można się też kąpać na kąpielisku gminnym w Mielnie. Dwie osoby, w tym 9-letnie dziecko, zginęły, a co najmniej 20 zostało rannych w rosyjskich atakach na Ukrainę w ciągu ostatniej doby. To 1633 dzień wojny Rosji przeciwko Ukrainie. Ukraina tymczasem chce rozejmu na Morzu Czarnym. Kijów poprzez swoich partnerów wysłał do Moskwy sygnał, że chce zawieszenia broni na trasach żeglugowych. To po tym, jak w odpowiedzi na ukraińskie ataki na czarnomorskie porty Rosja zaczęła strzelać do jednostek cywilnych płynących z ukraińskim zbożem. Odpowiedzi z Kremla póki co brak. Notowania ropy naftowej na świecie lekko rosną po tym, jak USA zagroziły blokadą Iranu na czas nieokreślony. Wczoraj Amerykanie ogłosili, że mogą utrzymać blokadę morską Iranu w nieskończoność i że zwiększą presję gospodarczą na Teheran, ponieważ rozmowy o zawieszeniu broni utknęły w martwym punkcie. Nowe środki mają zostać wprowadzone w przyszłym tygodniu, niezależnie od trwającej blokady cieśniny Ormus, przekazała agencja Reutera. Lublin świętuje swoje urodziny. W weekend wielki finał dwutygodniowej fiesty. W programie m.in. spacery, spektakle czy pokaz lotów balonem, mówi Anna Czerwonka z lubelskiego ratusza.
2: W ramach wydarzenia mieszkańcy i turyści będą mogli z bliska obserwować przygotowania do lotów, wejść do koszy oraz poznać sposób działania balonów, obejrzeć poranne pokazy lotów balonów nad miastem czy podziwiać panoramy Lublina podczas lotów na uwięzi.
0: Cały program dostępny jest na stronie lublin.eu.
3: Flash. Skrót lokalnych informacji.
4: Zatrzymaniem pasażera zakończyła się rutynowa kontrola Opla, którą przeprowadzili włodawcy policjanci patrolujący ulicę Okuninki. W trakcie wykonywania swoich czynności mundurowi zwrócili uwagę na dziwne i nerwowe zachowanie mężczyzny podróżującego z kierowcą. Coraz więcej rodzimych firm oczekuje od pracowników kompetencji związanych ze sztuczną inteligencją. Dotyczą one nie tylko znajomości konkretnych narzędzi, ale również krytycznego myślenia i umiejętnego analizowania danych. W niedzielę w Wojsławicach odbędą się dożynki gminne. Uroczystości rozpoczną się mszą świętą o godzinie 14, podczas której zaprezentuje się barwny korowód dożynkowy z wieńcami przygotowanymi przez sołectwa gminy. Więcej usłyszycie w wiadomościach lokalnych o 11.30.
3: Dobrej pogody życzy sponsor, firma MKSA.
0: Piątek bezchmurny lub niewielkie zachmurzenie. Na termometrach maksymalnie 24 stopnie na wschodzie i Helu, 26 w centrum, 31 na krańcach zachodnich. Nieco chłodniej w rejonach podgórskich Karpat, tam około 22 stopni.
5: Prognozę pogody sponsoruje firma MKSA. www.ekomk.com

0: Reklama.
1: Szukasz stabilności dla swoich finansów? Planujesz zakup domu lub remont? Twój bank nie chce obniżyć ci raty? Czas na zmianę. Przenieś kredyt hipoteczny do Banku Spółdzielczego w Wojsławicach na stałe 5%. Prowadzisz gospodarstwo? Sprawdź kredyt płynnościowy dla rolników na 4%. Chcesz zyskać? Wybierz lokatę na bogato na 12 miesięcy ze stałym 3,5%. Wojsławice, rynek 23, telefon 82 566 91 42.
2: Marzą ci się wakacje? W TravelPlanet.pl w Chełmie znajdziemy je dla ciebie szybciej niż zdążysz powiedzieć lato. Wpadnij do naszego biura przy Lwowskiej 13S, pierwsze i drugie piętro i wybierz spośród tysięcy sprawdzonych ofert. Od rodzinnych all inclusive po egzotyczne podróże życia. Postaw na doświadczenie i bezpieczną rezerwację. Zapraszają eksperci od udanego urlopu. Anita, Jola i Michał. TravelPlanet.pl. Chełm, Lwowska 13S, pierwsze i drugie piętro. Twoje wakacje zaczynają się tutaj.

0: tylko teraz. Pralka Gorenie z automatycznym dozowaniem za jedyne 1699, aż 700 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2399. I airfryer gratis. Kupuj w Neonet.
1: Najlepsze zakupy szkolne to te odhaczone. Nie czekaj na dzwonek. W Black Red White do 23 sierpnia biurka, krzesła, regały, lampki i setki innych mebli i dodatków do 60% taniej. Do tego setki produktów w stale niskich cenach i 20 razy 0%. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
2: Sportowe wiadomości, transfery i wyniki z lokalnych boisk, mat i torów. O dużym i małym sporcie. Od poniedziałku do piątku na 104,9 FM.
3: Program sponsoruje AluPoint, wykonawca aluminiowych zadaszeń tarasów i ogrodów zimowych.
4: Reklama. Bonton na lato.

0: co wy na to, żeby tak spakować walizki i polecieć do... A co tam? Do Wietnamu. Zabawne, prawda? No nie, nie zabawne, tylko realne i prawdziwe. Słuchajcie, już wiemy, że można taki lot wykonać lecąc z lotniska Chopina w Warszawie. Dokładnie tak, do Hanoi możemy polecieć sobie w Wietnamie. Ale kiedy? Kiedy pierwszy rejs? No dopiero w marcu przyszłego roku 2027. No, loty będą realizowane przez cały rok, 3 razy w tygodniu, więc będziecie mogli polecieć i wrócić nawet, zobaczcie, piękna sprawa, tak? Słuchajcie, Wietnam, fajna sprawa. Znajduje się tam największa jaskinia na świecie, Song Dong. Jest tak ogromna, że wewnątrz płynie nawet rzeka, rośnie las i tworzą się nawet własne chmury. Zatoka Halong składa się z niemal 2000 wapiennych wysp i skał wpisanych na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Tam musi być pięknie. Wietnam ma jedną z największych bioróżnorodności. Na jego terenie występują tysiące gatunków roślin, zwierząt, z których wiele nie żyje nigdzie indziej na świecie. To co, lecimy? Tylko już teraz pasuje odkładać pieniądze. Najlepiej całą wypłatę.
1: To jest Bon Ton Radio.

0: Reklama.
1: Szukasz swojego miejsca w Chełmie? A może chcesz sprzedać nieruchomość bez stresu i zgadywania? Biuro Nieruchomości Adea. Lokalne biuro, które naprawdę zna ten rynek. Pomagamy sprzedać skutecznie, kupić bezpiecznie i przejść przez cały proces krok po kroku. Chełm, Lwowska 24 w Galerii Atelier. Telefon 577 877 004. Adea, twoja nieruchomość w dobrych rękach.
2: Ciepło w domu zaczyna się od dobrego wyboru. Art Drew oferuje drewno opałowe łupane oraz w wałkach w różnych gatunkach. Gwarantujemy transport, szybką realizację i atrakcyjne ceny. Zamów już dziś 725 210 299. Sprzedaż drewna. Firma Art Drew. Koza gotówka 50K.
3: Oczekujesz od życia czegoś więcej? Kamienica reformacka w Chełmie to nowa definicja prestiżu. Kameralna inwestycja z klimatyzacją, ogrzewaniem podłogowym i najwyższym standardem wykończenia. O Twój spokój zadba monitoring oraz zamknięty teren z prywatnymi garażami. Poczuj luksus w sercu miasta. Wybierz swoje nowe mieszkanie na reformacka.pl. Odwiedź biuro przy Lwowskiej 24 lub zadzwoń 518 910 277.
4: Recepta na udany dzień, przeboje i dobre śniadanie. Dzień dobry, mówimy Wam o 7 rano. Bon ton na lato. Od poniedziałku do piątku. Od 7 na 104,9 FM.
5: Sponsorem programu jest Centrum Akumulatorów. Dystrybutor zasilania awaryjnego i akumulatorów do wszystkich pojazdów.
6: Sponsorem programu jest Bieluch. Producent serków i jogurtów z wysoką zawartością białka.
7: Sponsorem programu jest Iwona Szłapak, właścicielka agencji ubezpieczeniowej. Chełm, ulica Starościńska 7.
0: Reklama.
8: Polecamy zainteresować się tym, co dzieje się blisko nas. Dlatego wysłuchajcie już w tej chwili najświeższych informacji lokalnych Radia Bonton, bo minęła już 11.30. Czas na kolejne odświeżenie.
9: Jest 11.30, a to są wiadomości lokalne Radia Bonton. Zapraszam, Monika Łupkowska. Zatrzymaniem pasażera zakończyła się rutynowa kontrola Opla, którą przeprowadzili włodawcy policjanci patrolujący ulicę Kuninki. W trakcie wykonywania swoich czynności mundurowi zwrócili uwagę na dziwne i nerwowe zachowanie mężczyzny podróżującego z kierowcą, więc i jego postanowili wylegitymować. Zmysł ich nie zawiódł, ponieważ okazało się, że 38-latek figuruje w policyjnych systemach jako poszukiwany i to trzema listami gończymi. Mężczyzna został zatrzymany i trafił już do zakładu karnego, w którym spędzi najbliższe 4 lata, między innymi za przestępstwo kradzieży z włamaniem. Coraz więcej rodzimych firm oczekuje od pracowników kompetencji związanych ze sztuczną inteligencją. Dotyczą one nie tylko znajomości konkretnych narzędzi, ale również krytycznego myślenia i umiejętności analizowania danych, mówi Paweł Tkaczyk, ekspert do spraw marketingu i budowania marek.
10: Zakładam, że taką minimalną umiejętnością jest rozumienie, w jaki sposób AI działa i korzystanie właśnie z czatów do wyszukiwania informacji, syntezy informacji i tak dalej. Poziom wyżej są rzeczy związane z automatyzacją, to automatyzacją takich powtarzalnych zadań. Poziom jeszcze wyżej, no to jest kwestia tworzenia agentów, czyli takich rzeczy, które rzeczywiście pracują sobie w tle i też potrafią właśnie wnioskować, syntetyzować informacje i tak dalej. I większość pracodawców oczekuje tych podstawowych umiejętności. Jeśli chcemy się na tym rynku pracy wyróżnić, to pójście tym drzewkiem coraz dalej daje nam naprawdę przewagi.
9: Sztuczna inteligencja coraz częściej jest wykorzystywana w różnych branżach. Wiele osób sięga po nią również w codziennym życiu. Chociaż w części społeczeństwa pojawia się obawa, że AI może w przyszłości przyczynić się do redukcji zatrudnienia. Co myślą o tym chełmianie? Czy sami często korzystają ze sztucznej inteligencji? Pytała o to Martyna Kociubińska.
11: Totalnie nie już. Chyba, że do nauki. No ale teraz po prostu nie. Teraz coraz mniej, kiedyś bardziej, więcej, ale teraz już to zmniejszyłam tą ilość.
12: Nie bardzo, ponieważ ja na przykład wykonuję zawód, który potrzebuje interakcji międzyludzkiej, bo jestem logopedą, więc nie boję się na przykład, że sztuczna inteligencja zabierze mi pracę.
13: W tym momencie nie, ale to ze względu na to, jaki zawód wykonuję. Natomiast czuję zagrożenie ze strony tego, że nie wiadomo, w którą stronę to pójdzie.
9: Wzrost zainteresowania firm sztuczną inteligencją widać w ofertach pracy w skali globalnej. Badania wskazują, że liczba ogłoszeń wymagających kompetencji AI wzrosła w Polsce około 33 tysięcy w 2025 roku i sięgnęła 80 tysięcy. Wciąż jednak stanowią one 3,5% ogółu ofert.
4: Słuchacie wiadomości lokalnych Radia Bon Ton.
9: W niedzielę w Wojsławicach odbędą się dożynki gminne. Uroczystości rozpoczną się mszą świętą o godzinie 14, podczas której zaprezentuje się barwny korowód dożynkowy z wieńcami przygotowanymi przez sołectwa gminy.
0: W części artystycznej na scenie zaprezentują się dzieci i młodzież z naszej gminy, czyli dziecięce grupy taneczne Iskierki i Zumba Kids, a także nasi lokalni artyści, zespół Wojsławianie, Czerwona Jarzębina z Rozięcina, zespół Herkulanum. Gościnnie wystąpi zespół śpiewaczy Echo z Gołębia oraz pełne energii dziewczyny z zespołu Wokalia, a o godzinie 21 gwiazda wieczoru znany z wielu przebojów zespół Defis. Od godziny 22 parkiet przejmie DJ D-Paul, serwując najlepsze hity taneczne do późnych godzin nocnych.
9: Mówi Iwona Dawidziuk z Gminnego Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Wojsławicach i dodaje.
0: W tym roku także piękny akcent, bo swoje stoisko będzie miał również Szymek Zelent, który walczy z podstępną chorobą i któremu właśnie podczas naszych dożynek będziemy mogli pomóc, dorzucając małą cegiełkę do ogromu kwoty, jakiej potrzebuje na skuteczną walkę z chorobą.
9: Organizatorzy zadbali też o atrakcje. Będzie strefa gastronomiczna, stoiska koła gospodyń wiejskich z regionalnymi przysmakami, stoiska rękodzielników, dmuchany plac zabaw dla najmłodszych oraz strefa komercyjna.
4: Bon Ton na

0: Ja tylko osobiście liczę, że będzie na koniec jakaś fajna, wyjątkowa piosenka. Czas na przegląd muzycznej kartki z kalendarza. Szczegóły dla Was ma Jarek. 20 minut przed 12.
1: Muzyczna kartka z kalendarza w Radiu Bonton.
2: Jarek Hołota, witam w piątek, piąteczek, piątunio, piątuś na 104,9 FM. Meldujemy się z muzyczną kartką z kalendarza 14 sierpnia. Zaczynamy w roku 1951. Swoje 75. urodziny obchodzi dzisiaj Slim Dunlap, ceniony gitarzysta amerykańskiej alternatywnej grupy rockowej The Replacements. Przenieśmy się do roku 1974. 14 sierpnia na świat przyszła Anna Matronik, wokalistka amerykańskiej formacji Scissor Sisters, znanej z takich tanecznych przebojów jak I Don't Feel Like Dancing. W kalendarzu zapisujemy rok 1985. Dokładnie 41 lat temu na pierwszym miejscu brytyjskiej listy przebojów rozgościł się kultowy utwór Into the Groove Madonny, stając się jednym z najbardziej rozpoznawalnych symboli muzyki pop lat 80. Zaglądamy do roku 1992. Dokładnie 34 lata temu na rynek trafił kultowy album Dirt amerykańskiej grupy Alice in Chains, zawierający słynne rockowe nagranie Wolf oraz Rooster. Naszą dzisiejszą piątkową kartkę zamykamy jednak rokiem 1998 i piosenką, która dokładnie w sierpniu tamtego roku zdominowała europejskie listy przebojów. Przenosimy się o 28 lat wstecz. Francuski DJ i producent Stardust, za którym stał m.in. Thomas Bangalter z kultowego duetu Daft Punk, wypuścił wtedy swój jedyny, ale za to absolutnie ikoniczny singiel Music Sounds Better With You. Niezwykle chwytliwy, pulsujący rytm disco house i charakterystyczny sample z utworu Chucky Khan sprawiły, że numer błyskawicznie stał się hymnem klubów i stacji radiowych od Londynu po Paryż. To absolutnie genialne, taneczne brzmienie na idealne otwarcie weekendu w Radiu Bonton. Zamykamy dzisiejsze archiwum i witamy weekend z gigantyczną dawką energii. Przed nami Stardust.

0: Reklama.
1: Masz już dość widoku starego ogrodzenia? W Unipolu mamy na to szybkie i tanie rozwiązanie. Nie odkładaj wymiany na później. Zrób to teraz. Hit miesiąca. Solidne, malowane proszkowo panele 3D o wysokości 173 cm i grubości 4 mm. Teraz tylko 67 zł za sztukę. W sprzedaży również malowane sztachety na wymiar z 10-letnią gwarancją oraz gotowe bramy i furtki. Brakuje Ci czasu? Żaden problem. Zajmiemy się wszystkim kompleksowo. Od transportu po profesjonalny montaż. Unipol. Twoje ogrodzenie od A do Z. Odwiedź nas w Chełmie przy ulicy Ceramicznej 34E. Sprawdź ofertę na unipolhelm.pl lub zadzwoń 608-340-730.
2: Przychodnia Marmet zaprasza do gabinetu stomatologicznego. Świadczymy usługi w zakresie stomatologii zachowawczej, dziecięcej, chirurgii, endodoncji i protetyki. Najnowszy sprzęt – pantomogram 3D. Wykonujemy badania USG i RTG oraz bezpłatne badania mammografii w ramach NFZ dla pań w wieku od 45 do 74 roku życia w nowoczesnej technologii cyfrowej. Ponadto oferujemy wizyty i konsultacje lekarzy specjalistów ortopedii dla niemowląt, dzieci i młodzieży. Przychodnia Marmet, Chełm, Obłońska 9, telefon 82 563 90 74. Zadzwoń, zapewniamy szybkie terminy badań.
3: Brzmi jak początek podróży? A to ucieczka przed wojną. Zanim wyrobisz sobie zdanie, poznaj cały obraz. W 19.30 przedstawiamy informacje z szerszej perspektywy. Program informacyjny 19.30. Zawsze pokazujemy pełny obraz dla Ciebie.
4: Elegancja na każdą okazję zaczyna się od dobrze dobranego garnituru. Tylko teraz w Villaro drugi garnitur otrzymasz 20% taniej. Odwiedź najbliższy salon z modą męską w Krasnym Stawie lub Hrubieszowie.

0: Za jedyne 1999, aż 500 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2499. Kupuj w Neonet. Czyta lektor AI.
1: Świeżo tutaj jest. Wybór tutaj jest. Tanio tutaj jest. Stokrotka.
0: Karkówka wieprzowa bez kości. Cena sprzed obniżki 21,49. Teraz z aplikacją tylko 9,99 za kilogram. A papryka czerwona. Cena sprzed obniżki 6,99. Teraz jedynie 5,99 za kilogram.
1: Stokrotka.
2: Reklama. Bonton na lato.

0: Zaćmienie słońca już za nami. Ja tylko widziałem dosłownie przez kilka sekund, no ale widziałem. Jakby nie było, jak dzieci zapytają, to potwierdzę. Tatuś widział. Gdy ostatnim razem tak głębokie zaćmienie miało miejsce, było widoczne z Polski, to papieżem był wtedy Jan Paweł II. Polska nie była jeszcze w Unii Europejskiej. Nie było Nokii 3310, a płaca minimalna wynosiła 650 zł. Bezrobocie? Na poziomie 12%. Nie było jeszcze Małysz Omani, Robert Lewandowski miał 10 lat, Messi miał 12, Allegro nie istniało, a no i oczywiście też Netflixa nie było. O, albo ten fakt jest dobry. Paulina Holtz w swoich mediach społecznościowych napisała, że wtedy kończyła jej się pierwsza umowa z serialem Klan, podpisana na 2 lata. No i wtedy nikt się nie spodziewał. Nikt nie miał pojęcia, że serial przeżyje do następnego zaćmienia.
1: Słuchacie Bon Ton Radio.

0: wszem i wobec. Chciałbym ogłosić, że jest już weekend, ale tylko dla mnie. Dla was jeszcze nie. Nie mogę, niestety. No, przed południem weekend się nie zaczyna, tak? Raczej po południu, a że ja już muszę uciekać, no to cóż zrobić? Bardzo mi przykro. Życzę wam spokojnego popołudnia jeszcze w pracy do końca. No i bezpiecznego weekendu. Czas na najświeższe informacje punktualnie o 12 z kraju i ze świata, więc bądźcie blisko. A ja będę z wami najbliżej, jak tylko się da, w najbliższy poniedziałek. Do usłyszenia.
1: Sponsorem programu jest Bieluch, producent serków i jogurtów z wysoką zawartością białka.
2: Sponsorem programu jest Centrum Akumulatorów, Chełm Kolejowa 5, grupa dostawcy prądu, Volt Polska.
3: Sponsorem programu jest Iwona Szłapak, właścicielka agencji ubezpieczeniowej, Chełm, ulica Starościńska 7.
4: Reklama.
5: Wyobraź sobie życie, w którym wszystko masz pod ręką. Villa Połaniecka to nowa inwestycja w idealnym miejscu dla rodzin. W zasięgu kilku kroków żłobek, przedszkole i szkoła oraz basen, korty, boiska, park i sklepy. Koniec z porannym stresem i korkami. Taka właśnie jest lokalizacja nowej inwestycji Villa Połaniecka. Sprawdź szczegóły na www.k4t.pl albo zadzwoń 736 357 737.
6: Są podłogi, które zachwycają od pierwszego spojrzenia. Podłogi Swiss Krono Aurum. Elegancja, wyjątkowy design i wodoodporność, która daje spokój każdego dnia. Dostępne teraz w salonach Fachowiec z montażem w cenie. Zapraszamy. Salon Fachowiec, Chełm, ulica Lwowska 24.
7: Chcesz uzupełnić edukacyjne braki? Rozwinąć umiejętności? Poszerzyć wiedzę? A może przygotować się do matury lub egzaminu ósmoklasisty? Black Sparrow, Centrum Korepetycji, zaprasza uczniów z każdej grupy wiekowej na korepetycje ze wszystkich przedmiotów, indywidualne lub w mało licznych grupach. Weekendowe kursy przedmaturalne z języka polskiego, angielskiego i matematyki, a także kursy dla ósmoklasistów. Nauka w komfortowej przestrzeni. Chełm, Lwowska 16, Deptak. Zadzwoń 510 510 317. Czeka na Ciebie wykwalifikowana kadra.
8: Takie smaczne, takie wyjątkowe, takie nasze. Słowiańskie smaki. Sklep firmowy Spółdzielnia Socjalna Słowianka zaprasza i poleca. Pierogi, kopetka, pyzy, kotlety, łazanki, bigos i inne przysmaki. Zawsze świeże, prosto od producenta. Zamów u nas catering na imprezę do domu 731 071 003 albo wynajmij naszą salę w Rakołupach. Słowiańskie smaki. Chełm Szymanowskiego 7 oraz stoisko nad Zalewem Maczuły.
9: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Polskie borówki amerykańskie, cena przed obniżką 15,99, a teraz 7,99 za opakowanie 400 gramów. A nektarynki Luzem, cena przed obniżką 12,99, a teraz tylko 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
10: Lidl, to się opłaca.
4: Reklama.
11: Minęła 12. Zapraszam na wiadomości w Radiu Bonton.
12: Znamy ceny paliw po przywróceniu rządowego programu CPN. Myśliwiec zestrzelił nad Łotwą rosyjskiego drona. Iga Świątek z pierwszym trofeum w sezonie opowiada, że zwycięstwo smakuje wybornie. Michał Pierzchowa. Nie więcej niż 6,41. Tyle za litr benzyny 95 zapłacą kierowcy w poniedziałek. Benzyna 98 ma kosztować nie więcej niż 7,20, a maksymalna cena oleju napędowego to 7,37. Minister energii przed chwilą podał te stawki wynikające z przywrócenia rządowego programu CPN, czyli ceny paliw niżej. Od poniedziałku do końca sierpnia będzie obniżony VAT z 23 do 8%. W tym okresie ceny mają być też regulowane. Przed kierowcami jednak weekend i na stacjach jeszcze stawki zdecydowanie wyższe, o kilkadziesiąt groszy na litrze. Rzeczniczka Praw Obywatelskich upomina się o rolnika z Gliwic, który uszkodził nowo położony asfalt. Chodzi o sytuację z ubiegłego tygodnia. 60-letni mężczyzna został tymczasowo aresztowany i to zdaniem rzeczniczki wymaga sprawdzenia. Szymon Kępka teraz ze szczegółami.
13: Sylwia Gregorczyk-Abram mówi tutaj o nadużywaniu w Polsce tymczasowego pozbawienia wolności, dlatego chcę zweryfikować powody decyzji sądu w Gliwicach.
14: Ja podczas swoich wielu wysłuchań na Urząd Rzecznika Praw Obywatelskich mówiłam wielokrotnie, że tymczasowe areszty są systemowym problemem w Polsce. No i też w ten sposób spełniam tą swoją obietnicę.
13: Nie chodzi tu o wpływanie na sąd, ale o sprawdzenie, czy nie zostały naruszone prawa człowieka.
14: Powodem może być grożąca surowa kara. para to nie powinna być samodzielna przesłanka do zastosowania najbardziej dalej idącego środka, jednak wiążącego się z pozbawieniem wolności.
13: W Gliwicach w zeszłym tygodniu 60-letni rolnik zaorał pługiem około 200 metrów świeżo położonego asfaltu. Twierdził, że droga należy do niego, a prace są nielegalne. Inaczej twierdzi gmina, szkody są wyceniane na około 400 tysięcy złotych.
12: Woda z wodociągów Tucznej w województwie lubelskim nie nadaje się do picia, przygotowywania potraw ani mycia, informuje Sanepid. Badanie wykazało obecność groźnych dla zdrowia bakterii. Z ujęcia korzysta około 1,5 tysiąca mieszkańców czterech miejscowości. Gmina zapewnia dla nich wodę butelkowaną. Wojsko zastrzeliło drona, który pojawił się nad Łotwą, wleciał od strony Rosji. Do zestrzelenia doszło nad niezamieszkałym terenem. Wcześniej okoliczni mieszkańcy dostali powiadomienie o możliwym zagrożeniu z powietrza. Iga Świątek z pierwszym trofeum w sezonie i to jakim. Polska tenisistka wygrała prestiżowy turniej rangi 1000 w Toronto. W wielkim finale pokonała drugą rakietę świata, Kazaszkę Jelenę Rybakinę. Raszynianka przyznaje, że zwycięstwo smakuje wybornie.
4: Ten sezon wymagał cierpliwości i na pewno nie był najłatwiejszy pod tym względem, dlatego tym bardziej właśnie docenię to zwycięstwo i to, że też mogłam zagrać przeciwko dziewczynom, z którymi przegrywałam w tym sezonie i w sensie się zrewanżować, wyciągnąć wnioski.
12: Świątek po drodze do finału rozprawiała się z innymi bardzo wysoko notowanymi tenisistkami, Ukrainkami Kostiuk i Svitoliną, a także Rosjanką Schneider. Dla Świątek to 26. tytuł w karierze.
15: Sponsorem programu jest Stachniuk Super Optyk, dystrybutor szkieł progresywnych Varilux.
11: No to patrzymy, co teraz w pogodzie. W tym momencie mamy około 23 stopni na termometrach, odczuwalna to 26 nawet może być, czyli jest cieplutko, jest oczywiście pięknie i słonecznie. Ciśnienie atmosferyczne, czyli to, co sprawia, że nasze głowy są rześkie. 1026 hektopaskali, czyli jest bardzo, bardzo dobrze. W najcieplejszym momencie dnia będziemy mieć około 26 stopni na termometrach, ale to około 16 dopiero.
15: Sponsorem programu jest Stachniuk Super Optyk, dystrybutor szkieł progresywnych Varilux.
16: W rytmie lata.
17: Sponsorem programu jest mega salon meblowy Skorek. Chełm, ulica Podgórze 36.
18: Sponsorem programu jest Top Wood Plus, dystrybutor nowych w regionie blach dachowych. Szybka blacha.pl.
11: Dzień dobry, Kinga Miszczyk, Radio Bonton, w rytmie lata zaczynamy. Na zegarach 12.04, jesteśmy do godziny 17 na 104,9 FM oraz na radiobonton.pl. Jest ciepło, pięknie, przyjemnie, czyli tak jak powinno być. A w głośnikach Joe Cocker i Summer in the City, czyli lato w mieście. Oczywiście gdzie? W Chełmie.

0: FM. Bonton Radio. I wszystko gra.
1: Może mam wszystko, a może już całkiem nic. Chcę wiedzieć na przyszłość, co robić, gdy brak mi sił.

0: reklama.
1: Eco Taxi Helm. Wybierz najlepsze taksi w mieście. Komfortowy i przede wszystkim bezpieczny przejazd z polskim kierowcą Eco Taxi, który zna Helm jak własną kieszeń. Zadzwoń i zamów już teraz. 82 540 8000. Eco Taxi. Zawsze tam, gdzie ty.
2: Chcesz, by twój ogród był perfekcyjny, a kosze nieprzyjemnością? Postaw na komfort i precyzję. Traktorki ogrodowe Stiga to moc i niezawodność w każdym ogrodzie. Chcesz zobaczyć je w akcji? Umów się na pokaz. Przyjdź lub zadzwoń do Garden Park. Teraz raty 0% i transport do 100 km gratis. Zapraszamy. Autoryzowany dealer Stiga. Garden Park Mickiewicza 41 Chełm. Telefon 731 332 133.
3: Poniedziałek przychodzi glazurnik, a ty w dalszym ciągu nie wybrałaś płytek do łazienki. Doskonale wiesz, że wszędzie trzeba je zamawiać i długo czekać.
4: A słyszałeś o outlecie Tania Glazura? Do wyboru mają ponad 300 wzorów od ręki. Na pewno tam coś wybierzemy.
3: Outlet Tania Glazura to płytki w cenie już od 9 zł 99 groszy za metr kwadratowy i wyprzedaże do minus 85%. Fachowa obsługa i wszystko dostępne od ręki. Chełm Okrzowska 27.
4: Tanio i od ręki.
5: Czy wiesz, że proces doboru biustonosza dla nastolatki przebiega zupełnie inaczej niż u dorosłej kobiety? Czy wiesz, że są to ściśle następujące po sobie etapy? Bądź świadomym rodzicem i przyprowadź swoją córkę do profesjonalnego salonu brafittingu Bralet. Zapraszamy! Bralet, salon bielizny, Chełm, plac Łuczkowskiego 5, obok restauracji Imbryk.
6: W domu weselnym za Borkiem była moja studniówka. Tam również z Andrzejem zorganizowaliśmy nasze wesele. A 2 tygodnie temu odbyły się chrzciny naszego Michasia. Zawsze byliśmy zadowoleni z obsługi i bardzo dobrego jedzenia. A ty jaką imprezę chcesz zorganizować w domu weselnym za Borkiem?
7: Dom weselny za Borkiem. Chełm, ulica Hrubieszowska 135. Telefon 785 701 066. Uwaga, posiadamy wolne terminy weekendowe jeszcze w tym roku.
8: Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
9: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój. Cały z Agaty.
8: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie. Bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
10: Najlepsze zakupy szkolne to te odhaczone. Nie czekaj na dzwonek. W Black Red White do 23 sierpnia biurka, krzesła, regały, lampki i setki innych mebli i dodatków do 60% taniej. Do tego setki produktów w stale niskich cenach i 20 rat 0%. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
11: Są dni, które warto powtarzać. Tak jak Allegro Days. Teraz masażer Hertz Medical, elektryczna bańka chińska, tylko 82,95. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 92,17. Allegro Days do 17 sierpnia.
0: Reklama.
12: W rytmie lata na 104,9 FM.

0: 5 minut. Gmina Chełm.
1: Dzisiaj w samorządowym 5 minut gościmy w gminie Chełm. Moim rozmówcą jest wójt Wiesław Kociuba. Dzień dobry.
2: Dzień dobry Państwu.
1: Panie wójcie, ostatnie dni to bardzo dobra informacja, w szczególności dla tych, którzy może jeszcze nie rozumieją do końca, co się wokół nich dzieje. Najważniejsze, żeby było dobre jedzonko, troskliwa opieka i fajne zabawki, czyli mowa o najmłodszych mieszkańcach gminy Chełm. Pierwszy żłobek na terenie gminy Chełm, można powiedzieć, że już czeka na przyszłych młodych użytkowników.
2: Tak, już czeka. Wykonawca zakończył budowę w terminie. Jest to konstrukcja modułowa, pierwszy raz realizowana na terenie naszej gminy, ale jesteśmy ze stanu technicznego, z przygotowania, z wykonanych prac bardzo zadowoleni. Teraz wyposażymy ten żłobek. Od 1 stycznia uruchamiamy, informujemy Państwa, zapraszamy, zachęcamy. Już trzeba się zainteresować, prawda, mieć pomysł na opiekę nad swoimi dziećmi, aby tych dzieci było jak najwięcej. Jest on przygotowany dla 40 dzieci z terenu naszej gminy, z terenu miasta i z okolicznych miejscowości.
1: Panie wójcie, można teraz będzie śmiało powiedzieć, że Żółtańce to takie edukacyjne centrum gminy Chełm, bo trzy poważne obiekty niemalże po sąsiedztwie, właściwie po sąsiedzku, bo żłobek, przedszkole i szkoła podstawowa, która no, od wielu już lat ma bardzo wielu uczniów, wiele oddziałów szkolnych i tutaj też jest sporo dzieci spoza terenu gminy.
2: Tutaj jest sporo dzieci, jest to nasza największa szkoła, która uzyskuje bardzo dobre wyniki w nauczaniu i tak jak pan redaktor powiedział, w tej chwili trwa jej rozbudowa, budowa drugiego budynku dla klas młodszych tej szkoły, ale i tam będzie również w przyszłym roku uruchomione przedszkole dla naszych dzieci i dla dzieci z okolicznych miejscowości, spoza naszego samorządu, spoza naszej gminy.
1: To teraz przenieśmy się na inne tematy dotyczące wszystkich, zwłaszcza tych zmotoryzowanych. Może zacznijmy od tego, co w okresie wakacyjnym, letnim interesuje mieszkańców najbardziej, czyli wszelkiego rodzaju rekreacja. Bulwar wzdłuż rzeki Ucherki to bardzo malowniczy odcinek drogi rowerowej, którą można sobie pojechać, żeby się zrelaksować. No niestety teren nie jest zbyt udany, nastręcza wiele problemów technicznych, ale ścieżka rowerowa chwilowo na odcinku tutaj na terenie gminy Chełm jest zamknięta, ale to bardzo dobra informacja dla obecnych użytkowników i pewnie przyszłych.
2: Przystąpiliśmy do remontu stanu technicznego takiego miejsca najgorszego technicznego. Oczywiście ścieżka wymaga remontu na całej chyba prawie długości. Była wybudowana już przed laty i w bardzo, bardzo takich trudnych warunkach technicznych nad rzeką Ucherką. Wymagała dużej staranności. Jest tam podłoże torfowe. No i przede wszystkim bobry dają nam się we znaki.
1: Po zakończeniu tego remontu, który Państwo rozpoczęli bodajże w poniedziałek, będzie można liczyć, że w przyszłym roku, czy może już pod koniec tego będą planowane kolejne remonty dalszych odcinków?
2: Planowany będzie remont kolejnych odcinków, kolejnego odcinka, może już całości w bieżącym roku, bo trzeba to zapisać w budżecie przyszłego roku i w przyszłym roku taki remont zostanie wykonany.
1: A więc będziemy mogli się cieszyć bardzo dobrą jakością tej ścieżki. Panie wójcie, Okrzów i dwie ulice to kolejne inwestycje, które są w tym momencie już realizowane.
2: No to już tak tradycyjnie, stale inwestycje drogowe to już najważniejsze zadanie takie, które w naszej gminie jest stawiane na pierwszym miejscu. Stale jakieś budujemy drogi, remontujemy te, które wymagają takich remontów i w tej chwili w najbliższym czasie to dwie uliczki w Okrzowie będą przebudowane, wyremontowane.
1: To teraz przenieśmy się w przyszłość. 22 sierpnia to w gminie Chełm wielkie święto nie tylko rolników, ale całej społeczności gminy Chełm, czyli dożynki gminne.
2: I tu zwracam uwagę, że 22 sierpnia, ale nie w niedzielę, tylko w sobotę. W sobotę, proszę Państwa, zapraszam nad Zalew Żółtańce, na nasze uroczystości dożynkowe naszej gminy. także tradycyjnie będą się odbywać nad zalewem i wiele, wiele atrakcji, występów, zespołów wystąpi między innymi. Kiedyś brała udział u nas, występowała Lwowska Fala ze Lwowa, no i później koncert Izabeli Trojanowskiej.
1: Przypominamy to 22 sierpnia. Będziemy Państwa o tym jeszcze oczywiście na bieżąco informować. A przypomnę, że dzisiaj w Samorządowym 5 minut moim rozmówcą był wójt Wiesław Kociuba. Dziękuję bardzo.
2: Dziękuję bardzo.
0: Samorządowe 5 minut. Gmina Chełm.
3: Reklama. Doradzamy, sprzedajemy i instalujemy od lat, a grono zadowolonych klientów wciąż rośnie. Saniterm. Hurt i detal artykułów techniki grzewczej, instalacyjnej i sanitarnej. Duży wybór, rabaty i najlepsi fachowcy. To nas wyróżnia. Hurtownia hydrauliczna Saniterm. Chełm Okrzowska 39. www.saniterminfo.pl. Saniterm. Dobrze trafiłeś.
4: Zalega Ci gruz? Odpady pobudowlane? Po remoncie mieszkania lub domu? A może prowadzisz zakład produkcyjny i masz do oddania makulaturę lub folię? Polska firma Cornex ma rozwiązanie. Podstawiamy kontener lub prasokontener. Zabieramy i wywozimy. Odbieramy surowce wtórne z Chełma, Zamościa i okolic. Wejdź na cornex.pl lub zadzwoń 669 105 580. Zawodowo dbamy o naturę.
5: Zaczniesz wkrótce budowę domu, a może planujesz remont? Użyj najwyższej jakości betonu z betoniarni Krewbet w Pawłowie oraz w Chełmie przy ulicy Towarowej. Wysoką jakość gwarantuje własne, nowoczesne laboratorium. W sprzedaży również płyty stropowe, kruszywa oraz piasek. A to wszystko w konkurencyjnych cenach. Przy kompleksowym zamówieniu czekają na Ciebie dodatkowe rabaty. Zapraszamy. Krewbet, Pawłów, ulica Lubelska 80. Chełm, ulica Towarowa 7. Zadzwoń 508 901 140.

0: Development. Mieszkania dostępne od ręki. Ceny od 7400 zł. Szczegóły na ttsdevelopment.pl.
1: Uwaga! W Kodano Optyk w Galerii Chełm wszystkie okulary korekcyjne kupisz aż 70% taniej. To najlepszy moment, by wymienić okulary na nowe. Kodano Optyk to profesjonalne doradztwo i najwyższa jakość. Minus 70% w Kodano Optyk w Galerii Chełm. Lista producentów i regulamin akcji dostępne w salonie. Podmiot prowadzący reklamę Kodano Optyk.
2: Gotowy na wielkie grillowanie w niskich cenach? Tak! W Lidlu znajdziesz wszystko, co najlepsze na grilla. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Karkówka wieprzowa w marynacie Grill & Fun. Cena przed obniżką 28,99. Teraz tylko 7,99 za kilogram. I kiełbasa śląska XXL Peacock. Cena przed obniżką 22,90. Teraz tylko 6,90 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl. To się opłaca.
4: Castorama.
3: Teoria
4: i praktyka.
3: W teorii termomodernizacja zwraca się z czasem.
4: A w praktyce w Castoramie zaczyna się zwracać od razu. Tylko teraz aż 200 zł zwrotu na kupon za każde 1500 wydane na produkty do termomodernizacji. Akcja trwa do 23 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
5: Świeże wiadomości super tygodnia codziennie. Wejdź na www.supertydzień.pl.
6: Reklama. Program sponsoruje AluPoint, wykonawca aluminiowych zadaszeń tarasów i ogrodów zimowych. Bonton Radio Sport.
7: Wiadomości sportowe, Marcin Petruk. Jutro o 17.00 pierwszy gwizdek usłyszą piłkarze trzecioligowej Chełmianki, którzy na wyjeździe zmierzą się z Beniaminkiem Morawia Morawica. Po dwóch kolejkach zespół prowadzony przez Ireneusza Pietrzykowskiego znajduje się na czwartej lokacie, a za sprawą najlepszego obecnie bilansu bramek grupie przewodzą Wiślanie z Kawina.
8: Mamy zrealizowany ten plan, który był zakładany. Tam jesteśmy w trakcie realizacji tego planu, który zakładaliśmy. Na pewno jeśli chodzi o przeciwnika, no to duża niespodzianka, zwycięstwo Beniaminka na Lubaczowie. To jest na pewno dla nich taki fajny moment. No a jeśli chodzi o mecz, no to pewnie jesteśmy faworytem. No i musimy dźwignąć tą rolę, więc na pewno po 3 punkty.
7: Mówił trener Chełmianki. Na własną murawę biało-zieloni wracają 19 sierpnia, żeby podjąć Wisłokę Dębica. W poniedziałek siatkarze HKS-u Chełm rozpoczynają przygotowania do nowego sezonu w Tauron Lidze. Zespół prowadzony przez Krzysztofa Andrzejewskiego stopniowo odsłania transferowe karty, a w ostatnim czasie do składu dołączyli m.in. Yuki Imahashi, Cezary Sapiński i Tytus Nowik.
9: Przygotowania będą trwały 9 tygodni, bo już w połowie października rozpoczniemy drugi sezon w Tauron Lidze. Przygotowania na własnych obiektach, będziemy korzystali oczywiście z naszej hali sportowej, ale również skorzystamy ze stadionu przy ulicy Ceramicznej, oprócz tego oczywiście siłownia i sukcesywnie po 4 tygodniach już przygotowań rozpoczniemy granie pierwszych meczów kontrolnych. Tych meczów kontrolnych będzie 9 lub 8. W zasadzie co tydzień będziemy uczestniczyli w turnieju bądź grach sparingowych, tak żeby jak najlepiej przygotować się do startu sezonu.
7: Mówił szkoleniowiec HKS-u Chełm. Pierwszy mecz nowego sezonu drużyna zagra przed własną publicznością 17 października i podejmie Cukrum Stilon Gorzów.
6: Program sponsoruje AluPoint, wykonawca aluminiowych zadaszeń tarasów i ogrodów zimowych.
10: W rytmie lata.

George Harrison i Got My Mind Set on You w Radiu Bonton w rytmie lata, oczywiście na zegarach 12:34. Dzisiaj mamy piątek, ja bym chciała wrócić do tego, co było w środę, czyli zaćmienie słońca, tak? Dobrze mówię? Bo mi się ostatnio pomyliło i w poniedziałek mówiłam, że to będzie we wtorek, ale nie, w środę to było. Byłam, słuchajcie, wtedy na górce, na naszej górce, ależ pięknie było, ile ludzi było i ze sprzętem i w ogóle, także bardzo fajne przeżycie. Następne za 20 kilka lat, także jeszcze będziemy na tym świecie raczej.

0: Autopromocja.
1: Promocja na fali. Promocyjna oferta Twojej firmy na radiowej fali. 3 razy dziennie, 6 dni w tygodniu. Promocja na fali. Sprawdź naszą atrakcyjną propozycję reklamową. Zapraszamy o 8.45, 12.45 i 16.45.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Wiadomość dla osób starszych i ich bliskich. Przychodnia Dentado Chełm Rejowiecka 117 informuje o rozpoczęciu przyjęć przez lekarza geriatrę. Zajmujemy się diagnostyką, leczeniem i poprawą jakości życia osób starszych. Zapisy trwają. Zadzwoń 512 835 211. Więcej informacji na www.dentado.pl.
3: Firma Alpek, jedyna mieszalnia przypraw naturalnych w Chełmie, zaprasza. Gwarantujemy największy wybór przypraw w mieście. Zioła jednorodne, gotowe kompozycje przypraw do wszelkich dań oraz do domowej produkcji wędlin. U nas kupisz również akcesoria masarskie, jelita, siatki, peklosul, noże, maszynki do mięsa i części do nich, nadziewarki, drobny sprzęt masarski, woreczki do pakowania próżniowego oraz butelki, drożdże, zaprawki, alkoholomierze i inne niezbędne produkty do wyrobów gorzelniczych. Alpek, Chełm, Wierzbowa 1, Róg Rejowieckiej. Zadzwoń 82 500 62 10 11.
4: Kazex to kompleksowe zaopatrzenie zakładów pracy w odzież roboczą i środki czystości. W ofercie firmowe ubrania Brixton, odzież przeciwdeszczowa, gumowce, ochronniki słuchu i maski przeciwpyłowe. Ponadto taśmy samoprzylepne, maskujące, ostrzegawcze i folia stretch. Oferta specjalna. Czyściwo bawełniane, makulaturowe oraz środki do dezynfekcji. Zapraszamy. Kazex, Chełm, ulica Wierzbowa 3. Dojazd od ulicy Rejowieckiej. Telefon 82 565 64 39.
5: Chełmskie Centrum Terapii i Rozwoju SELF oraz Fundacja Rozwoju Psychospołecznego SELF zaprasza do skorzystania z porad doświadczonej kadry specjalistów psychiatrów dla dzieci, młodzieży i dorosłych, psychologów, psychoterapeutów oraz logopedy. Prowadzimy psychoterapię indywidualną i grupową, terapię uzależnień, terapię rodzin, par i małżeństw, dzieci i młodzieży oraz terapię logopedyczną. Zajmujemy się także diagnostyką zaburzeń psychicznych dzieci i młodzieży. W naszej ofercie znajdą Państwo pakiet różnych badań psychologicznych, w tym diagnostykę zaburzeń mowy i zaburzeń ze spektrum autyzmu. Bliższe informacje pod numerem telefonu 608 100 676. Oferujemy także zabiegi pielęgniarskie w domu pacjenta.
6: Gepard Serwis Stołpie 32 zaprasza właścicieli samochodów ciężarowych. Specjalizujemy się w pełnej mechanice aut ciężarowych, od zaawansowanej diagnostyki komputerowej przez precyzyjną elektrykę aż po pneumatykę. Wykonujemy naprawy bieżące i profesjonalne dozory techniczne cemento-naczep. Sprawdzeni i doświadczeni mechanicy to gwarancja dobrze zrobionej naprawy. Gepard Serwis Stołpie 32 przy trasie Chełm-Lublin.
0: Reklama. Autopromocja.
1: Promocja na fali. Promocyjna oferta Twojej firmy na radiowej fali. 3 razy dziennie, 6 dni w tygodniu. Promocja na fali. Sprawdź naszą atrakcyjną propozycję reklamową. Zapraszamy o 8.45, 12.45 i 16.45.
0: Autopromocja.
7: W rytmie lata na 104,9 FM.

Banditi, Zara Larsson z Symphony w Radiu Bonton w rytmie lata oczywiście. Zbliżamy się do godziny 13, a więc czekają nas za chwileczkę wiadomości, a tam będzie o nowych cenach paliwa. Niby mają kosztować złotówkę mniej. Później paraliż komunikacyjny w centrum Warszawy, nie wybuch na budowie linii tramwajowej, no i oczywiście będzie też o Idze Świątek, która zwyciężyła w Toronto. Także zostańcie z nami i słuchajcie teraz Sombr i Undressed.

0: Sponsorem programu jest nowy w regionie producent blach dachowych. Szybkablacha.pl.
1: Sponsorem programu jest mega salon meblowy Skorek. Chełm, ulica Podgórze 36.
2: Reklama. Leci od Plusa internet srogi. Mega szybki, stabilny, niedrogi. Odtwarza, streamuje i od 40 zł miesięcznie kosztuje. Po rabatach przez 2 lata taka cena obowiązuje. Szok jak niedużo, uff jak oszczędnie. Internet od Plusa w super cenie nabędziesz.
3: Przyjdź do Plusa. Od 25 miesiąca łączna cena od 45 zł po rabatach. O szczegóły zapytaj w salonie.
4: Przyjdź i sprawdź. Galeria Chełm i Plac Kupiecki 13.
5: Inspira nie tylko Cię zainspiruje, ale również da Ci pomysł na Twoją nową łazienkę. Największy salon łazienek w Chełmie Inspira zaprasza i oferuje wszystko do Twojej nowej łazienki. Płytki i armaturę w szerokim wyborze oraz bezpłatny profesjonalny projekt. Przyjdź, zobacz gotowe ekspozycje. U nas każdy znajdzie coś dla siebie. Salon łazienek Inspira Chełm, Aleja 3 Maja 26, obok Vendo Parku.
6: Ulokuj dobrze swoje pieniądze. Już jest perła wśród lokat. Lokata perłowa we Wschodnim Banku Spółdzielczym w Chełmie. Oprocentowanie zmienne nawet 3,5% w skali roku. Załóż lokatę na 6 lub 12 miesięcy. Proste zasady bez dodatkowych warunków. Zapraszamy do placówek Wschodniego Banku Spółdzielczego. Więcej informacji na stronie www.wbschelm.pl.
7: Czyta lektor AI.

0: przed obniżki 21,49. Teraz z aplikacją tylko 9,99 za kilogram. A rodzinne duże lody Manhattan kup jedno opakowanie, a drugie dostaniesz gratis. Stokrotka.
1: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
2: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
3: Reklama. Minęła 13. Zapraszam na wiadomości w Radiu Bonton.
4: Prawie złotówkę mniej mają kosztować paliwa, znamy nowe ceny. Paraliż komunikacyjny w centrum Warszawy nie wybuchł na budowie linii tramwajowej. Iga Świątek po zwycięstwie w Toronto awansuje na 5. miejsce w rankingu najlepszych tenisistek. Michał Pierzchowa. Maksymalne ceny na stacjach od poniedziałku.
5: Benzyna 95, ta stawka będzie wynosiła 6,47 zł za litr, to jest 89 groszy taniej niż byłoby bez pakietu. Cena oleju napędowego 7,37 zł, to jest 1 zł i 3 grosze taniej.
4: Mówi minister energii Miłosz Motyka. Rząd chce regulować ceny do końca wakacji. Paraliż komunikacyjny w centrum Warszawy. Na budowie linii tramwajowej znaleziono niewybuch. Wielu mieszkańców ulic Żelaznej i Grzybowskiej zostało ewakuowanych. Na miejscu jest Szymon Gębka. Powiedz, jak wygląda sytuacja?
6: Jak usłyszałem od stojących tutaj policjantów, ewakuacja jak na razie poszła sprawnie. Ci, którzy w okolicy pracują albo mieszkają, musieli odsunąć się za policyjną taśmę. W oddali widać, jak na miejscu pracują policjanci i inne służby, które mają najpewniej za zadanie zabezpieczyć, możliwie podjąć niewybuch. Mieszkańcy, pracownicy tutejszych biur byli alarmowani. Jak słyszałem, uruchamiane były alarmy, opuszczali budynki, niektórzy czekają, niektórzy udali się na pracę zdalną. Na miejscu jest policja, kieruje ruchem, informuje o tym, jaka jest sytuacja. Nie jest znana liczba znalezionych niewybuchów, ani ich wielkość. Ulice Żelazna i Grzybowska to jest ścisłe centrum Warszawy. Sporo kierowców musi tutaj albo zawracać, albo stoi w korkach na okolicznych, mniejszych uliczkach. To miejsce Warszawy dzisiaj lepiej unikać.
4: Kolejny bardzo duży atak hakerski. Ostatnio w Polsce, a teraz we Francji. Hakerzy tutaj wykradli dane podatkowe. Blisko 700 tysięcy osób. Teraz trwa ustalanie, jakie dokładnie dane wypłynęły. Iga Świątek po zwycięstwie w Toronto awansuje na 5. miejsce w rankingu najlepszych tenisistek. Polka pokonała tej nocy w finale reprezentującą Kazachstan Jelenę Rybakinę. Na ten mecz śledził Błażej Kulesza.
7: Polka imponowała solidnością i to od samego początku, bo już na dzień dobry przełamała rywalkę. Pierwszy set wygrany do dwóch, drugi był bardziej zacięty, ale tylko do piątego gema. Świątek ostatecznie wygrała 6-3 i jak przyznała, w końcu doczekała się turniejowego sukcesu.
8: Moim zdaniem ten sezon wymagał cierpliwości i na pewno nie był najłatwiejszy pod tym względem, dlatego tym bardziej właśnie docenię to zwycięstwo.
7: Triumf Toronto to doskonała lekcja, którą może wykorzystać przed zbliżającym się wielkoszlemowym US Open.
8: Na pewno dużo pewności siebie mi da ten turniej i takiego poczucia, że po prostu zawsze trzeba wierzyć w to, co się robi.
7: Polka już teraz zmierza do Cincinnati, bo tam będzie bronić tytułu wywalczonego przed rokiem, ale jako wysoko rozstawiona zawodniczka zacznie grę od drugiej rundy.
4: A jeszcze dziś wieczorem przełożony z wczoraj mecz trzeciej rundy eliminacji Ligi Europy pomiędzy KAI Klaksvik z Wyspowczych a Lechem Poznań. Ekipa kolejorza doleciała na miejsce dopiero wczoraj po południu. Wcześniej przylot dwukrotnie uniemożliwiała gęsta mgła. UEFA początkowo planowała opóźnić wczorajsze spotkanie. Ostatecznie zapadła decyzja, że mecz odbędzie się dzisiaj, początek o 20.
9: Skrót lokalnych informacji.
10: 32 tysiące złotych stracił 75-latek z naszego województwa, który uwierzył, że rozmawia z pracownikiem poczty, mającym dla niego przesyłkę z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Starszy mężczyzna podał swój adres, jednak listu nie otrzymał. Jego kłopoty zaczęły się natomiast po kolejnym telefonie. Urząd Miasta Chełm poszukuje wolontariuszy, a jest to propozycja dla wszystkich pełnoletnich mieszkańców, studentów, osób pracujących oraz seniorów. Potrzebni są ludzie z pasją, którzy chcą włączyć się w różnorodne działania na terenie miasta. Od 2023 roku nauczyciele i uczniowie z drugiego liceum ogólnokształcącego w Krasnymstawie podróżują po Europie w ramach Erasmus+. Realizują oni szkolenia i wymiany międzynarodowe na przestrzeni całego roku i tegoroczne wakacje nie były wyjątkiem. Więcej powiemy w wiadomościach lokalnych o 13.30.
11: Na program zaprasza sponsor. Stacja kontroli pojazdów i warsztat samochodowy AM Trans. Hełm Przemysłowa 28.
12: Na prognozę pogody zaprasza sponsor. Firma MKSA.
3: Jest gorąco. Na termometrach mamy w tym momencie 25 stopni. Jest pięknie i słonecznie. Ciśnienie atmosferyczne bez zmian 1026 hektopaskali, co przekłada się na biometr korzystny. No i oczywiście dzisiaj nie będzie padać, nie będzie chmur, będzie cały czas bardzo letnio.
11: Na program zaprasza sponsor. Stacja kontroli pojazdów i warsztat samochodowy AM Trans. Hełm Przemysłowa 28.
12: Prognozę pogody sponsoruje firma MKSA. www.ekomk.com.pl.
13: W rytmie lata.
14: Sponsorem programu jest Top Wood Plus, dystrybutor nowych w regionie blach dachowych. Szybkablacha.pl.
15: Sponsorem programu jest Mega Salon Meblowy Skorek. Hełm, ulica Podgórze 36.
3: Dzień dobry, Kinga Miszczek, Radio Bonton w rytmie lata. Witam Was serdecznie po godzinie 13. Dzisiaj mamy piątek, 14 sierpnia. Imieniny obchodzą Maksymilian oraz Eusebiusz. Wszystkiego najlepszego, panowie. A nie typowe święta? Jedno, dzień energetyka. I teraz jakiego energetyka? Tego do picia, czy tego, który na tym słupie telefonicznym siedzi? No właśnie, no właśnie. To jest do zastanowienia się. Teraz Snap i Rhythm is a Dancer, a ja przypominam i oficjalnie mówię, że zaczynamy weekend. Tak jest.

0: Bonton Radio i wszystko gra.
1: Chcę wyjechać stąd, by odświeżyć pamięć.

Bonton Radio i wszystko gra. Bonton Radio 104,9 FM.

0: Reklama.
1: A co tam sobie tutaj tak tam leży, tak o nisko tam?
2: Ach, to niska cena.
3: Mamy to, o, w Lewiatanie tanie.
4: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 3,2%, 1 litr, tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody, rożek, Krimit, różne smaki, jedynie złoty 79.
2: Sposób na twój dobry dzień?
3: Mamy to w Lewiatanie.
4: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
5: Oczekujesz od życia czegoś więcej? Kamienica reformacka w Chełmie to nowa definicja prestiżu. Kameralna inwestycja z klimatyzacją, ogrzewaniem podłogowym i najwyższym standardem wykończenia. O twój spokój zadba monitoring oraz zamknięty teren z prywatnymi garażami. Poczuj luksus w sercu miasta. Wybierz swoje nowe mieszkanie na reformacka.pl. Odwiedź biuro przy Lwowskiej 24 lub zadzwoń 518 910 277. Firma Wschód to sprawdzone miejsce dla twojego auta. Oferujemy profesjonalne badania w okręgowej stacji kontroli pojazdów, a także serwis tachografów cyfrowych, Webasto oraz klimatyzacji. Potrzebujesz więcej miejsca? Szeroki wybór renomowanych przyczepek samochodowych, boksów dachowych, bagażników samochodowych oraz rowerowych zapewni ci możliwości transportowe, których potrzebujesz. Montujemy też haki holownicze, serwisujemy i wynajmujemy przyczepki, sprzedajemy do nich części i akcesoria. Chorodyszcze, Kolonia, ulica Włodawska 110, telefon 502 105 102. Wschód. Twój pojazd w dobrych rękach.
6: A wiecie, że w moich sklepach Groszek, ABC i Eurosklep mamy wszystko na pogodę i niepogodę? Z aplikacją Moje Sklepy. Wybrane chipsy Lay's 5,99 za opakowanie przy zakupie 2 i jogurt Fantazja przy zakupie 2 3 za 1 grosz. Oferta trwa od 30 lipca do 1 sierpnia. W wybranych sklepach Groszek, ABC i Eurosklep. Lista sklepów, limity i więcej mega okazji w aplikacji Moje Sklepy. Wybieram Moje Sklepy, Groszek, ABC i Eurosklep.
7: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay, paliwo 20 groszy taniej.
8: O!
7: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
8: O, a o ile?
7: 35 groszy taniej na litrze.
8: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
7: Tak!
9: A jak lemoniadę?
7: No też,
8: to poprosimy.
7: Ale co?
9: Wszystko!
7: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
10: Tak zakręconej loteriady jeszcze nie było. Weź udział w loterii i od razu sprawdź, czy wygrywasz. Graj o miliony nagród.
11: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
10: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
12: Wybierz swobodę płatności. Aktywuj Allegro Pay i zgarnij 2 kupony po 40 zł. Sprawdź warunki na allegropay.pl. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
13: Już dziś z kuponem Lidl Plus. Brykiet z węgla drzewnego 2,5 kg. Jedno opakowanie plus jedno gratis. I wszystkie lody Bongelati 1 litr. Drugi tańszy produkt. Aż 70% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl, to się opłaca.
0: Reklama.
14: W rytmie lata.

Jennifer Page i Crush w Radiu Bon Ton w rytmie lata na zegarach 13.22. Za chwileczkę T-Love i nie, nie, nie. Człowiek nie czuje, jak mu się rymuje. Witamy przy piątku. 13.30 to oczywiście wiadomości lokalne w pełnym wydaniu, także zapraszam Was bardzo i zapraszam Was również na stronę supertydzień.pl. Moja ulubiona oczywiście zakładka Nie Przegap. Tam macie przygotowane informacje na temat tego, co dzieje się tutaj u nas w okolicy, jak i w samym Chełmie. Jest tego naprawdę bardzo dużo. Na pewno coś dla siebie znajdziecie. Teraz dożynki są i koncerty Disco Polo. A Disco Polo, wiadomo, nikt nie słucha, ale jednak każdy. I teraz co tu jeszcze jest? A to nie powiem Wam. Musicie sami zajrzeć i znaleźć coś dla siebie, bo gust jest jak biust, wiadomo.

0: Reklama. Twoje dziecko również może zostać gwiazdą światowych kortów. Ruszyły zapisy dzieci od 6 do 12 lat do Chełmskiej Akademii Tenisowej. Wykwalifikowana, licencjonowana kadra instruktorska oraz profesjonalne całoroczne korty to najlepsze warunki do rozwijania talentu twojego dziecka. Zadzwoń 692 723 656. Chełmska Akademia Tenisowa to pierwszy krok do sukcesu. Ilość miejsc ograniczona.
1: Są podłogi, które zachwycają od pierwszego spojrzenia. Podłogi Swiss Krono Aurum. Elegancja, wyjątkowy design i wodoodporność, która daje spokój każdego dnia. Dostępne teraz w salonach Fachowiec z montażem w cenie. Zapraszamy. Salon Fachowiec, Chełm, ulica Lwowska 24.

0: apartament.
1: Mieszkania dostępne od ręki, ceny od 7400 zł. Szczegóły na ttsdevelopment.pl.
2: Elegancja na każdą okazję zaczyna się od dobrze dobranego garnituru. Tylko teraz w Villaro drugi garnitur otrzymasz 20% taniej. Odwiedź najbliższy salon z modą męską w Krasnym Stawie lub Hrubieszowie.
3: Czyta lektor AI.

0: Tylko teraz pralka Gorenie z automatycznym dozowaniem za jedyne 1699, aż 700 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2399 i airfryer gratis. Kupuj w Neonet.
1: Chełmski Dom Kultury zaprasza na kino letnie pod gwiazdami. Dziedziniec przy ulicy Podwalnej. Każdy wakacyjny czwartek po zmroku. Szczegóły hdkheum.pl. Patronat medialny Radio Bonton i Super Tydzień Chełmski.
2: Reklama.
3: Zapraszam na kolejny serwis wiadomości lokalnych. Monika Łupkowska. 32 tysiące złotych stracił 75-latek z naszego województwa, który uwierzył, że rozmawia z pracownikiem poczty, mającym dla niego przesyłkę z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Starszy mężczyzna podał swój adres, jednak listu nie otrzymał. Następnego dnia z kolei zadzwonił do niego rzekomy policjant, opowiadając seniorowi fałszywą historię o obserwacji jego mieszkania i planowanym rabunku oraz o prowadzonym w tej sprawie postępowaniu. Rozmówca przekonał 75-latka, że może zabezpieczyć pieniądze w policyjnym bankomacie. Nieświadomy jego prawdziwych intencji starszy mężczyzna postępował zgodnie z otrzymywanymi instrukcjami i udał się do wpłatomatu, po czym dokonał pierwszych wpłat. Stracił w ten sposób 32 tysiące złotych, ponieważ te środki bardzo szybko zostały wypłacone w bankomacie w innym rejonie kraju. Kwota strat, jakie poniósł 75-latek, mogła być dużo większa, gdyby nie natychmiastowa reakcja i działania policjantów. Funkcjonariusze po telefonie od jego żony odnaleźli seniora i powstrzymali przed zdeponowaniem pozostałej gotówki we wpłatomacie. Urząd Miasta Chełm poszukuje wolontariuszy, a jest to propozycja dla wszystkich pełnoletnich mieszkańców, studentów, osób pracujących oraz seniorów. Potrzebni są ludzie z pasją, którzy chcą włączyć się w różnorodne działania na terenie miasta. Na wolontariuszy czekają wyzwania w sektorze kultury i sportu, przy organizacji wydarzeń w Chełmskim Domu Kultury, Muzeum czy Mosirze, a także wsparcie przy miejskich festynach. Ważne jest również działanie społeczne, pomoc dzieciom z placówek opiekuńczych w nauce i czytaniu, a także prowadzenie warsztatów artystycznych i terapeutycznych w Centrum Integracji Społecznej i Środowiskowym Domu Samopomocy. Każdy uczestnik otrzyma oficjalne zaświadczenie, referencje do CV oraz ubezpieczenie od nieszczęśliwych wypadków. Zapisy prowadzi Departament Spraw Obywatelskich przy ulicy Obłońskiej 20 w pokoju numer 10. Zgłosić się można także telefonicznie pod numerem 82 564 31 92 lub e-mailowo pisząc na adres dostępny na stronie internetowej Urzędu Miasta Chełm.
2: Słuchacie wiadomości lokalnych Radia Bonton.
3: Od 2023 roku nauczyciele i uczniowie z drugiego liceum ogólnokształcącego w Krasnymstawie podróżują po Europie w ramach Erasmus+. Realizują oni szkolenia i wymiany międzynarodowe na przestrzeni całego roku i tegoroczne wakacje nie były wyjątkiem. Uczniowie odwiedzili Dolinę Lory we Francji, gdzie natomiast byli nauczyciele.
4: W tym roku nauczyciele uczestniczyli w kursach językowych w Porto i we Florencji, natomiast w zeszłym roku doskonalili język angielski w Rzymie i na Malcie. A jeśli chodzi o odczucia uczestników, to można śmiało powiedzieć, że wszyscy wracają z wyjazdów bardzo zadowoleni. Zdobywają nowe umiejętności, inspiracje do pracy, wymieniają doświadczenia z nauczycielami z różnych krajów, a jednocześnie poznają kulturę i różnorodność państw Unii.
3: Mówi Leszek Kluch, nauczyciel angielskiego koordynujący wyjazdy drugiego liceum. Szkoła planuje kontynuować podróże. W planach jest m.in. wizyta w Finlandii. Trwa pełen tradycji sezon dożynkowy w naszym regionie. Uroczystości odbędą się w niedzielę w gminie Żmudź.
5: Zapraszamy Państwa do Żmudzi, by wspólnie świętować gminne święto plonów. Uroczystości rozpoczynamy korowodem konnym o godzinie 13.30, o 14.00 msza święta, a po części oficjalnej zapraszamy na mnóstwo atrakcji dla dzieci i dorosłych. Wystąpią Cudawianki, Andrzej Rybicki, Stróbki, Powerplay, wiele atrakcji, w tym przelot balonem. Tym bardziej zapraszamy wszystkich Państwa do Żmudzi.
3: Mówi wójt gminy Edyta Niezgoda. Nie zabraknie także regionalnych smaków. Dla uczestników przewidziano poczęstunek z dziczyzny, przygotowany przez koło łowieckie z Chełma, a także prezentację stoisk i degustację potraw regionalnych przygotowanych przez koła gospodyń wiejskich.
2: W rytmie lata na 104,9 FM.

Tame Impala i Jenny Dracula w Radiu Bonton w rytmie lata. Ależ to jest fajne. Na zegarach mamy 13:36, za chwileczkę Gibbs, Ego i For Money, ostatni dzień lata. No do ostatniego dnia lata to jeszcze nam trochę zostało. Trochę ponad miesiąc, tak jest. No i potem, a dlaczego? No i mam dla Was taką fajną informację, na pewno Was zainteresuje. Letnie a dlaczego było oparte na pytaniach od dzieci, z którymi współpracuje się przecudownie. Dzieciaki są bardzo, ale to bardzo ciekawe świata, a teraz od września przenoszę to na większy grunt. Będę pytała Was, dorosłych również. Ha, a co? Też miejcie trochę zabawy.

0: Program sponsoruje twój agent ubezpieczenia Kinga Jędrzejewska. Hełm Lwowska 13R.
1: A dlaczego? Pytania małych odkrywców, odpowiedzi dla każdego. Na nawet najtrudniejsze pytania odpowiada Kinga Miszczyk.
2: Witajcie w piątkowym A dlaczego, w którym odpowiadamy na pytania małych odkrywców. Dzisiaj swoje pytanie zadała nam 6-letnia Martynka.
3: A dlaczego kot ma 9 żyć?
2: Martynko, to bardzo ciekawe pytanie. I od razu zdradzę ci pewien sekret. Kot wcale nie ma 9 żyć. Ma dokładnie jedno życie, tak jak pies, królik czy człowiek. Skąd więc wzięło się powiedzenie, że kot ma aż 9 żyć? Koty od bardzo dawna zachwycały ludzi swoją niezwykłą zwinnością. Potrafią skakać wysoko, wspinać się, przeciskać przez małe miejsca i bardzo szybko reagować. A kiedy spadają z niewielkiej wielkości, często potrafią obrócić swoje ciało tak, żeby wylądować na łapach. To naprawdę niezwykłe. Kot ma specjalny zmysł równowagi, a jego kręgosłup jest bardzo elastyczny. Dzięki temu podczas spadania potrafi szybko zmienić położenie swojego ciała. Najpierw obraca głowę, potem tułów, następnie łapy. I w ciągu bardzo krótkiej chwili może ustawić się tak, żeby przygotować się do lądowania. Można powiedzieć, że kot ma wbudowany koci system bezpieczeństwa. Ale uwaga, to wcale nie oznacza, że koty zawsze bezpiecznie spadają na 4 łapy. Mogą zrobić sobie poważną krzywdę. Dlatego absolutnie nie wolno sprawdzać tego w domu i zrzucać kota z kanapy, stołu, czy tym bardziej z wysokości. Koty są zwinne, ale nie są niezniszczalne. A skąd akurat 9 żyć? Tego dokładnie nie wiadomo. W różnych krajach powstały różne wersje tego powiedzenia. W niektórych miejscach mówi się, że kot ma 7 żyć, a w innych nawet 13. Wygląda więc na to, że liczba kocich żyć zależy od tego, gdzie mieszkamy. Ale 9 to bardzo popularna liczba w wielu opowieściach i legendach. A teraz ciekawostka. Czy wiecie, że koty potrafią obrócić swoje ciało podczas spadania dzięki temu, że ich kręgosłup jest właśnie bardzo elastyczny? To, co wspominałam. A teraz wyjaśnienie. To zjawisko nazywa się odruchem prostowania. Dzięki niemu kot może ustawić swoje ciało odpowiednią stroną do dołu. Naukowcy bardzo dokładnie badali ten koci talent i właśnie dzięki takim obserwacjom lepiej rozumiemy, jak zwierzęta utrzymują równowagę. A więc odpowiedź na pytanie Martynki brzmi: kot nie ma naprawdę 9 żyć. To tylko powiedzenie. Koty są bardzo zwinne, mają świetny zmysł równowagi i potrafią podczas spadania obrócić ciało tak, żeby przygotować się do lądowania. Dlatego od dawna uważa się je za zwierzęta, które potrafią wyjść cało z wielu trudnych sytuacji. Dziękujemy ci, Martynko, za pytanie o kocie 9 żyć. A może znacie jeszcze jakieś powiedzenie, które wydaje się wam trochę dziwne? Albo macie pytanie o kota, psa, inne zwierzę albo coś, co spotykacie każdego dnia? Poproście rodzica o nagranie swojego pytania i wysłanie go na k.miszczyk@radiobonton.pl. Może właśnie wasze a dlaczego usłyszymy na przykład w poniedziałek? Jeszcze jedna ciekawostka o kotach. Wiecie, że koty mają bardzo szybki czas reakcji? Czyli na przykład wąż, żmija, nie ma z nim szans. Na pewno widzieliście to nieraz na jakimś filmiku w internecie. Dziękuję wam bardzo za dzisiaj i do usłyszenia następnym razem. Pa!
0: Program sponsoruje doradca ubezpieczeniowy Kinga Jędrzejewska. Hełm Lwowska 13R.
4: Reklama.
0: Szukasz swojego miejsca w Chełmie? A może chcesz sprzedać nieruchomość bez stresu i zgadywania? Biuro Nieruchomości ADEA. Lokalne biuro, które naprawdę zna ten rynek. Pomagamy sprzedać skutecznie, kupić bezpiecznie i przejść przez cały proces krok po kroku. Chełm Lwowska 24 w Galerii Atelier. Telefon 577 877 004. ADEA. Twoja nieruchomość w dobrych rękach.
5: Czy przegląd rejestracyjny może podkręcać emocje? Speedcar to możliwe. Weź udział w loterii Wielki Przegląd Nagród. Zrób przegląd rejestracyjny na naszej stacji w Chełmie i odbierz wyjątkową zdrapkę. W puli nagród czeka prawdziwy zawrót głowy. Luksusowe pobyty wypoczynkowe, rowery, hulajnogi elektryczne, smartwatche i mnóstwo innych nagród. Zrób przegląd i daj sobie szansę na nagrody. Speedcar. Chełm, ulica Kolejowa 38 przy stacji BP. Regulamin loterii dostępny na speedcar.pl.
6: Najlepszy opał w dobrej cenie tylko w składzie opału Szumiło.
4: Jedyny w okolicy autoryzowany punkt odbioru węgla śląskiego z PGG. Odbierz swoje zamówienie szybko i wygodnie albo kup od ręki. Węgiel śląski odsiany bez miału od 1450 zł za tonę z transportem. Certyfikowany pelet. Zapraszamy. Chełm, Chrubieszowska za Borkiem. Telefon 82 560 33 92.
6: Ponad 10-letnie doświadczenie pozwala nam gwarantować jakość naszych usług. Profesjonalnie regenerujemy turbosprężarki autosobowych, busów, ciężarówek, maszyn rolniczych oraz budowlanych. Turbo Wschód. Sawin Zielona 1. Czas realizacji usługi do 24 godzin. Możliwość odbioru uszkodzonej turbosprężarki od klienta na terenie całego województwa lubelskiego. Kompleksowa usługa wykonana w naszym warsztacie przedłuża gwarancję do 18 miesięcy. Centrum Regeneracji Turbosprężarek Turbo Wschód. Sawin Zielona 1. Telefon 505 180 770.
7: Nie musisz tego robić sama. Umów się na godzinę i oddaj swój samochód w ręce specjalisty.
8: Wash Park, najnowocześniejsza myjnia ręczna w Chełmie, zaprasza. Kolejowa 51. Teraz to my zajmiemy się twoim samochodem, a ty możesz wybić kawę lub pójść na zakupy. Nie czekaj w kolejce. Zarezerwuj telefonicznie jedną z pięciu dostępnych godzin mycia. Zadzwoń 453 233 922.
7: Wash Park, Chełm, kolejowa 51, naprzeciwko Lidla.
8: Usługa dostępna dla pań i panów. Wash Park. Teraz mycie samochodu jest bardzo proste i przyjemne.
9: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Polskie borówki amerykańskie, cena przed obniżką 15,99, a teraz 7,99 za opakowanie 400 gramów. A nektarynki Luzem, cena przed obniżką 12,99, a teraz tylko 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
10: Lidl, to się opłaca.
11: Reklama. W rytmie lata.

Swedish House Mafia i Wait So Long. Na tych panów zawsze można polegać, są przecudowni. Oczywiście są z północy, jak nie inaczej. Finlandia, Szwecja, Norwegia, ach. Teraz Manam, po to jesteś na świecie, a ja jestem po to na świecie, żeby siedzieć tutaj i umilać wam czas, tak czy inaczej. Mamy godzinę 13.54, więc za chwileczkę wiadomości, a tam, no nie uwierzycie, synoptycy ostrzegają przed upałem w niemal wszystkich województwach. Nas też nie oszczędzą upały w ten weekend. Dajcie żyć.

0: Sponsorem programu jest nowy w regionie producent blach dachowych. Szybka Blacha.pl.
1: Sponsorem programu jest mega salon meblowy Skorek. Chełm, ulica Podgórze 36.
2: Reklama. Szukasz stabilności dla swoich finansów? Planujesz zakup domu lub remont? Twój bank nie chce obniżyć ci raty? Czas na zmianę. Przenieś kredyt hipoteczny do Banku Spółdzielczego w Wojsławicach na stałe 5%. Prowadzisz gospodarstwo? Sprawdź kredyt płynnościowy dla rolników na 4%. Chcesz zyskać? Wybierz lokatę na bogato na 12 miesięcy ze stałym 3,5%. Wojsławice, rynek 23, telefon 82 566 91 42.
3: Chełmskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego. Z nami dobrze się mieszka. Do 30 sierpnia trwa nabór wniosków o najem mieszkań w nowej inwestycji przy ulicy Zachodniej. To pierwszy siedmiokondygnacyjny budynek wielorodzinny w Chełmie i drugi etap rozwoju osiedla Chełmski TBS. 40 nowoczesnych mieszkań o zróżnicowanych metrażach. Komfortowe miejsca do życia dla wszystkich, również dla seniorów i osób z niepełnosprawnością. Winda, garaż podziemny oraz plac zabaw. Więcej informacji oraz formularz na tbschełm.pl. Odwiedź biuro chełmskiego TBS-u przy ulicy 11 listopada 4, lokal 5.
4: Chcesz uzupełnić edukacyjne braki? Rozwinąć umiejętności? Poszerzyć wiedzę? A może przygotować się do matury lub egzaminu ósmoklasisty? Black Sparrow, Centrum Korepetycji, zaprasza uczniów z każdej grupy wiekowej na korepetycje ze wszystkich przedmiotów, indywidualne lub w mało licznych grupach. Weekendowe kursy przedmaturalne z języka polskiego, angielskiego i matematyki, a także kursy dla ósmoklasistów. Nauka w komfortowej przestrzeni. Chełm, Lwowska 16, Deptak. Zadzwoń 510 510 317. Czeka na Ciebie wykwalifikowana kadra.
5: Forma nie bierze się znikąd.
6: Zdrowie nie bierze się znikąd.
5: Skocz po nowość. Tylko mleko i żywe kultury bakterii. Aż 17 gramów białka w jednym kubeczku wyjątkowego, niskotłuszczowego serka naturalnego Bieluch.
6: Dużo białka, mało tłuszczu. Serek Bieluch.
5: W zdrowym ciele zdrowy duch. Bieluch.
7: Ach, ta drżąca powieka.
8: I ten nocny skurcze łydek.
7: Biorę magnez i nie czuję efektu.
8: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potasek Mag. Potasek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potasek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
9: Reklama. Mamy 14. Zapraszam na wiadomości w Radiu Bonton.
10: Synoptycy ostrzegają przed upałem w niemal wszystkich województwach. Poważne utrudnienia w centrum Warszawy, trwa akcja saperów. Gigantyczny pomnik Matki Boskiej znajdujący się pod Toruniem, gotowy na otwarcie. Michał Pierzchowan. Niemal dla całej Polski, bo dla 15 województw Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia przed upałem. W niektórych miejscach na południu kraju obowiązują alerty drugiego stopnia, w pozostałych rejonach alerty niższe pierwszego stopnia. Temperatura w ciągu dnia może wynieść nawet 35 stopni, a w nocy 20, bez ostrzeżeń jedynie na północnym wschodzie kraju. To jednak chwilowe uderzenie gorąca. W nocy z soboty na niedzielę pogoda zacznie się zmieniać, mówi Przemysław Makarewicz z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej.
11: Od północnego zachodu w niedzielę zacznie się wyraźnie ochładzać. Front będzie wędrował w głąb Polski w niedzielę, niosąc przelotne opady deszczu, burze, miejscami ulewne opady deszczu, silne porywy wiatru. Tak jak to zawsze się dzieje, kiedy przechodzi chłodny front wypierający gorące powietrze.
10: W przyszłym tygodniu temperatura ma nie przekraczać 24 stopni. Przypominam o poważnych utrudnieniach w centrum stolicy. Na warszawskiej Woli policja zamknęła część ulicy Żelaznej. Robotnicy natrafili tam na niewybuchy, najpewniej z czasów II wojny światowej. Akcja saperów trwa. Wielu mieszkańców i pracowników okolicznych budynków dostało nakaz ewakuacji.
12: Przyszedł policjant do sklepu i powiedział, że jest pilna ewakuacja całego budynku i kazali nam odejść 500 metrów dalej.
13: Dostaliśmy maila od naszej pani kierownik i też mieliśmy sygnał w budynku.
10: Policja na miejscu kieruje ruchem. 6,41 to maksymalna cena benzyny 95 w poniedziałek. Olej napędowy nie może kosztować więcej niż 7,37. Minister energii przedstawił te stawki w związku z kolejną odsłoną rządowego programu CPN, czyli ceny paliw niżej. Program rusza od poniedziałku i potrwa do końca wakacji. Prezes i Rada Nadzorcza Karkonoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego zostali odwołani. To skutek informacji o nieprawidłowościach związanych związanych ze wsparciem popowodziowym. Chodzi o kilka milionów złotych. Pieniądze trafiły do 3 podmiotów z jednej okolicy, mimo że kilka niezależnych źródeł wyklucza, aby ucierpiały one w wyniku powodzi. Pieniądze otrzymały podmioty powiązane z wiceprezeską agencji, działaczką Koalicji Obywatelskiej. To gigantyczna figura, większa od pomnika Chrystusa Króla w Świebodzinie. Masz 55 metrów wysokości i jest gotowa na otwarcie. Kilka tysięcy osób spodziewanych jest na jutrzejszych uroczystościach poświęcenia pomnika Matki Boskiej w gminie Kiku pod Toruniem. Pomnik znajduje się tuż przy ruchliwej drodze krajowej nr 10, którą część kierowców wybiera zamiast autostrady A1. Dlatego należy spodziewać się utrudnień w tym rejonie. Wszystko dopinane jest na ostatni guzik, mówi burmistrz Kikoła Renata Kołębiewska.
14: Na naszej stronie jest mapa, która zawiera wszystkie te miejsca, gdzie można parkować. Ja bardzo bym zachęcała wszystkich, którzy chcą przyjechać tego dnia, aby zapoznali się z tą mapą. My będziemy kierować do tych miejsc, gdzie są parkingi. Po terenie tutaj naszego miasta będą busy zorganizowane przez gminę, które będą dowoziły te osoby, które zostawią auto w centrum miasta na teren uroczystości, aby nikt nie przechodził, żeby nie zdarzył się jakiś wypadek.
10: Budowa pomnika została sfinansowana przez małżeństwo miliarderów Grażynę i Romana Karkosików, którzy w Kikole mają swoją rezydencję i figurę widzą ze swoich okien.
5: Sponsorem prognozy pogody jest Północ Nieruchomości. Chełm, ulica Lubelska 31.
9: Ostrzeżenia przed upałami, ale to w weekend, który już obwołałam, że się zaczyna. No dobra, ale teraz co się dzieje? Mamy 26 stopni na termometrach, odczuwalna to już jakieś 30, jest pięknie i słonecznie oczywiście. Ciśnienie atmosferyczne bez zmian 1026 hektopaskali. No i co? I nie uświadczymy ani deszczu, ani chmur do wieczora i przez noc.
5: Sponsorem prognozy pogody jest Północ Nieruchomości. Telefon 665 751 038.
15: W rytmie lata.
0: Sponsorem programu jest Top Wood Plus, dystrybutor nowych w regionie blach dachowych. Szybka blacha.pl.
15: Sponsorem programu jest Mega Salon Meblowy Skorek. Chełm, ulica Podgórze 36.
9: Dzień dobry, Kinga Miszczyk, Radio Bonton w rytmie lata. Witam serdecznie tych, którzy są z nami już od dłuższego czasu, jak i tych, którzy właśnie do nas dołączają. Są też tacy, którzy właśnie kończą pracę i zaczynają weekend. No wam to życzę wszystkiego dobrego i sobie, co tam wymarzycie.

0: Program sponsoruje Twój agent ubezpieczenia Kinga Jędrzejewska. Hełm Lwowska 13R.
1: Janek Zieliński przedstawia świeżą składankę na wakacje. Szafa gra w Radiu Bon Ton.
2: Dzisiaj mam dla Was polską pozycję z roku 2023. Jeżeli czujecie się przytłoczeni aktualną rzeczywistością, aktualnym stanem świata, jako ludzie w wieku 20-30, może trochę więcej lat, no to myślę, że ta płyta Wam siądzie idealnie, a przy okazji no nie jest ona taka ciężka, żeby nie podpasowała nam pod wakacje. To jest Passé od zespołu Lodofon.
3: Trochę już inaczej pachnie noc, trochę już inaczej pachnie noc, do następnej wiosny prawie rok.
2: Mówimy tutaj o formacji dość świeżej na naszej scenie. Zadebiutowała ona w 2020 roku albumem Koło, wydanym jeszcze wtedy przez Asphalt Records, które jeszcze działało. Była to mieszanka trapu z różnymi brzmieniami gitarowymi, z jakimś indie popem. Tutaj na Passé panowie w składzie Maciej Porenda i Michał Jurek ponownie dokonują tej mieszanki, przy czym mam wrażenie, że jest to brzmienie troszeczkę bardziej skrojone pod tego, powiedzmy, masowego słuchacza.
3: Ten romans wyszedł chyba z mody.
2: Oczywiście nie mówię tego jako przytyk. Dzięki temu brzmienie tutaj jest bardzo lekkie i jednocześnie zróżnicowane, bo faktycznie mamy tutaj kawałki, które z powodzeniem mogłyby grać jako single radiowe z gatunku pop rock. Mamy także inspiracje faktycznie tym współczesnym rapem, a tematycznie jest najciekawiej, bo tutaj mamy doświadczenie tych późnych dwudziestolatków, trochę jednak rozczarowanych tymi swoimi życiorysami, tym jak to się wszystko wokół układa, z dozą jakiejś mimo wszystko lekkiej frustracji, ale też melancholii, sentymentu, no i dużo, dużo autoironii. A więc znajdziecie tutaj kawałki o tym, jakby się chcieli cofnąć się w czasie.
3: Gdybym mógł mieć to, co chcę, gdybym mógł mieć pewność, wiem, że wcisnąłbym Ctrl-Z.
2: Mamy także dużo numerów o relacjach różnych, tych miłosnych, ale także o rzeczywistości LinkedIna, czyli networking, mocno inspirowany rapem.
3: To już ten słynny networking, to bycie miłym dla ludzi, tych, których wcale nie szanujesz, których wcale nie lubisz.
2: Myślę, że jeżeli jesteście w podobnym wieku do mnie, a wiem, że takich osób trochę mnie słucha, no to jest pozycja, którą mogę Wam z czystym sumieniem polecić. Naprawdę mi na przykład siada bardzo, nawet powiedziałbym, że bardziej niż na premierę te 3 lata temu, kiedy byłem absolutnie zachwycony, a teraz jestem równie zachwycony. Tak więc tyle mojego gadania, posłuchajmy sobie w Radiu Bon Ton. Oto otwierający płytę François Hardy, singiel od zespołu Lordofon.
3: Miałaś dziś być i tak za dużo myśli w głowie mam, więc bardzo proszę z niej wyjść. Przypomniał mi się twój głos, się

0: Program sponsoruje doradca ubezpieczeniowy Kinga Jędrzejewska. Helm Lwowska 13R.
1: Reklama.
2: Marzą Ci się wakacje? W TravelPlanet.pl w Chełmie znajdziemy je dla Ciebie szybciej niż zdążysz powiedzieć lato. Wpadnij do naszego biura przy Lwowskiej 13S, pierwsze i drugie piętro i wybierz spośród tysięcy sprawdzonych ofert. Od rodzinnych all-inclusive po egzotyczne podróże życia. Postaw na doświadczenie i bezpieczną rezerwację. Zapraszają eksperci od udanego urlopu. Anita, Jola i Michał. TravelPlanet.pl. Chełm, Lwowska 13S, pierwsze i drugie piętro. Twoje wakacje zaczynają się tutaj.
3: A co tam sobie tutaj tak tam leży, tak o nisko tam?
4: Ach, to niska cena.
5: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
6: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 3,2%, 1 litr. Tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody, rożek, Krimit, różne smaki. Jedynie złoty 79.
4: Sposób na twój dobry dzień?
5: Mamy to w Lewiatanie.
6: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
7: Ciepło w domu zaczyna się od dobrego wyboru. Art Drew oferuje drewno opałowe łupane oraz w wałkach w różnych gatunkach. Gwarantujemy transport, szybką realizację i atrakcyjne ceny. Zamów już dziś 725 210 299. Sprzedaż drewna. Firma Art Drew. Koza gotówka 50K.
8: Przychodnia Marmet zaprasza do gabinetu stomatologicznego. Świadczymy usługi w zakresie stomatologii zachowawczej, dziecięcej, chirurgii, endodoncji i protetyki. Najnowszy sprzęt – pantomogram 3D. Wykonujemy badania USG i RTG oraz bezpłatne badania mammografii w ramach NFZ dla pań w wieku od 45 do 74 roku życia w nowoczesnej technologii cyfrowej. Ponadto oferujemy wizyty i konsultacje lekarzy specjalistów ortopedii dla niemowląt, dzieci i młodzieży. Przychodnia Marmet, Chełm, Obłońska 9, telefon 82 563 90 74. Zadzwoń, zapewniamy szybkie terminy badań.
9: W domu weselnym za Borgiem była moja studniówka. Tam również z Andrzejem zorganizowaliśmy nasze wesele. A 2 tygodnie temu odbyły się chrzciny naszego Michasia. Zawsze byliśmy zadowoleni z obsługi i bardzo dobrego jedzenia. A ty jaką imprezę chcesz zorganizować w domu weselnym za Borgiem?
10: Dom weselny za Borkiem. Chełm, ulica Hrubieszowska 135. Telefon 785 701 066. Uwaga, posiadamy wolne terminy weekendowe jeszcze w tym roku.
11: Castorama.
12: Teoria
11: i praktyka.
12: W teorii termomodernizacja zwraca się z czasem.
11: A w praktyce w Castoramie zaczyna się zwracać od razu. Tylko teraz aż 200 zł zwrotu na kupon za każde 1500 wydane na produkty do termomodernizacji. Akcja trwa do 23 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
13: Disney Plus. Los Angeles 81. Nowy chłopak w prywatnym liceum. Niektórym uczniom udało się przetrwać ten rok.
14: He's psycho.
13: Ale nikt nie wyszedł z tego cało.
15: Hello?
13: Nowy serial Hulu. Strzępy. Oglądaj teraz w Disney+. Szczegóły na disneyplus.com.
1: Reklama.
16: W rytmie lata na 104,9 FM.

Brodka i miałeś być, no właśnie, miałeś być człowieku zdrowy. Są nowe badania naukowców o schodach, słuchajcie. Schody, wchodzenie na minimum 6 pięter w górę dziennie, to nawyk, który realnie wydłuża życie i ma zbawienny wpływ na serce, słuchajcie. Także ten język na wierzchu, kiedy wchodzimy na powiedzmy trzecie piętro kilka razy dziennie, codziennie, to jest dla naszego zdrowia. Ale oczywiście nie każdy może po takich schodach pomykać, bo na przykład ma chore stawy czy coś takiego, czyli nie zawsze jest tak fajnie, jakby mogło być. No ale faktycznie te schody to tak dają wycisk. Mieszkam na trzecim piętrze i coś o tym wiem, więc tak, pozdrawiam wszystkich tych, którzy muszą wchodzić na wysokie piętra i ten utwór jest dla Was.

0: reklama. Świeże wiadomości Super Tygodnia codziennie. Wejdź na www.supertydzień.pl.
1: Chcesz, by twój ogród był perfekcyjny, a kosze nieprzyjemnością? Postaw na komfort i precyzję. Traktorki ogrodowe Stiga to moc i niezawodność w każdym ogrodzie. Chcesz zobaczyć je w akcji? Umów się na pokaz. Przyjdź lub zadzwoń do Garden Park. Teraz raty 0% i transport do 100 km gratis. Zapraszamy. Autoryzowany dealer Stiga. Garden Park, Mickiewicza 41, Chełm. Telefon 731 332 133.
2: Tak, można w Chełmie zjeść pyszny domowy obiad. W Ambrozji gotujemy z regionalnych produktów z pasją i szacunkiem do tradycji. Codziennie inny obiad dnia na miejscu lub z dowozem. Możliwość wykupu abonamentu oraz zakupu wyrobów garmażeryjnych. Organizujesz przyjęcie? Polecamy nasz catering okolicznościowy. Spółdzielnia Socjalna Ambrozja. Chełm, pierwszego pułku Szwoleżerów 16. Telefon 666 559 679. Tradycyjna kuchnia na każdą kieszeń. Uwaga, twój gest pomoże innym. U nas zamówisz parę. Rakon serca.
3: Ciepłotech. Z nami nowoczesne systemy grzewcze i instalacyjne. Zamontujesz już dziś. Hurtownia hydrauliczna. Specjalne warunki współpracy dla instalatorów. Montaż źródeł ciepła zgodnie z zasadami czystego powietrza. Dokumentacja do programu Czyste Powietrze. Sieci preizolowane. Usługi hydrauliczne i stolarka okienna. Doradztwo, rzetelna wycena, 30-letnie doświadczenie. Ciepłotech. Jakość, komfort i efektywność każdej instalacji. Chełm Przemysłowa 26. Telefon 82 563 26 82.
4: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie, to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Masło z polskiej mleczarni 200 gramów, cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 1,99 zł przy zakupie 3 opakowań. I filet z piersi kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 24,80. A teraz 14,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl, to się opłaca.
6: A wiecie, że w moich sklepach Groszek, ABC i Eurosklep mamy wszystko na pogodę i niepogodę? Z aplikacją Moje Sklepy. Wybrane chipsy Lay's 5,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. I jogurt Fantazja przy zakupie dwóch, trzeci za jeden grosz. Oferta trwa od 30 lipca do 1 sierpnia. W wybranych sklepach Groszek, ABC i Eurosklep. Lista sklepów, limity i więcej mega okazji w aplikacji Moje Sklepy. Wybieram Moje Sklepy, Groszek, ABC i Eurosklep.
7: Recepta na udany dzień, przeboje i dobre śniadanie. Dzień dobry, mówimy Wam o 7 rano. Bon ton na lato. Od poniedziałku do piątku. Od 7 na 104,9 FM.
8: Sponsorem programu jest Iwona Szłapak, właścicielka agencji ubezpieczeniowej. Chełm, ulica Starościńska 7.
9: Sponsorem programu jest Bieluch. Dobry duch zdrowego śniadania.
10: Sponsorem programu jest Centrum Akumulatorów. Chełm Kolejowa 5. Grupa dostawcy prądu. Volt Polska.
0: Reklama.
11: Na program zaprasza sponsor AluPoint. Wykonawca aluminiowych ogrodzeń i tarasów. Bonton Radio. Sport.
12: Wiadomości sportowe, Marcin Petruk. Weekend minie pod znakiem drugiej kolejki wśród czwartoligowych zespołów. Podczas inauguracji Bóg Hanna zremisował 3-3 z Tomasowią Tomaszów Lubelski, przez co oba składy znalazły się na szóstej lokacie. W niedzielę zespół prowadzony przez Bartosza Bodysa zmierzy się na wyjeździe z rezerwami AWI Świdnik, które dołączyły do ligi po wycofaniu startu Krasnystaw. Nowy sezon zainaugurują natomiast w ten weekend zespoły chełmskiej klasy okręgowej. Jutro Granica Dorokusk podejmie u siebie Włodawianką, Orzeł Srebrzyszcze Frasati Fajsłowice, GKS Łopiennik Ogniwo Wierzbica, zaś Witrum Wola Uchruska Eko Różankę. W niedzielę z kolei o punkty powalczą Ruch Izbica i Brat Sienica Nadolna, rezerwy Chełmianki i Unia Rajowiec, a także Chłost Gminy Chełm i Hetman Żółkiewka. Trwają zapisy do 15. edycji półmaratonu chmielakowego o Puchar Burmistrza Krasnego Stawu. Obecnie na liście zawodników widnieje około 400 osób, a limit wynosi 600. Mówi dyrektor krasnostawskiego Masiru Tomasz Żerebiec.
13: Trasa naszego półmaratonu jest trasą ocenianą przez uczestników jako bardzo wymagająca, a zarazem należy do najpiękniejszych tras biegowych w regionie. Biegniemy po części tej miejskiej, biegniemy ścieżką rowerową, biegniemy 8 km w lesie. Także jest bardzo malownicza i bardzo wysoko oceniana. Większość uczestników naszego półmaratonu to są amatorzy. Oczywiście zdarzają się zawodowcy. Przypomnę, że najlepszy wynik w historii naszego półmaratonu został ustanowiony podczas 7. edycji przez zawodnika z Kenii i wyniósł 1:09:38.
12: Głównej rywalizacji będą towarzyszyły zmagania dla najmłodszych miłośników biegania, którzy porywalizują na dystansach od 50 do 600 metrów. Zapisy są prowadzone do 17 sierpnia za pośrednictwem strony ultimasport.pl.
11: Na program zaprasza sponsor AluPoint, wykonawca aluminiowych ogrodzeń i tarasów.
14: W rytmie lata.

Powiem wam, że ten utwór to jest taki, że go lubię i nie lubię, jak leci to nóżka tupie, a jakby ktoś zapytał o to, czy go lubię, to bym powiedziała, że nie. Nie wiem, jakoś dziwnie ta muzyka działa na człowieka. Za chwileczkę Wanty, Kulty i The Magic Key. To jest utwór sprzed dobrych 20 paru lat, także coś starego będzie, no i najważniejszy. 14.40 to czas dla Marcina Petruka i informacji z dróg. I teraz przypominajka, jeżeli wy widzicie, że coś się dzieje, dzwońcie do nas, informujcie, my przekażemy to dalej. Do mnie do studia numer 825632222, a na halę naszą radiową to jest 825632278. Nie wstydźcie się, nie będziecie na antenie, przekażecie po prostu informację, a my puścimy ją w eter dalej.

0: Sponsorem programu jest Motopol, serwis opon. Hełm Aleja Przyjaźni 2.
1: Radio Nawigacja. Informacje dla kierowców.
2: Wrócił temat zaostrzania badań diagnostycznych pojazdów, które mają mieć jednolite zasady w całej Unii Europejskiej. Wśród planowanych zmian jest obowiązkowa kontrola emisji spalin i zużycia paliwa. Co więcej, takich kontroli będzie mógł dokonywać nie tylko diagnosta, ale również policjant. Nowe przepisy podczas badań obejmą także od dawna zapowiadane wykonywanie zdjęć badanego pojazdu i ich archiwizowanie, chociażby pod kątem wykrywania wad konstrukcyjnych czy wiarygodności przebiegu. Sama cena wizyty w stacji kontroli ma być ponadto waloryzowana wraz ze wzrostem średniego wynagrodzenia. To tylko część zmian, które są obecnie pod lupą władz unijnych, a jeżeli wszystko pójdzie zgodnie z planem, zaczną obowiązywać od 2030 roku.
0: Sponsorem programu jest Motopol, serwis opon. Hełm Aleja Przyjaźni 2.
1: Bon Ton Radio.

0: Reklama.
1: Kawa we własnym ogródku, tuż przy parku i tylko kilka minut od centrum. Poznaj Połaniecka Park, kameralne osiedle w Chełmie. Każde mieszkanie to 4 pokoje, prywatny ogródek i własne miejsce parkingowe. Pompa ciepła, klimatyzacja i najniższa cena za metr na rynku pierwotnym w Chełmie. Połaniecka Park. Komfort domu, wygoda mieszkania. Szczegóły na polanieckapark.pl. Patrycja Dragan, Biuro Nieruchomości Hestus.
2: Takie smaczne, takie wyjątkowe, takie nasze. Słowiańskie smaki. Sklep firmowy Spółdzielnia Socjalna Słowianka zaprasza i poleca. Pierogi, kopetka, pyzy, kotlety, łazanki, bigos i inne przysmaki. Zawsze świeże, prosto od producenta. Zamów u nas catering na imprezę do domu 731 071 003 albo wynajmij naszą salę w Rakołupach. Słowiańskie smaki. Chełm Szymanowskiego 7 oraz stoisko nad Zalewem Maczuły.
3: Planujesz zakup pieca gazowego lub na paliwa stałe? A może szukasz instalacji grzewczej i centralnego odkurzania? Przyjdź i skorzystaj z fachowego doradztwa doświadczonego zespołu. Specjalnie dla Ciebie dobierzemy stacje uzdatniania i odżelaziania wody, systemy grzewcze, kanalizacyjne i rekuperatory powietrza. To wszystko i wiele więcej w hurtowni hydraulicznej Termotop w Chełmie, ulica Hrubieszowska 54. Instalatorom zapewniamy dogodne warunki współpracy. Termotop. Znajdź nas, bo warto.

0: za jedyne 1999, aż 500 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2499. Kupuj w Neonet.
1: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka 20 V z akumulatorem i ładowarką Parkside. Tylko 149 zł. Najniższa cena z 30 dni 199 zł.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Tak zakręconej loteriady jeszcze nie było. Weź udział w loterii i od razu sprawdź, czy wygrywasz. Graj o miliony nagród.
4: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
3: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
5: Reklama. W rytmie lata na 104,9 FM.

Sophie Ellis, Backstory, Can't Fire This Feeling. No właśnie, ja też nie mogę walczyć z tym uczuciem, że jutro, słuchajcie, jest wolne. Mamy sobotę, 15 sierpnia, więc wszystkie sklepy są zamknięte. I o tym będzie też mowa między innymi w wiadomościach, które już za 5 minut. Jeżeli chodzi o muzykę, to za chwileczkę Stella Lefty i Boston. Ciekawe, ciekawe. W ogóle, czy jest jakaś w ogóle piosenka o hełmie? Jest? Nie ma? To ja poproszę, jak jest. Tu mi zadzwonić i powiedzieć.

0: sponsorem programu jest nowy w regionie producent blach dachowych. Szybkablacha.pl.
1: Sponsorem programu jest mega salon meblowy Skorek. Chełm, ulica Podgórze 36.
2: Reklama. Masz już dość widoku starego ogrodzenia? W Unipolu mamy na to szybkie i tanie rozwiązanie. Nie odkładaj wymiany na później. Zrób to teraz. Hit miesiąca. Solidne, malowane proszkowo panele 3D o wysokości 173 cm i grubości 4 mm. Teraz tylko 67 zł za sztukę. W sprzedaży również malowane sztachety na wymiar z 10-letnią gwarancją oraz gotowe bramy i furtki. Brakuje Ci czasu? Żaden problem. Zajmiemy się wszystkim kompleksowo. Od transportu po profesjonalny montaż. Unipol. Twoje ogrodzenie od A do Z. Odwiedź nas w Chełmie przy ulicy Ceramicznej 34E. Sprawdź ofertę na unipolhelm.pl lub zadzwoń 608 340 730.
3: Twoja łazienka wymaga remontu? Przyjdź do Womaru. Zaprojektujemy ją według Twoich potrzeb. Projekt gratis. W sprzedaży płytki Cersanit, Cerrat, Opoczno, Paradyż, Tubondzin, Domino i wiele innych. Wyposażenie łazienek, szeroki wybór baterii oraz zlewozmywaki kuchenne. U nas zamówisz także lustra na wymiar. Zapraszamy. Chełm Mickiewicza 29 w Podwórzu.

0: apartament. Mieszkania dostępne od ręki, ceny od 7400 zł. Szczegóły na ttsdevelopment.pl.
1: Reklama.
2: Minęła 15. Zapraszam na wiadomości w Radiu Bonton.
3: Potężne wyłudzenie pieniędzy zbieranych pod hasłem pomocy chorym dzieciom. Przypominamy, jeszcze tylko dzisiaj można zrobić weekendowe zakupy. 4 certyfikaty rekordów Guinnessa dla piłkarza Erlinga Haalanda. Michał Pierzchała. Przez ponad 9 lat mieli zarabiać na ludzkiej dobrej woli. Pod hasłem pomocy chorym dzieciom krakowskie Towarzystwo Pomocy Dzieciom imienia Marii Konopnickiej zbierało pieniądze, które według śledczych w większości szły na prywatne potrzeby osób związanych z towarzystwem. Katarzyna Młynarczyk.
4: Datki zbierane były w całej Polsce do puszek i skarbonek ustawianych m.in. w punktach usługowych. Na nich znajdowały się zdjęcia dzieci z ogólnodostępnych baz internetowych, które w rzeczywistości nie są chore. Prokurator Mariusz Boron mówi o ponad 3 milionach złotych, które zebrało towarzystwo.
5: Znikoma część tej kwoty jedynie trafiła do dzieci, natomiast pozostałe pieniądze zostały przywłaszczone na różne cele przez osoby prowadzące tą działalność.
4: Wśród zatrzymanych jest 71-letnia emerytka, 41-letni mężczyzna oraz 45-latek, który kierował grupą. Trafili do tymczasowego aresztu. Prokuratura postawiła im zarzuty oszustwa wielkiej wartości i prania pieniędzy. Grozi im 10 lat więzienia.
3: Można wchodzić do wody na wszystkich bałtyckich kąpieliskach w województwach pomorskim i zachodniopomorskim, informuje Sanepid. Na 4 kąpieliskach śródlądowych obowiązują zakazy związane z zakwitem sinic. To Stepnica nad Zalewem Szczecińskim, kąpielisko na jeziorze Żuczek w Dębrznie i w Małych Sforne Gaciach nad jeziorem Harzekowskim. Zakaz kąpieli obowiązuje także na kąpielisku gminnym w Chmielnie. Nie tylko akcja saperów związana z niewybuchami na warszawskiej Woli, powodujące od kilku godzin duże kłopoty komunikacyjne w centrum miasta, ale już za godzinę kolejne utrudnienia. Służby zamkną jedną z najważniejszych arterii Warszawy, Wisłostradę. Nie będzie przejezdna przez dobę. To w związku z jutrzejszą defiladą z okazji święta Wojska Polskiego. Rozpocznie się w samo południe, mówi minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz.
6: To jest wielki wysiłek, 2 tygodnie codziennych treningów, niezależnie czy świeci słońce, tak jak dzisiaj, czy pada deszcz. Jutro piękna pogoda, więc chciałbym wszystkich zaprosić. Tutaj wszystkie rodzaje sił zbrojnych, zarówno wojska lądowe, siły powietrzne, marynarka wojenna, wojska specjalne, wojska obrony terytorialne, inspektorat wsparcia, różnego rodzaju jednostki, akademie.
3: Defilada jutro, a ponieważ 15 sierpnia jest dniem świątecznym i mamy w kalendarzu czerwoną kartkę, dlatego jeszcze tylko dzisiaj można zrobić weekendowe zakupy. Niektóre sklepy będą czynne dłużej. Jutro większość sklepów będzie nieczynna, podobnie w niedzielę. 4 certyfikaty rekordów Guinnessa otrzymał norweski piłkarz Manchesteru City Erling Haaland. 26-letni napastnik został uhonorowany m.in. za to, że osiągnął magiczną granicę 100 bramek w Premier League w najkrótszym czasie w historii, bo potrzebował do tego 111 meczów. Po drugie, z 36 bramkami jest rekordzistą angielskiej ligi pod względem liczby strzelonych goli w jednym sezonie. Haaland dla reprezentacji Norwegii zdobył 19 bramek w Lidze Mistrzów, czyli więcej niż jakikolwiek inny zawodnik w Europie, a także wyrównał rekord największej liczby goli w meczu Ligi Mistrzów. W 2023 roku trafił do siatki 5 razy.
7: Skrót lokalnych informacji.
8: Rafał Bukowski wraca do Rady Miasta Chełm. Komisarz wyborczy w Chełmie oficjalnie zdecydował, że to właśnie on obejmie wakujący mandat w okręgu numer 3 po Kamilu Błaszczuku, który stracił mandat radnego po objęciu stanowiska zastępcy prezydenta Chełma. Inwestycje i remonty w chełmskich placówkach oświatowych. Władze miasta rozpoczęły przegląd szkół, by na miejscu ocenić stan infrastruktury oraz omówić z dyrektorami najbardziej palące potrzeby. Chełm przygotowuje się do patriotycznych obchodów Święta Wojska Polskiego i 106. rocznicy Bitwy Warszawskiej. Dwudniowe uroczystości rozpoczną się dzisiaj o godzinie 19 na placu doktora Edwarda Łuczkowskiego, gdzie odbędzie się uroczysty capstrzyk z udziałem żołnierzy. O szczegółach usłyszycie w wiadomościach lokalnych o 15.30.
9: Sponsorem programu jest Motopol, serwis opon. Chełm, Aleja Przyjaźni 2.
2: Smutek ogromny, bo jesteśmy w najcieplejszym momencie dnia. Na termometrach mamy 27 stopni. Jest słonecznie. I tak patrzę, chmur? Nie ma chmur. Ciśnienie atmosferyczne 1026 hektopaskali, czyli biometr korzystny. No lecie, daj spokój, niech już jesień przychodzi.
9: Sponsorem programu jest Motopol, serwis opon. Chełm, Aleja Przyjaźni 2.
10: W rytmie lata.
11: Sponsorem programu jest Top Wood Plus, dystrybutor nowych w regionie blach dachowych. Szybka blacha.pl.
12: Sponsorem programu jest mega salon meblowy Skorek. Chełm, ulica Podgórze 36.
2: No tak, niech jesień przychodzi. O kurczaki. Kinga Miszczyk, Radio Bonton. No i jeszcze w rytmie lata. Witam Was serdecznie po godzinie 15 w głośnikach. Przecudowna, jedyna i wyjątkowa Celine Dion i I Drove All Night.

0: Program sponsoruje twój agent ubezpieczenia Kinga Jędrzejewska. Hełm Lwowska 13R.
1: Słuchajcie!
2: Co oglądamy?
1: Radiowa, wakacyjna, biblioteka filmowa.
3: Hasło tygodnia. Kadrowa karta dani.
4: Witam, z tej strony Sebastian Bardał, gitarzysta i wokalista zespołów Climate i Stonehill. Dostałem propozycję jako wielki fan kina, zaprezentowania, jak również podzielenia się z wami spostrzeżeniami kinematograficznymi. Tematyka jest akurat dosyć nietypowa, bo chodzi o tematy kulinarne. Zarówno producenci, jak i reżyserzy raczej unikają tego tematu. Nie jest to właśnie tak spektakularne jak filmy akcji, historyczne widowiska czy filmy o miłości. Jednakże znalazłem w tej tematyce, myślę, dosyć dobry przykład. Tytuł tej pozycji to film Menu w reżyserii Mike'a Myloda. Główne role gra świetny duet aktorski Ralph Fiennes, znany z bardzo wielu świetnych filmów, horrorów, jakichś kryminałów, z Listy Schindlera, no i oczywiście z roli Lorda Voldemorta z Harry'ego Pottera, oraz Anya Taylor-Joy, jedna z moich ulubionych aktorek młodego pokolenia, genialna w miniserialu Gambit Królowej, dziewczyna o bardzo charakterystycznej, elfickiej wręcz urodzie. Fabuła zaczyna się zaproszeniem na wyspę wielu znanych ludzi, osobowości, który ma zaprezentować swoje umiejętności jeden z najsłynniejszych, największych kucharzy świata. Wszyscy z wielką radością przybywają na tą wyspę, tak się to zaczyna. Cała ekipa kucharza zapewnia gościom coraz to bardziej wykwintne potrawy. Jednak intryga się coraz bardziej zazębia, tworzą się różne sytuacje związane z konkretnymi gośćmi. Okazuje się, dlaczego dane osoby zostały zaproszone na tę wieczerzę i co łączy je z mistrzem. Więcej nie będę tutaj już mówił, nie chcąc spoilerować. Film jest warty na pewno obejrzenia, dość nieprzewidywalny i zaskakujący. No i cóż, polecam zobaczyć. Dzięki wielkie, cześć!

0: Program sponsoruje doradca ubezpieczeniowy Kinga Jędrzejewska. Helm Lwowska 13R.
1: Bonton Radio. I wszystko gra. Bonton Radio. 104,9 FM.

0: Reklama.
1: Wyobraź sobie życie, w którym wszystko masz pod ręką. Villa Połaniecka to nowa inwestycja w idealnym miejscu dla rodzin. W zasięgu kilku kroków żłobek, przedszkole i szkoła oraz basen, korty, boiska, park i sklepy. Koniec z porannym stresem i korkami. Taka właśnie jest lokalizacja nowej inwestycji Villa Połaniecka. Sprawdź szczegóły na www.k4t.pl albo zadzwoń 736 357 737.
2: Doradzamy, sprzedajemy i instalujemy od lat, a grono zadowolonych klientów wciąż rośnie. Saniterm. Hurt i detal artykułów techniki grzewczej, instalacyjnej i sanitarnej. Duży wybór, rabaty i najlepsi fachowcy. To nas wyróżnia. Hurtownia hydrauliczna Saniterm. Chełm Okrzowska 39. www.saniterminfo.pl. Saniterm. Dobrze trafiłeś.
3: Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
4: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój. Cały zagaty.
3: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie. Bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
5: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Witaj. Paliwo 20 groszy taniej. A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
6: A o ile?
5: 35 groszy taniej na litrze.
6: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
5: Tak.
7: A jak lemoniadę?
5: No też.
6: To poprosimy.
5: Ale co?
7: Wszystko.
5: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Witaj. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
8: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
9: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
10: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
0: Reklama.
11: W rytmie lata.

Anot i Talk to You w Radiu Bon Ton w rytmie lata. Mamy godzinę 15.22, za chwileczkę Dawid Podsiadło i na błysk, później Gletka i dwa dni, czyli będzie dużo fajnego polskiego. No i 15.30 to wiadomości lokalne w pełnym wydaniu. Ja bym chciała w tym momencie jednym humor poprawić, a drugim popsuć. I wybierzcie, którą jesteście grupą. Poprawa humoru. Mamy weekend, bo już tutaj powoli ludzie zawijają się do domu i to długi weekend, bo jutro jest wolne. I mamy 18 dni do pierwszego dzwonka, do września. Dziękuję.

0: Reklama. Leci od Plusa internet srogi. Mega szybki, stabilny, niedrogi. Odtwarza, streamuje i od 40 zł miesięcznie kosztuje. Po rabatach przez 2 lata taka cena obowiązuje. Szok jak niedużo, uff jak oszczędnie. Internet od Plusa w super cenie nabędziesz.
1: Przyjdź do Plusa. Od 25 miesiąca łączna cena od 45 zł po rabatach. O szczegóły zapytaj w salonie.
2: Przyjdź i sprawdź. Galeria Chełm i Plac Kupiecki 13. Garaż Top Service Wołyńska 53 zaprasza na badania techniczne. Garaż Top Service. Świadczymy usługi w zakresie wymiany rozrządów i sprzęgła, napraw zawieszenia i ustawiania zbieżności. Właścicieli wszystkich modeli samochodów Peugeot, Citroën, Renault zapraszamy na regenerację tylnych belek. Pomoc drogowa 24 godziny na dobę. Garaż Top Service. Chełm, ulica Wołyńska 53. Telefon 82 565 10 96. Uwaga! Dysponujemy samochodem zastępczym na czas naprawy. A, i naprawiamy też busy.
3: Inspira nie tylko Cię zainspiruje, ale również da Ci pomysł na Twoją nową łazienkę. Największy salon łazienek w Chełmie Inspira zaprasza i oferuje wszystko do Twojej nowej łazienki. Płytki i armaturę w szerokim wyborze oraz bezpłatny profesjonalny projekt. Przyjdź, zobacz gotowe ekspozycje. U nas każdy znajdzie coś dla siebie. Salon łazienek Inspira Chełm, Aleja 3 Maja 26, obok Vendo Parku.
4: Są podłogi, które zachwycają od pierwszego spojrzenia. Podłogi Swiss Krono Aurum. Elegancja, wyjątkowy design i wodoodporność, która daje spokój każdego dnia. Dostępne teraz w salonach Fachowiec z montażem w cenie. Zapraszamy. Salon Fachowiec, Chełm, ulica Lwowska 24.
5: Uwaga! W Kodano Optyk w Galerii Chełm wszystkie okulary korekcyjne kupisz aż 70% taniej. To najlepszy moment, by wymienić okulary na nowe. Kodano Optyk to profesjonalne doradztwo i najwyższa jakość. Minus 70% w Kodano Optyk w Galerii Chełm. Lista producentów i regulamin akcji dostępne w salonie. Podmiot prowadzący reklamę Kodano Optyk.
0: Reklama.
6: Zapraszam na wiadomości lokalne Radia Bonton. Monika Łupkowska. Rafał Bukowski wraca do Rady Miasta Chełm. Komisarz wyborczy w Chełmie oficjalnie zdecydował, że to właśnie on obejmie wakujący mandat w okręgu numer 3 po Kamilu Błaszczuku, który stracił mandat radnego po objęciu stanowiska zastępcy prezydenta Chełma. Zgodnie z przepisami jego miejsce przypada kolejnemu kandydatowi z tej samej listy, który uzyskał najwyższy wynik i nie zrzekł się pierwszeństwa do objęcia mandatu. W wyborach samorządowych w 2024 roku Rafał Bukowski kandydował z listy Komitetu Wyborczego wyborców Jakuba Banaszka, Chełmianie, i zdobył 114 głosów. Przed nim lepszy wynik uzyskała Marta Twardowska-Król, jednak obecna prezes Chełmskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego zrzekła się prawa do mandatu i ostatecznie to Bukowski obejmie miejsce w Radzie. Dla Rafała Bukowskiego będzie to powrót do chełmskiego samorządu po dwóch dekadach. Radnym był już w kadencji 2002-2006. W 2002 roku, mając 25 lat, zdobył mandat z listy Ligi Polskich Rodzin. Obecnie Bukowski pełni funkcję wiceprezesa Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Chełmie. Zasiada też w Radzie Nadzorczej SIM Chełmski. Po objęciu mandatu radnego będzie musiał uporządkować swoją sytuację zawodową i zrezygnować z funkcji, których nie można łączyć z mandatem. Nowy radny nie zostanie natomiast automatycznie wiceprzewodniczącym Rady Miasta. Tę funkcję pełnił wcześniej Kamil Błaszczuk, ale jego następcę radni będą musieli wybrać w osobnym głosowaniu. Inwestycje i remonty w chełmskich placówkach oświatowych. Władze miasta rozpoczęły przegląd szkół, by na miejscu ocenić stan infrastruktury oraz omówić z dyrektorami najbardziej palące potrzeby. W szkole podstawowej numer 5 wymieniono już stare asfaltowe boisko na nowe, a w trakcie jest termomodernizacja budynku. W planach jest także przebudowa przyszkolnego parkingu oraz kolejne prace remontowe. O wnioskach z wizyty i dalszych planach inwestycyjnych mówi prezydent Chełma Jakub Banaszek.
7: Dzisiaj porozmawiam z panią dyrektor. Mamy katalog spraw do załatwienia, m.in. remont schodów wejściowych, remont ogrodzenia, remont pracowni, nowa elewacja, która nie wchodzi w zakres termomodernizacji, ale także zagospodarowanie terenów przyszkolnego. Będziemy szukać nowych źródeł finansowania. Dostrzegamy te problemy. Widzimy, że trzeba tutaj w tej szkole zainwestować dodatkowe środki na poprawę warunków nauczania, ale także bezpieczeństwa uczniów i przede wszystkim stworzyć nowe możliwości rozwoju.
6: Miasto zapowiada poszukiwanie dodatkowych źródeł finansowania na te inwestycje. Szczegółowy harmonogram kolejnych prac ma powstać po dokładnej analizie finansowej.
2: Słuchacie wiadomości lokalnych Radia Bon Ton.
6: Chełm przygotowuje się do patriotycznych obchodów Święta Wojska Polskiego i 106. rocznicy Bitwy Warszawskiej. Dwudniowe uroczystości rozpoczną się dzisiaj o godzinie 19 na placu doktora Edwarda Łuczkowskiego, gdzie odbędzie się uroczysty capstrzyk z udziałem żołnierzy. Główne obchody zaplanowano natomiast na jutro. O 9 w Bazylice Narodzenia Najświętszej Marii Panny odprawiona zostanie msza święta w intencji ojczyzny, a o 10.30 na placu Łuczkowskiego rozpocznie się oficjalny apel pod oddziałów garnizonu Chełm. Władze miasta oraz wojsko zapraszają wszystkich mieszkańców do wspólnego uczczenia pamięci polskich bohaterów. Za nieco ponad 2 tygodnie uczniowie wrócą do szkół, a przygotowania do lekcji widać już w sklepach. Dane pokazują, że obecnie cena wyprawki waha się od 250 do nawet 500 zł dla jednego dziecka. Zakład Ubezpieczeń Społecznych przypomina natomiast, że do końca listopada można składać wnioski na wypłatę świadczenia Dobry Start. O szczegółach Małgorzata Korba, rzecznik ZUS w województwie lubelskim.
8: To jest 300 zł na wyprawkę szkolną, na dofinansowanie tej wyprawki dla każdego ucznia do 20 roku życia. Jeżeli dziecko ma orzeczoną niepełnosprawność, to świadczenie przysługuje nawet do 24 roku życia. Warto wniosek o 300+ złożyć jeszcze w sierpniu, bo wtedy wypłata świadczenia będzie gwarantowana na konto do końca września. Oczywiście, jeżeli wniosek wpłynie później, to również ZUS wypłaci świadczenie, przy czym te pieniądze trafią do rodzica czy opiekuna ucznia odpowiednio później. Dlatego zachęcamy, żeby nie zwlekać.
6: Według corocznych statystyk większość rodziców, bo średnio 35%, kompletuje dzieciom wyprawki na miesiąc przed powrotem do szkoły. Natomiast co trzeci robi to na 2 tygodnie przed pierwszym dzwonkiem. A jak to wygląda wśród chełmian? Czy odczuwają wyższe ceny w sklepach i czy są już w trakcie kompletowania wyprawek?
9: Kiedyś przez wakacje kompletowało się już zeszyty, książki, tornister, wszystko do tornistra. No teraz jest trochę inaczej. W szkołach na początku roku szkolnego dzieci dostają już książki.
10: Czy myśli Pani, że koszty będą większe, mniejsze niż rok temu?
11: Nie większe. Niestety chyba raczej większe.
12: Co tu dużo mówić? Inflacja niczego nie omija, a dziecko trzeba doposażyć. Zeszyty, podręczniki, długopisy i tym podobne. W ostatnich latach z roku na rok odczuwaliśmy z żoną, że jest drożej. Dobrze, że mamy tylko jedno dziecko.
9: Pod koniec wakacji jest wiele promocji, więc na tą promocję też czekają niektóre mamy.
6: 86% ankietowanych wie, że kupi przybory szkolne. 72% planuje zaopatrzyć pociechy w odzież i obuwie, także sportowe. Podręczniki i książki kupi 63% rodziców, natomiast nowy plecak 54%. 13% pytanych planuje ponadto nabycie sprzętu elektronicznego. Rodzice nadal wolą robić zakupy osobiście, bo na odwiedziny w sklepach stacjonarnych decyduje się 73% respondentów.
2: W rytmie lata na 104,9 FM.

David Guetta i Would I Lie to You. No tak, znacie ten utwór od Charlie i Eddie, chyba jakoś tak. Jeżeli jest tam ktoś, kto notuje moje ulubione i nieulubione utwory, no to Davida Guetta możecie dać ogółem wszystko, co on tworzy, na samiusieńki koniec. Tak jest, panie David Guetta, nie podpasowałeś mi panu, no ale nic, są gusta i guściki. Lambery Cyrk za chwileczkę, no i później informacje dla kierowców od Marcina Petruka, a ja powtarzam, ponawiam apel, jeżeli wiecie, że coś dzieje się na mieście, dajcie znać. 8256322222 przekażemy dalej, żeby wszyscy wiedzieli, że coś jest nie tak.

0: Na program zaprasza sponsor. Stacja kontroli pojazdów i warsztat samochodowy AM Trans. Hełm Przemysłowa 28.
1: Radio Nawigacja. Informacje dla kierowców.
2: Jutro i pojutrze sklepy będą zamknięte, a to oznacza, że właśnie do sklepów zmierza teraz najwięcej osób. Uważajcie tym samym na parkingach przy marketach, aby w pośpiechu nie uderzyć w inny samochód lub co gorsza w pieszego. Większy ruch mamy klasycznie, głównie wzdłuż Lubelskiej, ale także na wiadukcie wokół Ronda Dmowskiego i Turbinowego.
0: Na program zaprasza sponsor. Stacja kontroli pojazdów i warsztat samochodowy AM Trans. Hełm Przemysłowa 28.
3: Reklama. Oczekujesz od życia czegoś więcej? Kamienica reformacka w Chełmie to nowa definicja prestiżu. Kameralna inwestycja z klimatyzacją, ogrzewaniem podłogowym i najwyższym standardem wykończenia. O Twój spokój zadba monitoring oraz zamknięty teren z prywatnymi garażami. Poczuj luksus w sercu miasta. Wybierz swoje nowe mieszkanie na reformacka.pl. Odwiedź biuro przy Lwowskiej 24 lub zadzwoń 518 910 277.
4: Czy wiesz, że proces doboru biustonosza dla nastolatki przebiega zupełnie inaczej niż u dorosłej kobiety? Czy wiesz, że są to ściśle następujące po sobie etapy? Bądź świadomym rodzicem i przyprowadź swoją córkę do profesjonalnego salonu brafittingu Bralet. Zapraszamy! Bralet, salon bielizny. Chełm, plac Łuczkowskiego 5, obok restauracji Imbryk.
5: Zaczniesz wkrótce budowę domu, a może planujesz remont? Użyj najwyższej jakości betonu z betoniarni Krewbet w Pawłowie oraz w Chełmie przy ulicy Towarowej. Wysoką jakość gwarantuje własne nowoczesne laboratorium. W sprzedaży również płyty stropowe, kruszywa oraz piasek. A to wszystko w konkurencyjnych cenach. Przy kompleksowym zamówieniu czekają na Ciebie dodatkowe rabaty. Zapraszamy. Krewbet, Pawłów, ulica Lubelska 80. Chełm, ulica Towarowa 7. Zadzwoń 508 901 140.
6: Wash Park. Najnowocześniejsza myjnia ręczna w Chełmie zaprasza. Kolejowa 51. U nas mycie podwozia, oryginalna chemia, mycie felgi, suszenie pojazdu. Teraz również trzepanie dywaników welurowych. Bezpłatnie. Wash Park. Chełm, Kolejowa 51, naprzeciwko Lidla.
7: Elegancja na każdą okazję zaczyna się od dobrze dobranego garnituru. Tylko teraz w Villaro drugi garnitur otrzymasz 20% taniej. Odwiedź najbliższy salon z modą męską w Krasnystawie lub Hrubieszowie.
8: Chcesz uzupełnić edukacyjne braki? Rozwinąć umiejętności? Poszerzyć wiedzę? A może przygotować się do matury lub egzaminu ósmoklasisty? Black Sparrow, Centrum Korepetycji, zaprasza uczniów z każdej grupy wiekowej na korepetycje ze wszystkich przedmiotów, indywidualne lub w mało licznych grupach. Weekendowe kursy przedmaturalne z języka polskiego, angielskiego i matematyki, a także kursy dla ósmoklasistów. Nauka w komfortowej przestrzeni. Chełm, Lwowska 16, Deptak. Zadzwoń 510 510 317. Czeka na Ciebie wykwalifikowana kadra.
1: Reklama.
9: W rytmie

No mercy i where do you go? No mercy oznacza brak litości. Wiecie, kto ma brak litości? Prawdziwi przyjaciele. Taka rozmowa. No, Kinga pracuje w radiu. No, pracuje w radiu. A czemu pracuje w radiu? Bo jest taka brzydka, że nie chcą jej w normalnej pracy. No tak, dzięki dziewczyny. Na was zawsze można polegać. Więc takie to heheszki. No bez litości są niektóre osoby. Akysz, dla was teraz Teddy Swims i Mr. Know-It-All, bo Mr. Know-It-All to pan, który wie wszystko, tak samo jak i wy, tak samo właśnie przyjaciele. Ale wiecie, co to jest właśnie najfajniejsze, bo kto jak nieprawdziwy przyjaciel powie wam prawdę? Ten, który widzi, jak jest. Za chwileczkę wiadomości i wtedy posłuchacie, co się dzieje u nas.

0: Sponsorem programu jest nowy w regionie producent blach dachowych. Szybkablacha.pl.
1: Sponsorem programu jest mega salon meblowy Skorek. Chełm, ulica Podgórze 36.
2: Reklama.
3: Przychodnia Marmet zaprasza do gabinetu stomatologicznego. Świadczymy usługi w zakresie stomatologii zachowawczej, dziecięcej, chirurgii, endodoncji i protetyki. Najnowszy sprzęt – pantomogram 3D. Wykonujemy badania USG i RTG oraz bezpłatne badania mammografii w ramach NFZ dla pań w wieku od 45 do 74 roku życia w nowoczesnej technologii cyfrowej. Ponadto oferujemy wizyty i konsultacje lekarzy specjalistów ortopedii dla niemowląt, dzieci i młodzieży. Przychodnia Marmet, Chełm, Obłońska 9, telefon 82 563 90 74. Zadzwoń, zapewniamy szybkie terminy badań.
4: Ulokuj dobrze swoje pieniądze. Już jest perła wśród lokat. Lokata perłowa we Wschodnim Banku Spółdzielczym w Chełmie. Oprocentowanie zmienne nawet 3,5% w skali roku. Załóż lokatę na 6 lub 12 miesięcy. Proste zasady bez dodatkowych warunków. Zapraszamy do placówek Wschodniego Banku Spółdzielczego. Więcej informacji na stronie www.wbschelm.pl.
5: Nowy Volkswagen jest bliżej niż myślisz. T-Roc, Passat, T-Cross i wiele innych modeli dostępnych od ręki czeka na Ciebie w salonie Volkswagen GG Auto Lublin. A jeśli jesteś seniorem, rolnikiem lub pracujesz w służbie zdrowia, możesz zyskać rabat do 24 tysięcy złotych na nowy samochód. Na przykład nowe Taygo Pure w kredycie jak abonament bez wpłaty własnej już od 1499 zł netto miesięcznie. Szczegóły w salonie Volkswagen GG Auto Lublin przy ulicy Piaseckiej 18.
6: Ciepło w domu zaczyna się od dobrego wyboru. Art Drew oferuje drewno opałowe łupane oraz w wałkach w różnych gatunkach. Gwarantujemy transport, szybką realizację i atrakcyjne ceny. Zamów już dziś 725 210 299. Sprzedaż drewna, firma Art Drew. Koza gotówka 50K.
2: Reklama.
7: Minęła 16. Zapraszam na wiadomości w Radiu Bonton.
8: W prawie całym kraju duże zagrożenie pożarowe w lasach. Znamy maksymalne ceny paliw w poniedziałek. Będzie sporo taniej. Za chwilę też u nas piłka nożna i dobry gest Lecha Poznań wobec kibiców. Michał Pierzchała. W lasach jest duże zagrożenie pożarowe, informuje Instytut Badawczy Leśnictwa. Stąd apel służb o ostrożność podczas spacerów i informacja pod numer alarmowy 112 o zauważeniu ognia. Cały czas aktualne są także ostrzeżenia przed upałami dla niemal całej Polski. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał alerty dla 15 województw. Najgoręcej będzie na południu, najchłodniej na północnym wschodzie. Przed korkami na szlakach ostrzega tymczasem Tatrzański Park Narodowy. Właśnie rozpoczyna się długi sierpniowy weekend. To tradycyjnie okres największego ruchu turystycznego na Podhalu, a piękna, słoneczna pogoda będzie w najbliższych dniach sprzyjać wyprawom w góry. Na pewno będą zatory na szlakach na Rysy, na Orlej Perci, na Giewoncie i Szpiglasowej Przełęczy, mówi przewodnik Tomasz Zając.
9: Przy dużej ilości osób, no po prostu nie wszyscy są w stanie się tam zmieścić, więc kolejka czasem osiąga 2-3 godziny. Musimy to po prostu zaakceptować w takim okresie wysokiego ruchu turystycznego. No i pamiętajmy o podstawowym savoir vivre, czyli no nie przepychamy. Pychamy się, jedna osoba znajduje się na danym odcinku łańcucha.
8: Warto też rozważyć wybór mniej oczywistej i uczęszczanej trasy. Nie więcej niż 6,41, tyle za litr benzyny 95 zapłacą kierowcy w poniedziałek. Maksymalna cena oleju napędowego to 7,37. Minister energii podał te stawki wynikające z przywrócenia rządowego programu CPN. Od poniedziałku do końca sierpnia będzie obniżony VAT. W tym okresie ceny mają także być regulowane. Jak ostatni z polskich klubów Lech Poznań jeszcze dziś o 20 będzie walczył w fazie play-off eliminacji Ligi Europy. Rewanżowy mecz Skal Klaksvik na Wyspach Owczych trzeba było przełożyć z powodu problemów z dotarciem na czas piłkarzy kolejorza. Winna okazała się pogoda i gęsta mgła. Z awansów cieszą się Jagiellonia oraz Raków w odpowiednio eliminacjach do Ligi Europy oraz konferencji. Najbardziej minorowe nastroje są na Śląsku. GKS Katowice już z piłkarską Europą się pożegnał, a w Zabrzu walka o przepustkę nie idzie najlepiej. Więcej o tym Błażej Kulesza.
2: Dla Górnika to trzecia i ostatnia szansa. Piłkarze przegrali batalię o Champions League, potem o Ligę Europy. Została ta konferencji, ale i tu będzie problem, bo czeka AS Monaco.
10: Nasze szanse są bardzo małe.
2: Mówi trener Zabrzan Michal Gaszparik.
10: Myślę, że w tym dwóch meczu jest dobrze, że zagramy ten pierwszy mecz w domu. I myślę, że ludzie tutaj się pocieszą, że taki mocny zespół tutaj zagra w Górniku.
2: Fazę ligową europejskich pucharów trzeci rok z rzędu zapewniła sobie Jaga, tym razem pokonując Glasgow Rangers w dwóch meczu 3-2.
11: Zasłużenie awansowaliśmy.
2: Mówi trener Adrian Siemieniec.
11: Będziemy chcieli zrobić wszystko, żeby zrobić coś historycznego i pierwszy raz w historii tego klubu zagrać w fazie ligowej Ligi Europy.
2: O przepustkę Jaga powalczy z Iberią Tbilisi.
12: No, wracając jeszcze do dzisiejszego, przełożonego se wczoraj meczu Lecha na Wyspach Owczych, klub zrekompensuje kibicom przedłużony pobyt. Kilkudziesięciu sympatyków kolejorza zdążyło przylecieć na Wyspy Owcze już w środę i wczoraj, a większość z nich planowało powrót do Poznania dzisiaj. Musieli więc przełożyć noclegi i przebukować bilety lotnicze. Klub wypłaci kibicom pieniądze, tu jeszcze kwota nie padła, do tego dostaną bilety na najbliższy mecz pucharowy.
5: Program sponsoruje stacja kontroli pojazdów i serwis tachografów cyfrowych AM Trans. Hełm Przemysłowa 28.
7: Godzinę temu mówiłam, że znajdujemy się w najcieplejszym momencie dnia. No i co? I można powiedzieć, że kłamałam. W tym momencie mamy 28 stopni na termometrach. Odczuwalna to już ponad 30. Jest słonecznie, jest ciepło. Ciśnienie atmosferyczne poszło trochę w dół, 1024 hektopaskale, ale nadal biometr jest korzystny.
5: Program sponsoruje stacja kontroli pojazdów i serwis tachografów cyfrowych AM Trans. Hełm Przemysłowa 28.
13: W rytmie lata.
5: Sponsorem programu jest Top Wood Plus, dystrybutor nowych w regionie blach dachowych. Szybkablacha.pl.
14: Sponsorem programu jest mega salon meblowy Skorek. Hełm, ulica Podgórze 36.
7: Dzień dobry, Kinga Miszczyk, Radio Bonton w rytmie lata. Witam Was serdecznie w ostatniej godzinie naszego spotkania, w ostatniej godzinie przed weekendem. No można powiedzieć, że długim, bo jutro jest wolne. Teraz Roxy i Faust, nasze rokowodę.

0: Reklama.
1: Aloja Przyjaźń 2. Każdy kierowca w hełmie Motopol zna.
2: Cena zimę, cena lato, tam opony kupuje tato.
1: Motopol. Hełm Aleja Przyjaźń 2. Serwis i sprzedaż opon do każdego pojazdu.
3: Uwaga! Oferujemy również naprawę i serwis klimatyzacji. Zalega Ci gruz? Odpady pobudowlane? Po remoncie mieszkania lub domu? A może prowadzisz zakład produkcyjny i masz do oddania makulaturę lub folię? Polska firma Cornex ma rozwiązanie. Podstawiamy kontener lub prasokontener. Zabieramy i wywozimy. Odbieramy surowce wtórne z Chełma, Zamościa i okolic. Wejdź na cornex.pl lub zadzwoń 669 105 580. Zawodowo dbamy o naturę.
4: Ekotaxi Chełm. Wybierz najlepsze taksi w mieście. Komfortowy i przede wszystkim bezpieczny przejazd z polskim kierowcą Ekotaxi, który zna Chełm jak własną kieszeń. Zadzwoń i zamów już teraz. 82 540 8000. Ekotaxi. Zawsze tam, gdzie ty.
5: W poniedziałek przychodzi glazurnik, a ty w dalszym ciągu nie wybrałaś płytek do łazienki. Doskonale wiesz, że wszędzie trzeba je zamawiać i długo czekać.
6: A słyszałeś o outlecie Tania Glazura? Do wyboru mają ponad 300 wzorów od ręki. Na pewno tam coś wybierzemy.
5: Outlet Tania Glazura to płytki w cenie już od 9 zł 99 groszy za metr kwadratowy i wyprzedaże do -85%. Fachowa obsługa i wszystko dostępne od ręki. Chełm Okrzowska 27.
6: Tanio i od ręki.
7: Gotowy na wielkie grillowanie w niskich cenach? Tak! W Lidlu znajdziesz wszystko, co najlepsze dla grilla. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Karkówka wieprzowa w marynacie Grill & Fun. Cena przed obniżką 28,99. Teraz tylko 7,99 za kilogram. I kiełbasa śląska XXL Peacock. Cena przed obniżką 22,90. Teraz tylko 6,90 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
8: Lidl. To się opłaca.
9: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay paliwo 20 groszy taniej.
10: O.
9: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
10: O, a o ile?
9: 35 groszy taniej na litrze.
10: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
9: Tak.
11: A jak lemoniadę?
9: No też.
10: To poprosimy.
9: Ale co?
11: Wszystko!
9: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
12: Są dni, które warto powtarzać. Tak jak Allegro Days. Elektryczne biurko Nojo Light 140 na 70 cm tylko 325 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 409 zł. Allegro Days do 17 sierpnia.
13: A wiecie, że w moich sklepach Groszek, ABC i Eurosklep mamy wszystko na pogodę i niepogodę? Z aplikacją Moje Sklepy. Wybrane chipsy Lay's 5,99 za opakowanie przy zakupie dwóch i jogurt Fantazja przy zakupie dwóch, trzeci za jeden grosz. Oferta trwa od 30 lipca do 1 sierpnia. W wybranych sklepach Groszek, ABC i Eurosklep. Lista sklepów, limity i więcej mega okazji w aplikacji Moje Sklepy. Wybieram Moje Sklepy, Groszek, ABC i Eurosklep.
0: Reklama.
14: W rytmie lata na 104,9 FM.

George Ezra Shotgun w Radiu Bon Ton w rytmie lata na zegarach 16:21. Za oknem piękne słońce, letnie, gorąco, upał. Nie wychodźcie, zostańcie w domu i słuchajcie Radia Bon Ton. Tak jest. Silver, lay all your love on me. Teraz w tym momencie. Następnie Alan Walker, Barcelona. Nie uwierzycie, odezwała się osoba do mnie, która zrobiła utwór o hełmie, ale na razie cisza, nie zdradzam tego. Nic, nic nie mówię.

0: Reklama. Czy przegląd rejestracyjny może podkręcać emocje? Speedcar to możliwe! Weź udział w loterii Wielki Przegląd Nagród. Zrób przegląd rejestracyjny na naszej stacji w Chełmie i odbierz wyjątkową zdrapkę. W puli nagród czeka prawdziwy zawrót głowy. Luksusowe pobyty wypoczynkowe, rowery, hulajnogi elektryczne, smartwatche i mnóstwo innych nagród. Zrób przegląd i daj sobie szansę na nagrody. Speedcar. Chełm, ulica Kolejowa 38 przy stacji BP. Regulamin loterii dostępny na speedcar.pl.
1: Chcesz, by twój ogród był perfekcyjny, a koszenie przyjemnością? Postaw na komfort i precyzję. Traktorki ogrodowe Stiga to moc i niezawodność w każdym ogrodzie. Chcesz zobaczyć je w akcji? Umów się na pokaz. Przyjdź lub zadzwoń do Garden Park. Teraz raty 0% i transport do 100 km gratis. Zapraszamy. Autoryzowany dealer Stiga. Garden Park, Mickiewicza 41, Chełm. Telefon 731 332 133.
2: Forma nie bierze się znikąd.
3: Zdrowie nie bierze się znikąd.
2: Skocz po nowość. Tylko mleko i żywe kultury bakterii. Aż 17 gramów białka w jednym kubeczku wyjątkowego, niskotłuszczowego serka naturalnego Bieluch.
3: Dużo białka, mało tłuszczu. Serek Bieluch.
2: W zdrowym ciele zdrowy duch. Bieluch.
4: Marzą ci się wakacje? W travelplanet.pl w Chełmie znajdziemy je dla ciebie szybciej niż zdążysz powiedzieć lato. Wpadnij do naszego biura przy Lwowskiej 13S, pierwsze i drugie piętro i wybierz spośród tysięcy sprawdzonych ofert. Od rodzinnych all inclusive po egzotyczne podróże życia. Postaw na doświadczenie i bezpieczną rezerwację. Zapraszają eksperci od udanego urlopu. Anita, Jola i Michał. Travelplanet.pl. Chełm, Lwowska 13S, pierwsze i drugie piętro. Twoje wakacje zaczynają się tutaj.
5: Szukasz stabilności dla swoich finansów? Planujesz zakup domu lub remont? Twój bank nie chce obniżyć ci raty? Czas na zmianę. Przenieś kredyt hipoteczny do Banku Spółdzielczego w Wojsławicach na stałe 5%. Prowadzisz gospodarstwo? Sprawdź kredyt płynnościowy dla rolników na 4%. Chcesz zyskać? Wybierz lokatę na bogato na 12 miesięcy ze stałym 3,5%. Wojsławice, rynek 23, telefon 82 566 91 42.
6: Szukasz swojego miejsca w Chełmie? A może chcesz sprzedać nieruchomość bez stresu i zgadywania? Biuro Nieruchomości Adea. Lokalne biuro, które naprawdę zna ten rynek. Pomagamy sprzedać skutecznie, kupić bezpiecznie i przejść przez cały proces krok po kroku. Chełm, Lwowska 24 w Galerii Atelier. Telefon 577 877 004. Adea, twoja nieruchomość w dobrych rękach.
7: Są podłogi, które zachwycają od pierwszego spojrzenia. Podłogi Swiss Krono Aurum. Elegancja, wyjątkowy design i wodoodporność, która daje spokój każdego dnia. Dostępne teraz w salonach Fachowiec z montażem w cenie. Zapraszamy. Salon Fachowiec, Chełm, ulica Lwowska 24.
8: Świeże wiadomości super tygodnia codziennie. Wejdź na www.supertydzień.pl.
0: Reklama.
9: Program sponsoruje AluPoint, wykonawca aluminiowych zadaszeń tarasów i ogrodów zimowych. Bonton Radio Sport.
10: Wiadomości sportowe, Marcin Petruk. Jutro o 17:00 pierwszy gwizdek usłyszą piłkarze trzecioligowej Chełmianki, którzy na wyjeździe zmierzą się z Beniaminkiem Morawia Morawica. Po dwóch kolejkach zespół prowadzony przez Ireneusza Pietrzykowskiego znajduje się na czwartej lokacie, a za sprawą najlepszego obecnie bilansu bramek grupie przewodzą Wiślanie z Kawina.
11: Mamy zrealizowany ten plan, który był zakładany. Tam jesteśmy w trakcie realizacji tego planu, który zakładaliśmy. Na pewno jeśli chodzi o przeciwnika, no to duża niespodzianka, zwycięstwo Beniaminka na Lubaczowie. To jest na pewno dla nich taki fajny moment. No a jeśli chodzi o mecz, no to pewnie jesteśmy faworytem. No i musimy dźwignąć tą rolę, więc na pewno po 3 punkty.
10: Mówił trener Chełmianki. Na własną murawę biało-zieloni wracają 19 sierpnia, żeby podjąć Wisłokę Dębica. W poniedziałek siatkarze HKS-u Chełm rozpoczynają przygotowania do nowego sezonu w Tauron Lidze. Zespół prowadzony przez Krzysztofa Andrzejewskiego stopniowo odsłania transferowe karty, a w ostatnim czasie do składu dołączyli m.in. Yuki Imahashi, Cezary Sapiński i Tytus Nowik.
12: Przygotowania będą trwały 9 tygodni, bo już w połowie października rozpoczniemy drugi sezon w Tauron Lidze. przygotowania na własnych obiektach. Będziemy korzystali oczywiście z naszej hali sportowej, ale również skorzystamy ze stadionu przy ulicy Ceramicznej. Oprócz tego oczywiście siłownia i sukcesywnie po 4 tygodniach już przygotowań rozpoczniemy granie pierwszych meczów kontrolnych. Tych meczów kontrolnych będzie 9 lub 8. W zasadzie co tydzień będziemy uczestniczyli w turnieju bądź grach sparingowych, tak żeby jak najlepiej przygotować się do startu sezonu.
10: Mówił szkoleniowiec HKS-u Chełm. Pierwszy mecz nowego sezonu drużyna zagra przed własną publicznością 17 października i podejmie Cuprum Stilon Gorzów. Weekend minie pod znakiem drugiej kolejki wśród czwartoligowych zespołów. Podczas inauguracji Bóg Hanna zremisował 3-3 z Tomasowią Tomaszów Lubelski, przez co oba składy znalazły się na 6 lokacie. W niedzielę zespół prowadzony przez Bartosza Bodysa zmierzy się na wyjeździe z rezerwami AWI Świdnik, które dołączyły do ligi po wycofaniu startu Krasnystaw. Nowy sezon zainaugurują natomiast w ten weekend zespoły chełmskiej klasy okręgowej. Jutro Granica Dorohusk podejmie u siebie Włodawianką, Orzeł Srebrzyszcze Frasati Fajsłowice, GKS Łopiennik Ogniwo Wierzbica, zaś Witrum Wola Uchruska Eko Różankę. W niedzielę z kolei o punkty powalczą Ruch Izbica i Brat Sienica Nadolna, Rezerwy Chełmianki i Unia Rajowiec, a także Kłos Gminy Chełm i Hetman Żółkiewka. Trwają zapisy do 15. edycji półmaratonu chmielakowego o Puchar Burmistrza Krasnego Stawu. Obecnie na liście zawodników widnieje około 400 osób, a limit wynosi 600. Mówi dyrektor krasnostawskiego Mosiru Tomasz Żerewiec.
13: Trasa naszego półmaratonu jest trasą ocenianą przez uczestników jako bardzo wymagająca, a zarazem należy do najpiękniejszych tras biegowych w regionie. Biegniemy po części tej miejskiej, biegniemy ścieżką rowerową, biegniemy 8 km w lesie. Także jest bardzo malownicza i bardzo wysoko oceniana. Większość uczestników naszego półmaratonu to są amatorzy. Oczywiście zdarzają się zawodowcy. Przypomnę, że najlepszy wynik w historii naszego półmaratonu został ustanowiony podczas 7. edycji przez zawodnika z Kenii i wyniósł 1:09:38.
10: Głównej rywalizacji będą towarzyszyły zmagania dla najmłodszych miłośników biegania, którzy porywalizują na dystansach od 50 do 600 metrów. Zapisy są prowadzone do 17 sierpnia za pośrednictwem strony ultimasport.pl.
9: Program sponsoruje AluPoint, wykonawca aluminiowych zadaszeń, tarasów i ogrodów zimowych.
14: W rytmie lata.

i Money i Don't Be So Shy w Radiu Bontonu w rytmie lata na zegarach 16:38, a to jest oznaka tego, że do uroczystego capstrzyku żołnierzy WP zostało bardzo mało czasu. Dzisiaj o godzinie 19 na placu doktora Edwarda Łuczkowskiego właśnie odbędzie się uroczysty capstrzyk. Nie można tam nie być. Trzeba tam być, trzeba to zobaczyć, poczuć, bo ten weekend jest bardzo ważnym weekendem dla nas Polaków, ponieważ obchodzimy święto Wojska Polskiego. Teraz Brave i Flames of Love.

0: Autopromocja.
1: Promocja na fali. Promocyjna oferta Twojej firmy na radiowej fali. 3 razy dziennie, 6 dni w tygodniu. Promocja na fali. Sprawdź naszą atrakcyjną propozycję reklamową. Zapraszamy o 8.45, 12.45 i 16.45.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Przychodnia Dentado, Chełm, ulica Rejowiecka 115 i 117, zaprasza pacjentów z chorobą wieńcową, zaburzeniami rytmu serca, niewydolnością serca, nadciśnieniem tętniczym, zaburzeniami lipidowymi, po przebytych zawałach oraz z innymi problemami kardiologicznymi na konsultację z doktorem Marcinem Łubiarzem. Na miejscu wykonujemy echo serca, EKG spoczynkowe, badanie Holtera. Rejestracja pod numerem telefonu 82 565 34 32. Szczegóły na stronie www.dentado.pl.
3: Firma Alpek, jedyna mieszalnia przypraw naturalnych w Chełmie, zaprasza. Gwarantujemy największy wybór przypraw w mieście. Zioła jednorodne, gotowe kompozycje przypraw do wszelkich dań oraz do domowej produkcji wędlin. U nas kupisz również akcesoria masarskie, jelita, siatki, peklosul, noże, maszynki do mięsa i części do nich, nadziewarki, drobny sprzęt masarski, woreczki do pakowania próżniowego oraz butelki, drożdże, zaprawki, alkoholomierze i inne niezbędne produkty do wyrobów gorzelniczych. Alpek, Chełm, Wierzbowa 1, Róg Rejowieckiej. Zadzwoń 82 500 62 10 11.
4: Kazeks to kompleksowe zaopatrzenie zakładów pracy w odzież roboczą i środki czystości. W ofercie firmowe ubrania Brixton, odzież przeciwdeszczowa, gumowce, ochronniki słuchu i maski przeciwpyłowe. Ponadto taśmy samoprzylepne, maskujące, ostrzegawcze i folia stretch. Oferta specjalna. Czyściwo bawełniane, makulaturowe oraz środki do dezynfekcji. Zapraszamy. Kazeks, Chełm, ulica Wierzbowa 3. Dojazd od ulicy Rejowieckiej. Telefon 82 565 64 39.
5: Chełmskie Centrum Terapii i Rozwoju SELF oraz Fundacja Rozwoju Psychospołecznego SELF zaprasza do skorzystania z bogatej oferty porad doświadczonej kadry psychiatrów, dietetyka klinicznego oraz usług pielęgniarskich. W ramach terapii ozonowej prowadzimy saunoterapię, ozonoterapię i tlenoterapię. Oferujemy kroplówki elektrolitowe, nawadniające, oczyszczające i odtruwające. Detoks alkoholowy. Ponadto pijawki lekarskie jako naturalny sposób leczenia. Szczegóły oferty na www.selfcentrum.pl. Bliższe informacje pod numerem telefonu 608 100 676. Oferujemy także zabiegi pielęgniarskie w domu pacjenta.
6: Gepard Service Stołpie 32 zaprasza właścicieli samochodów ciężarowych. Specjalizujemy się w pełnej mechanice aut ciężarowych, od zaawansowanej diagnostyki komputerowej, przez precyzyjną elektrykę, aż po pneumatykę. Wykonujemy naprawy bieżące i profesjonalne dozory techniczne cemento naczep. Sprawdzeni i doświadczeni mechanicy to gwarancja dobrze zrobionej naprawy. Gepard Service Stołpie 32 przy trasie Chełm-Lublin.
0: Reklama. Autopromocja.
1: Promocja na fali. Promocyjna oferta Twojej firmy na radiowej fali. 3 razy dziennie, 6 dni w tygodniu. Promocja na fali. Sprawdź naszą atrakcyjną propozycję reklamową. Zapraszamy o 8.45, 12.45 i 16.45.
0: Autopromocja.
7: W rytmie lata na 104,9 FM.

Robin Schulz i Barb's Better Times. Ostatnio zauważyłam, że Robin Schulz stał się płodny w nowe utwory, ale to dobrze, niech wraca, niech pokazuje, co potrafi, zobaczymy. Za chwileczkę Sama było mi i minęło, no i co, było minęło, 5 godzin. Dziękuję Wam bardzo za te 5 godzin, oczywiście jak zwykle szybko minęły, no bo wiadomo, długi weekend to człowiek szybko, prawda? No to co, życzę Wam spokojnego weekendu albo szalonego, jakiego sobie tam wymarzycie. Słyszymy się na antenie we wtorek od 12. Dzisiaj pamiętajcie 19. cap strzyk, ale trudne słowo. No i żeby słońce było z Wami. Kinga Miszczyk, dziękuję. Pa!

0: Sponsorem programu jest nowy w regionie producent blach dachowych. Szybka Blacha.pl.
1: Sponsorem programu jest mega salon meblowy Skorek. Chełm, ulica Podgórze 36.
2: Reklama.
0: Nie marznij. Składy opału u Buczka Chełm Podgórze 36. Telefon 887 50 51 50 oraz w Stołpie 31. Telefon 794 318 020. Zapraszają po opał autoryzowany sprzedawca PKW Węgiel z polskich kopalni Orzech, Kostka, Groszek i Pelet, dostępny od ręki. Gwarantowana jakość, transport, supercena i fachowe doradztwo. Zadzwoń lub przyjedź już dziś. Składy opału u Buczka Chełm Podgórze 36 i Stołpie 31. Dla stałych klientów rabaty.
3: Twoje dziecko również może zostać gwiazdą światowych kortów. Ruszyły zapisy dzieci od 6 do 12 lat do Chełmskiej Akademii Tenisowej. Wykwalifikowana, licencjonowana kadra instruktorska oraz profesjonalne całoroczne korty to najlepsze warunki do rozwijania talentu twojego dziecka. Zadzwoń 692 723 656. Chełmska Akademia Tenisowa to pierwszy krok do sukcesu. Ilość miejsc ograniczona.
4: Nowy Volkswagen jest bliżej niż myślisz. T-Roc, Passat, T-Cross i wiele innych modeli dostępnych od ręki czeka na Ciebie w salonie Volkswagen GG Auto Lublin. A jeśli jesteś seniorem, rolnikiem lub pracujesz w służbie zdrowia, możesz zyskać rabat do 24 tysięcy złotych na nowy samochód. Na przykład nowe Taygo Pure w kredycie jak abonament bez wpłaty własnej już od 1499 zł netto miesięcznie. Szczegóły w salonie Volkswagen GG Auto Lublin przy ulicy Piaseckiej 18.
5: Firma Wschód. To sprawdzone miejsce dla Twojego auta. Oferujemy profesjonalne badania w okręgowej stacji kontroli pojazdów, a także serwis tachografów cyfrowych Webasto oraz klimatyzacji. Potrzebujesz więcej miejsca? Szeroki wybór renomowanych przyczepek samochodowych, boksów dachowych, bagażników samochodowych oraz rowerowych zapewni Ci możliwości transportowe, których potrzebujesz. Montujemy też haki holownicze, serwisujemy i wynajmujemy przyczepki, sprzedajemy do nich części i akcesoria. Chorodyszcze, Kolonia, ulica Włodawska 110, telefon 502 105 102. Wschód. Twój pojazd w dobrych rękach.
2: Reklama. Hey! Bon Ton Radio.

0: benzyna po weekendzie za 6,41. Sporo tańszy także diesel. 50 niewybuchów w centrum Warszawy. Saperzy wszystkie zabezpieczyli. Europejski Bank Centralny pyta, co umieścić na banknotach euro. Wśród kandydatów Skłodowska Curie. Michał Pierzchoła. Prawie złotówkę mniej niż dziś zapłacą kierowcy w poniedziałek na stacjach paliw.
1: Wprowadzamy pakiet na 2 tygodnie sierpnia, te, w których ten ruch jest największy. To jest pakiet, który zawiera w sobie obniżkę podatku VAT do stawki 8%, a także przez ministra energii wydawane obwieszczenie codziennie w każdy dzień roboczy, które będzie obligowało stacje paliw do stosowania maksymalnej ceny.
0: Mówi minister Miłosz Motyka. W poniedziałek za litr benzyny kierowcy zapłacą nie więcej niż 6,41 zł. Olej napędowy nie może kosztować więcej niż 7,37 zł. 50 pocisków artyleryjskich z II wojny światowej zabezpieczyli saperzy w centrum Warszawy. Ruch w rejonie ulicy Grzybowskiej i Żelaznej wraca do normy. Mieszkańcy mogą wrócić do domów. Wcześniej musiało się ewakuować nawet kilka tysięcy osób. Na niewybuchy natrafili robotnicy przy budowie linii tramwajowej.
2: Coś wynosili,
3: tak?
2: No, ale to wynosili...
3: Nie za dużo to było.
2: Tak. Okay. I co, i to przenieśli tam do tej ciężarówki? Do
3: tego, tak, takiego... coś wynosili.
2: Saperskiego czegoś?
3: Dokładnie tak.
2: No a co z wami? Jak zostaliście poinformowani? Był jakiś alarm, jakaś syrena, coś?
3: No, w biurze była informacja, że należy wyjść, tak?
2: Informacja, ale był jakiś, no nie wiem, alarm, dzwonek, tak w pożarze?
3: Znaczy, nie było dzwonka, ale ogłosili przez tam...
2: I szybko poszło takie ewakuowanie się?
3: Szybciutko, no ktoś...
2: Człowiek... Się bierze wtedy rzeczy, plecak?
3: Czy... Klucze od domu. Jeszcze też prosili, żeby tak spokojnie wychodzić i też do windy, tak? No, no. Bo zazwyczaj windy są pozamykane przy ewakuacji. Żadnej paniki nie było.
0: Z ewakuowanymi osobami rozmawiał Szymon Kępka. Dron rozbił się w Rumunii przy granicy z Ukrainą. Stało się to w lesie. Wstępne informacje wskazują, że nie spowodował zniszczeń. Rumuńskie służby podały, że bezzałogowiec nie został wykryty przez systemy radarowe, ponieważ poruszał się na bardzo małej wysokości. Przestrzeń powietrzna Rumunii jest regularnie naruszana przez rosyjskie drony, które atakują cele w Ukrainie. W poprzednim miesiącu kilka dronów zestrzeliły rumuńskie myśliwce. Dodatkowe patrole, karetki, toalety i punkty z wodą. Częstochowa jest gotowa na jutrzejszy pielgrzymkowy szczyt na Jasnej Górze. Już od rana do sanktuarium docierają piesze pielgrzymki z całej Polski, a tysiące pątników wypełniają miasto i okolice Jasnej Góry. Według ojca Marcina Ciechanowskiego w tym roku pielgrzymów może być więcej niż przed rokiem.
4: Zapewniamy gdzieś dostęp do wody, do, nie wiem, do jedzenia czy do opatrunków. No to też mamy tutaj konfesjonały czy opieka taka też duszpasterska, więc na ile możemy, na tyle Jasna Góra stara się zaopatrzyć ludzi pielgrzymujących.
0: Jutro uroczystości wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny rozpoczną się o 8:00. Najważniejszy moment to msza o godzinie 11:00. Europejski Bank Centralny pyta, jaki motyw ma pojawić się na nowych banknotach euro. Jest 10 propozycji, na 5 znajdują się motywy przyrodnicze, a na pozostałych motywy kulturalne. Jeśli wygra motyw kulturalny, na banknocie o nominale 20 euro znajdzie się wizerunek Marii Skłodowskiej-Curie. Głosować można w internecie przez tydzień. Ostateczną decyzję Europejski Bank Centralny podejmie pod koniec roku.
5: Flash. Skrót lokalnych informacji.
6: Zatrzymaniem pasażera zakończyła się rutynowa kontrola Opla, którą poprowadzili włodawscy policjanci patrolujący ulicę Okuninki. W trakcie wykonywania swoich czynności mundurowi zwrócili uwagę na dziwne i nerwowe zachowanie mężczyzny podróżującego z kierowcą, więc i jego postanowili wylegitymować. Coraz więcej rodzimych firm oczekuje od pracowników kompetencji związanych ze sztuczną inteligencją. Dotyczą one nie tylko znajomości konkretnych narzędzi, ale również krytycznego myślenia i umiejętnego analizowania danych. W najbliższą niedzielę za plony będą dziękowali rolnicy z gminy Rudnik. Uroczystości rozpoczną się o godzinie 13:45 od tworzenia korowodu dożynkowego przy sali sportowej. Więcej usłyszycie w wiadomościach lokalnych za niecałe pół godziny.
7: Sponsorem programu jest Stachniuk Super Optyk, dystrybutor szkieł progresywnych Varilux.
8: Sponsorem prognozy pogody jest Północ Nieruchomości. Chełm, ulica Lubelska 31.
0: Jutro od rana będzie pogodnie, niebo na ogół bezchmurne. Na termometrach w sobotę od 26 stopni na północnym wschodzie, przez około 30 stopni w centrum, na południu i miejscami na północy, a najcieplej będzie na zachodzie 35 stopni.
7: Sponsorem programu jest Stachniuk Super Optyk, dystrybutor szkieł progresywnych Varilux.
8: Sponsorem prognozy pogody jest Północ Nieruchomości. Telefon 665 751 038.
9: Urlop z hitami na 104,9 FM.

0: Program sponsoruje twój agent ubezpieczenia Kinga Jędrzejewska. Hełm Lwowska 13R.
1: Muzyczna kartka.
0: Lwowska 13R.
1: Muzyczna kartka z kalendarza w Radiu Bon.

utworów jak I Don't Feel Like Dancing. W kalendarzu zapisujemy rok 1985, dokładnie 41 lat temu na pierwszym miejscu brytyjskiej listy przebojów rozgościł się kultowy utwór Into the Groove Madonny, stając się jednym z najbardziej rozpoznawalnych symboli muzyki pop lat 80. Zaglądamy do roku 1992, dokładnie 34 lata temu. Na rynek trafił kultowy album Dirt amerykańskiej grupy Alice in Chains, zawierający słynne rockowe nagrania Wood oraz Rooster. Naszą dzisiejszą piątkową kartkę zamykamy jednak rokiem 1998 i piosenką, która dokładnie w sierpniu tamtego roku zdominowała europejskie listy przebojów. Przenosimy się o 28 lat wstecz. Francuski DJ i producent Stardust, za którym stał m.in. Thomas Bangalter z kultowego duetu Daft Punk, wypuścił wtedy swój jedyny, ale za to absolutnie ikoniczny singiel Music Sounds Better With You. Niezwykle chwytliwy, pulsujący rytm disco house i charakterystyczny sample z utworu Chucky Khan sprawiły, że numer błyskawicznie stał się hymnem klubów i stacji radiowych od Londynu po Paryż. To absolutnie genialne taneczne brzmienie na idealne otwarcie weekendu w Radiu Bonton. Zamykamy dzisiejsze archiwum i witamy weekend z gigantyczną dawką energii. Przed nami Stardust.

0: Program sponsoruje doradca ubezpieczeniowy Kinga Jędrzejewska, Helm Lwowska 13R.
1: Reklama. Leci od Plusa internet srogi. Mega szybki, stabilny, niedrogi. Odtwarza, streamuje i od 40 zł miesięcznie kosztuje. Po rabatach przez 2 lata taka cena obowiązuje. Szok jak niedużo, uff jak oszczędnie. Internet od Plusa w super cenie nabędziesz.
2: Przyjdź do Plusa. Od 25 miesiąca łączna cena od 45 zł po rabatach. O szczegóły zapytaj w salonie.
3: Przyjdź i sprawdź. Galeria Chełm i Plac Kupiecki 13.
4: A co tam sobie tutaj tak tam leży, tak o nisko tam?
5: Ach, to niska cena.
6: Mamy to o Lewiatanie, tanie.
7: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 3,2%, 1 litr, tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody Rożek Krimit, różne smaki, jedynie złoty 79.
5: Sposób na twój dobry dzień?
6: Mamy to w Lewiatanie.
7: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
8: Są podłogi, które zachwycają od pierwszego spojrzenia. Podłogi Swiss Krono Aurum. Elegancja, wyjątkowy design i wodoodporność, która daje spokój każdego dnia. Dostępne teraz w salonach Fachowiec z montażem w cenie. Zapraszamy. Salon Fachowiec, Chełm, ulica Lwowska 24.
9: Kawa we własnym ogródku, tuż przy parku i tylko kilka minut od centrum. Poznaj Połaniecka Park, kameralne osiedle w Chełmie. Każde mieszkanie to 4 pokoje, prywatny ogródek i własne miejsce parkingowe. Pompa ciepła, klimatyzacja i najniższa cena za metr na rynku pierwotnym w Chełmie. Połaniecka Park. Komfort domu, wygoda mieszkania. Szczegóły na polanieckapark.pl. Patrycja Dragan, Biuro Nieruchomości Hestus.
10: Ponad 10-letnie doświadczenie pozwala nam gwarantować jakość naszych usług. Profesjonalnie regenerujemy turbosprężarki autosobowych, busów, ciężarówek, maszyn rolniczych oraz budowlanych. Turbo Wschód. Sawin Zielona 1. Czas realizacji usługi to 24 godzin. Możliwość odbioru uszkodzonej turbosprężarki od klienta na terenie całego województwa lubelskiego. Kompleksowa usługa wykonana w naszym warsztacie przedłuża gwarancję do 18 miesięcy. Centrum Regeneracji Turbosprężarek Turbo Wschód. Sawin Zielona 1. Telefon 505-180-770.
11: Reklama. Urlop z hitami na 104,9 FM.

0: Reklama.
1: W domu weselnym za Borkiem była moja studniówka. Tam również z Andrzejem zorganizowaliśmy nasze wesele. A 2 tygodnie temu odbyły się chrzciny naszego Michasia. Zawsze byliśmy zadowoleni z obsługi i bardzo dobrego jedzenia. A ty jaką imprezę chcesz zorganizować w domu weselnym za Borkiem?
2: Dom weselny za Borkiem. Chełm, ulica Hrubieszowska 135. Telefon 785 701 066. Uwaga, posiadamy wolne terminy weekendowe jeszcze w tym roku.
0: Reklama.
3: Zapraszam na kolejny serwis wiadomości lokalnych. Monika Łupkowska. Zatrzymaniem pasażera zakończyła się rutynowa kontrola Opla, którą poprowadzili włodawcy policjanci patrolujący ulicę Okuninki. W trakcie wykonywania swoich czynności mundurowi zwrócili uwagę na dziwne i nerwowe zachowanie mężczyzny podróżującego z kierowcą, więc i jego postanowili wylegitymować. Zmysł ich nie zawiódł, ponieważ okazało się, że 38-latek figuruje w policyjnych systemach jako poszukiwany. I to 3 listami gończymi. Mężczyzna został zatrzymany i trafił już do zakładu karnego, w którym spędzi najbliższe 4 lata, między innymi za przestępstwo kradzieży z włamaniem. Coraz więcej rodzimych firm oczekuje od pracowników kompetencji związanych ze sztuczną inteligencją. Dotyczą one nie tylko znajomości konkretnych narzędzi, ale również krytycznego myślenia i umiejętnego analizowania danych, mówi Paweł Tkaczyk, ekspert do spraw marketingu i budowania marek.
4: Zakładam, że taką minimalną umiejętnością jest rozumienie, w jaki sposób AI działa i korzystanie właśnie z czatów do wyszukiwania informacji, syntezy informacji itd. Poziom wyżej są rzeczy związane z automatyzacją, to automatyzacją takich powtarzalnych zadań. Poziom jeszcze wyżej, no to jest kwestia tworzenia agentów, czyli takich rzeczy, które rzeczywiście pracują sobie w tle i też potrafią właśnie wnioskować, syntetyzować informacje i tak dalej. I większość pracodawców oczekuje tych podstawowych umiejętności. Jeśli chcemy się na tym rynku pracy wyróżnić, to pójście tym drzewkiem coraz dalej daje nam naprawdę przewagi.
3: Sztuczna inteligencja coraz częściej jest wykorzystywana w różnych branżach. Wiele osób sięga po nią również w życiu codziennym. Chociaż w części społeczeństwa pojawia się obawa, że AI może w przyszłości przyczynić się do redukcji zatrudnienia. Co myślą o tym chełmianie? Czy sami często korzystają ze sztucznej inteligencji? Pytała o to Martyna Kociubińska.
5: Totalnie nie już. Chyba, że do nauki. No ale teraz po prostu nie. Teraz coraz mniej, kiedyś bardziej, więcej, ale teraz już to zmniejszyłam po ilość.
6: Nie bardzo, ponieważ ja na przykład wykonuję zawód, który potrzebuje interakcji międzyludzkiej, bo jestem logopedą, więc nie boję się na przykład, że sztuczna inteligencja zabierze mi pracę.
7: W tym momencie nie, ale to ze względu na to, jaki zawód wykonuję. Natomiast czuję zagrożenie ze strony tego, że nie wiadomo, w którą stronę to pójdzie.
3: Wzrost zainteresowania firm sztuczną inteligencją widać w ofertach pracy w skali globalnej. Badania wskazują, że liczba ogłoszeń wymagających kompetencji AI wzrosła w Polsce około 33 tysięcy w 2025 roku i sięgnęła 80 tysięcy. Wciąż jednak stanowią one 3,5% ogółu ofert.
0: Słuchacie wiadomości lokalnych Radia Bon Ton.
3: Coś dla miłośników przedmiotów z duszą i bogatą historią. W niedzielę w Chełmie odbędą się tradycyjne targi staroci, organizowane przez Chełmski Klub Kolekcjonerów. Od godziny 8 do 13 przy ulicy Reformackiej 13 będzie można znaleźć prawdziwe perełki. Na stoiskach pojawią się m.in. unikalne antyki, dawne elementy wyposażenia wnętrz, militaria, stare monety i banknoty, unikatowa ceramika, zegary czy zapomniane już wydawnictwa i przedmioty codziennego użytku. Organizatorzy zapraszają zarówno do doświadczonych zbieraczy, jak i osoby, które dopiero chcą poczuć klimat kolekcjonerskiej giełdy i znaleźć swoją pamiątkę. Również w najbliższą niedzielę za plony będą dziękowali rolnicy z gminy Rudnik. Uroczystości rozpoczną się o godzinie 13.45 od tworzenia korowodu dożynkowego przy sali sportowej. Następnie o godzinie 14 zaplanowano dziękczynną mszę świętą w intencji rolników. O dalszym programie wydarzenia mówi wójt gminy Rudnik Paweł Kucharczyk.
8: Będziemy mieli również inscenizację przygotowaną przez mieszkańców, również tych najmłodszych. W programie są również występy kapeli Uroczysko, zespołu Choral, konkurs na najładniejszy wieniec dożynkowy, a wieczorem oczywiście gwiazdy naszych dożynek, zespoły Mario oraz zespół Mefis, po czym będzie od godziny 22 również zabawa taneczna z zespołem Rockside do późnych godzin wieczornych. Zapraszamy wszystkich, którzy szukają dobrej zabawy, ciekawego spędzenia wolnego czasu.
3: Podczas wydarzenia nie zabraknie również stoisk kół gospodyń wiejskich, a także placu zabaw i strefy gastronomicznej.

0: Reklama.
1: Ciepło w domu zaczyna się od dobrego wyboru. Art Drew oferuje drewno opałowe łupane oraz w wałkach w różnych gatunkach. Gwarantujemy transport, szybką realizację i atrakcyjne ceny. Zamów już dziś. 725 210 299. Sprzedaż drewna. Firma Art Drew. Koza gotówka 50K.
2: Chełmskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego. Z nami dobrze się mieszka. Do 30 sierpnia trwa nabór wniosków o najem mieszkań w nowej inwestycji przy ulicy Zachodniej. To pierwszy siedmiokondygnacyjny budynek wielorodzinny w Chełmie i drugi etap rozwoju osiedla Chełmski TBS. 40 nowoczesnych mieszkań o zróżnicowanych metrażach. Komfortowe miejsca do życia dla wszystkich, również dla seniorów i osób z niepełnosprawnością. Winda, garaż podziemny oraz plac zabaw. Więcej informacji oraz formularz na tbs.hełm.pl. Odwiedź biuro chełmskiego TBS-u przy ulicy 11 listopada 4, lokal 5.
3: Sportowe wiadomości, transfery i wyniki z lokalnych boisk, mat i torów. O dużym i małym sporcie od poniedziałku do piątku na 104,9 FM.
4: Na program zaprasza sponsor AluPoint, wykonawca aluminiowych ogrodzeń i tarasów.
0: Reklama.
5: Urlop.

0: reklama.
1: Takie smaczne, takie wyjątkowe, takie nasze. Słowiańskie smaki. Sklep firmowy Spółdzielnia Socjalna Słowianka zaprasza i poleca. Pierogi, kopetka, pyzy, kotlety, łazanki, bigos i inne przysmaki. Zawsze świeże, prosto od producenta. Zamów u nas catering na imprezę do domu 731 071 003 albo wynajmij naszą salę w Rakołupach. Słowiańskie smaki. Hełm Szymanowskiego 7 oraz stoisko nad Zalewem Maczuły.
2: Garaż Top Service Wołyńska 53 zaprasza na badania techniczne. Garaż Top Service. Świadczymy usługi w zakresie wymiany rozrządów i sprzęgła, napraw zawieszenia i ustawiania zbieżności. Właścicieli wszystkich modeli samochodów Peugeot, Citroën, Renault zapraszamy na regenerację tylnych belek. Pomoc drogowa 24 godziny na dobę. Garaż Top Service. Chełm, ulica Wołyńska 53. Telefon 82 565 1096. Uwaga! Dysponujemy samochodem zastępczym na czas naprawy. A, i naprawiamy też busy.
3: Recepta na udany dzień, przeboje i dobre śniadanie. Dzień dobry, mówimy Wam o 7 rano. Bon ton na lato. Od poniedziałku do piątku. Od 7 na 104,9 FM.
4: Sponsorem programu jest Centrum Akumulatorów. Dystrybutor zasilania awaryjnego i akumulatorów do wszystkich pojazdów.
5: Sponsorem programu jest Bieluch. Producent serków i jogurtów z wysoką zawartością białka.
6: Sponsorem programu jest Iwona Szłapak, właścicielka agencji ubezpieczeniowej. Chełm, ulica Starościńska 7.
0: Reklama. Bonton Radio.

0: polscy turyści poszkodowani przez pożary w Chorwacji. Z aresztu zwolniony został rolnik, który zaorał drogę w Gliwicach. Wracają upały w świąteczny weekend, pogoda nas dopieści, ale trzeba uważać na słońce. Agnieszka Trojanowska, BIS. Czterech polskich obywateli zostało poszkodowanych w wyniku pożarów w Chorwacji, z czego jedna osoba przebywa na oddziale intensywnej terapii, a pozostałe opuściły już szpital, informuje rzecznik MSZ-u Maciej Wewiór.
1: Nasz konsul zapewnia poszkodowanym wsparcie, w tym wspiera ich w uzyskaniu dokumentacji dla ubezpieczycieli zniszczonych samochodów i w organizowaniu powrotu do kraju.
0: To skutki pożaru, który dotarł do chorwackiego nadmorskiego kurortu Omisz dziś rano w środkowej części Chorwacji. Pożar najpierw strawił las sosnowy i otaczającą go roślinność, a następnie szybko przeniósł się na domy w miejscowości Lokwa Rogoźnica. MSZ apeluje do podróżujących o śledzenie komunikatów oraz rejestrację w systemie Odyseusz. Chorwacja zmaga się obecnie z falą upałów, które przekraczają 40 stopni Celsjusza. Z aresztu wychodzi 60-letni rolnik, który przed tygodniem zaorał świeżo położony asfalt na peryferiach Gliwic i za to spotkała go dotkliwa kara. Teraz prokuratura uchyliła areszt po tym, jak śledczy ustalili, że wbrew wstępnym szacunkom szkody wyrządzone przez podejrzanego nie stanowiły mienia znacznej wartości, co oznacza, że mężczyźnie grozi łagodniejsza kara. Rolnik tłumaczył, że jest właścicielem drogi, a prowadzone w okolicy prace są nielegalne. Dziś ostatni dzień w tym tygodniu z otwartymi sklepami. Niektóre z tego powodu będą czynne dłużej. Jutro większość sklepów będzie nieczynna w związku z przepadającym na 15 sierpnia świętem wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny, znanym też pod nazwą Matki Boskiej Zielnej. Jutro także święto Wojska Polskiego i związanych z nim obchodów, a także atrakcji dla całych rodzin. Na początku świątecznego weekendu policjanci apelują o rozwagę za kierownicą. Mimo dobrych warunków ryzyko tragedii paradoksalnie jest duże, alarmuje inspektor Andrzej Fijałek z Komendy Głównej Policji.
2: Dobre warunki atmosferyczne, a tym samym dobre warunki drogowe powodują, że ta noga jest cięższa i rzeczywiście widzimy, że latem dochodzi do mniejszej ilości może zdarzeń typu kolizje, ale jeżeli już dojdzie do czegoś poważniejszego, do wypadku, to skutki tych wypadków są bardziej dolegliwe, czyli są osoby ranne poważnie i dochodzi do zdarzeń ze skutkiem śmiertelnym.
0: Od początku lipca w wypadkach drogowych w Polsce zginęło ponad 180 osób, a ponad 3,5 tysiąca zostało rannych. Czapki, krem z filtrem i butelka wody to niezbędnik dla osób, które chcą jutro na żywo oglądać defiladę z okazji Święta Wojska Polskiego zarówno w Warszawie, jak i nad morzem. Wydarzenia będą trwały po kilka godzin, dlatego lepiej się wcześniej do nich przygotować, zwłaszcza, że termometry będą wskazywać ponad 30 stopni.
3: W dzień święta będziemy mieli niemal bezchmurną aurę nad całą Polską. Będzie też stosunkowo ciepło. Na zachodzie może być wręcz bardzo upalnie. Do 35 stopni nawet na krańcach zachodnich.
0: Zapowiada synoptyk MGW Michał Kowalczuk. Od poniedziałku szykuje się ochłodzenie.
4: Bon Ton Radio. Sport.
5: Przemysław Pozowski, zapraszam na wiadomości sportowe. Obie polskie sztafety 4x400 metrów wywalczyły dziś kwalifikacje do finałowych biegów lekkoatletycznych Mistrzostw Europy, które rozgrywane są w Birmingham. Awans do finału zdobyła również oszczepniczka Małgorzata Maślak-Glugla, a nie udało się tego dokonać wicemistrzyni olimpijskiej z Tokio Marii Andrzejczyk. Lech Poznań jako ostatni z polskich klubów jeszcze dziś o godzinie 20 będzie walczyć o fazę play-off eliminacji Ligi Europy. Rewanżowy mecz z Klaksvik trzeba było przełożyć z powodu problemów z dotarciem na wyspy owcze piłkarze kolejorza. Za to z awansów cieszą się Jagiellonia Białystok i Raków Częstochowa. Odpowiednio w eliminacjach do Ligi Europy oraz Ligi Konferencji. GKS Katowice natomiast już z piłkarską Europą się pożegnał, a w Zabrzu walka o przepustkę do niej nie idzie najlepiej. Błażej Kulesza.
6: Dla Górnika to trzecia i ostatnia szansa. Piłkarze przegrali batalię o Champions League, potem o Ligę Europy. Została ta konferencji, ale i tu będzie problem, bo czeka AS Monaco.
7: Nasze szanse są bardzo małe.
6: Mówi trener Zabrzan Michal Gaszparik.
7: Myślę, że w tym meczu jest dobrze, że zagramy ten pierwszy mecz w domu i myślę, że ludzie tutaj się cieszą, że taki mocny zespół tutaj zagra w Górniku.
6: Fazę ligową europejskich pucharów trzeci rok z rzędu zapewniła sobie Jaga, tym razem pokonując Glasgow Rangers w dwumeczu 3-2.
8: Zasłużenie awansowaliśmy.
6: Mówi trener Adrian Siemieniec.
8: Będziemy chcieli zrobić wszystko, żeby zrobić coś historycznego i pierwszy raz w historii tego naszego klubu zagrać w fazie ligowej Ligi Europy.
6: O przepustkę Diaga powalczy z Iberią Tbilisi.
5: A mówił o tym Błażej Kulesza. Dziś początek czwartej kolejki naszej piłkarskiej ekstraklasy. Legia podejmie o 20:30 Radomiaka. Jutro w Lubinie z kolei derby Dolnego Śląska. Zagłębie zagra ze Śląskiem. Przełożone są dwa mecze naszych pucharowiczów. Lecha z Wisłą Płock i Jagiellonii z Pogonią Szczecin.
0: Nocy bezchmurnie, idealnie by podziwiać spadające gwiazdy, tylko miejscami na północy zachmurzenie małe. Ubierzcie się ciepło, w nocy do 10 stopni na wschodzie i miejscami na południu, na ogół jednak od 13 do 16. Przez cały weekend będzie gorąco, w ciągu dnia jutro do nawet 35 stopni. Taki upał na zachodzie Polski.
4: Urlop z hitami na 104,9 FM.

0: Reklama. Twoje dziecko również może zostać gwiazdą światowych kortów. Ruszyły zapisy dzieci od 6 do 12 lat do Chełmskiej Akademii Tenisowej. Wykwalifikowana, licencjonowana kadra instruktorska oraz profesjonalne całoroczne korty to najlepsze warunki do rozwijania talentu twojego dziecka. Zadzwoń 692 723 656. Chełmska Akademia Tenisowa to pierwszy krok do sukcesu. Ilość miejsc ograniczona.
1: Świeże wiadomości Super Tygodnia codziennie. Wejdź na www.supertydzień.pl.
2: Wash Park, najnowocześniejsza myjnia ręczna w Chełmie zaprasza. Kolejowa 51. U nas mycie podwozia, oryginalna chemia, mycie felgi, suszenie pojazdu. Teraz również trzepanie dywaników welurowych. Bezpłatnie. Wash Park. Chełm, kolejowa 51, naprzeciw.

0: tylko Lidla.
1: Tak, można w Chełmie zjeść pyszny domowy obiad. W Ambrozji gotujemy z regionalnych produktów z pasją i szacunkiem do tradycji. Codziennie inny obiad dnia na miejscu lub z dowozem. Możliwość wykupu abonamentu oraz zakupu wyrobów garmażeryjnych. Organizujesz przyjęcie? Polecamy nasz catering okolicznościowy. Spółdzielnia Socjalna Ambrozja. Chełm, pierwszego pułku Szwoleżerów 16. Telefon 666 559 679. Tradycyjna kuchnia na każdą kieszeń. Uwaga, twój gest pomoże innym. U nas zamówisz paragon serca.
2: Uwaga! W Kodano Optyk w galerii Chełm wszystkie okulary korekcyjne kupisz aż 70% taniej. To najlepszy moment, by wymienić okulary na nowe. Kodano Optyk to profesjonalne doradztwo i najwyższa jakość. Minus 70% w Kodano Optyk w galerii Chełm. Lista producentów i regulamin akcji dostępne w salonie. Podmiot prowadzący reklamę Kodano Optyk.
3: Reklama. Urlop z hitami. Na 104,9 FM.

0: Biegnij.
1: Cykl audycji Bliżej Kultury, realizowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
2: Program sponsoruje Stowarzyszenie IMIX Studio. Wspieramy lokalną kulturę i muzykę. Chełm, ulica Hrubieszowska 80.
1: Bliżej Kultury.
3: Zapraszam, Monika Łupkowska. Dzisiaj wracamy do propozycji dożynkowych. W niedzielę Świętoplonów odbędzie się w Siedliszczu, o czym więcej opowie Dorota Orysz, dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Siedliszczu.
4: Drodzy Państwo, już w najbliższą niedzielę widzimy się w Siedliszczu na gminno-parafialnych dożynkach, a więc 16 sierpnia amfiteatr przy Zespole Szkół, godzina 13. Rozpoczniemy tradycyjnie mszą świętą, podczas której nastąpi oświęcenie przygotowanych wieńców dożynkowych, podzielimy się wspólnie upieczonym chlebem, a później na scenie czeka nas moc różnych atrakcji. Wystąpią nasze zespoły ludowe, a więc Siedliszczanie z Nadwieprza i dziecięcy zespół Kłosy oraz zespół z sąsiedztwa Pawłowianki. Późniejszym popołudniem na scenie będą atrakcje taneczne dla dzieci. Wystąpi dziewczyna pochodząca z Siedliszcza, wokalistka i skrzypaczka, absolwentka Wydziału Edukacji Muzycznej w Bydgoszczy Weronika Jędruszak. I w końcu o 19:00 wyczekiwana gwiazda wieczoru Teresa Werner.
3: W niedzielę Chniszów w gminie Ruda Huta stanie się miejscem spotkania z lokalną tradycją. 22. uroczystości imieninowe Dębu Bolko, organizowane pod hasłem Odpocznij w cieniu legendy, mają połączyć historię, kulturę i rodzinny wypoczynek w malowniczej scenerii nadburzańskiej przyrody. A więcej szczegółów zdradzi Jarosław Walczuk, wójt gminy Ruda Huta.
5: Przed nami dzień pełen muzyki, dobrej zabawy i atrakcji dla całych rodzin. Na scenie wystąpią wspaniały chór Rapsodia, dzieci i młodzież z Huty Muzyki oraz zespół Akord. A gwiazdą wieczoru będzie wyjątkowy duet Nata and Evgeni. Później zapraszamy na dyskotekę z DJ-em Andriusem. Nie zabraknie także widowiskowego fire show grupy Astral Fire, zawodu wędkarskich, spływu kajakowego bugiem, rajdu rowerowego i turnieju strzeleckiego. Będzie również Nadburzańska Akademia Smaku, strefa gastronomiczna, koła gospodyń wiejskich, twórcy ludowi oraz park zabaw dla dzieci. A rodzina hetmana Kalinowskiego zaprosi na wyjątkową, żywą lekcję historii.
3: A teraz zapraszam na podcast Bliżej Kultury.
6: Witam serdecznie, Joanna Klimek. Już za tydzień Krasnystaw po raz 55 będzie żył Chmielakami. W poprzednich odcinkach naszego podcastu Chmielaki Krasnostawskie, ludzie, historia i dziedzictwo zaglądaliśmy do historii festiwalu i przypomnieliśmy artystów, którzy przez dekady pojawiali się na chmielakowej scenie. Dziś jednak odchodzimy od sceny i patrzymy na Chmielaki z innej perspektywy. Na tydzień przed rozpoczęciem sprawdzimy więc, czy wszystko jest dopięte na ostatni guzik. Moim gośćmi są Magdalena Górecka, kierownik działu promocji miasta Krasnystaw.
7: Dzień dobry, witam.
6: A także burmistrz Krasnego Stawu Daniel Miciuła.
8: Dzień dobry, witam serdecznie.
6: Jest jeszcze spokojnie, czy już teraz zastanawiacie się Państwo nad tym, co może pójść nie tak?
7: Spokojnie na pewno nie jest. Może nie zastanawiamy się nad tym, co może pójść nie tak, bo nawet jeżeli jakieś drobne rzeczy gdzieś po drodze wychodzą, no to na bieżąco jesteśmy w stanie to jeszcze gdzieś tam dopiąć. Mamy tak na tyle zdeterminowany, zaangażowany zespół, że zawsze na ostatnią chwilę coś tam się udaje naprawić, nawet jeżeli coś po drodze nie wyszło. Natomiast jest to tak ogromne przedsięwzięcie składające się z tylu elementów, wymagające organizacji, logistyki, promocji, no mnóstwa aspektów takich, które są zaangażowani tak naprawdę ludzie też z różnych i z urzędu i z różnych jednostek. To nie jest impreza, która jest oddana w całości do organizacji jakiejś agencji eventowej. To jest też taki fenomen w sumie, że to jest tak ogromna impreza, a zajmują się tym tak naprawdę pracownicy samorządowi. Zresztą wielkie ukłony dla nich za to.
6: A kiedy rozpoczyna się praca nad kolejną edycją Chmielaków? Czy to jest praca przez cały rok?
7: W zasadzie jak jedne Chmielaki się kończą, to już zaczyna się praca nad kolejnymi. Oczywiście to jest etapowo, tak na początku takie podstawowe założenia, a potem już z każdym miesiącem, z każdym tygodniem ta praca nabiera intensywności.
6: Czy przy tej 55. edycji czujecie Państwo taką presję, że to jednak już taka jubileuszowa edycja, więc mieszkańcy oczekują czegoś więcej?
8: Presję czujemy przed każdą edycją Chmielaków, staramy się, aby wypadły one jak najlepiej. No i musimy przestać powiedzieć, że mieszkańcy, ale również goście, turyści są zadowoleni z wydarzenia, które organizujemy. Tak jak pani Magda wspomniała, to praca wielu ludzi zaangażowanych i tutaj nie mamy żadnych wymówek. Nikt nie próbuje powiedzieć, że czegoś nie zrobi, czymś się nie zajmie. Chmielaki organizowane są, tak jak powiedzieliśmy, już przez 55 lat. No w tym samorządzie zespół jest w miarę ten sam. Dochodzą nowe osoby, ale nowe osoby wnoszą też coś nowego do organizacji. 55 Chmielaki myślę, że przygotowywane są z taką samą dbałością i starannością jak poprzednie edycje. Jedynym takim dodatkiem, może nie jedynym, ale dodatkiem takim i taką niespodzianką dla naszych gości i turystów będzie specjalnie przygotowane widowisko pod tą jubileuszową edycję przez zespół pieśni i tańca Jawor. Widowisko pod nazwą Chmielaki Krasnostawskie.
6: W jaki sposób dopierać artystów? Czy głos mieszkańców jest tutaj najważniejszy, czy jednak kwestia budżetu?
7: Kwestia budżetu niestety jest ważna i nas mocno ogranicza. Wiadomo, że gdyby ten budżet był większy, to i gwiazdy pewnie byłyby i ściągane z zagranicy, jakbyśmy dali radę. Natomiast jeżeli chodzi o sam dobór, no to myślę, że każdy w swoim, nie wiem, w swoim domu, wśród swoich znajomych, przyjaciół ma jakąś taką swoją grupę fokusową i zawsze ktoś tam coś podpowiada, czy z młodzieży, czy ze starszych. No, tak się staramy dobierać ten repertuar, żeby rzeczywiście dla każdego było coś ciekawego.
8: Śledzimy też social media, różnego rodzaju portale ogłoszeniowe po danej edycji Chmielaków, co się dzieje, czego mieszkańcy oczekują. Oczywiście te głosy są bardzo różne. Jedni oczekują tego rodzaju artystów, tego rodzaju artystów. Jednak patrzymy na te głosy.
7: Ciężko jest to pogodzić, ale zdarza się rzeczywiście, że bierzemy pod uwagę jakiś taki głos, feedback zewnętrzny i zarówno mieszkańców, jak i naszych gości. Tak?
6: A same te umowy na ile czasu przed muszą być podpisane?
8: Chciałaby umowy z wykonawcami wyborem operatora przede wszystkim sceny głównej była podpisana na początku roku kalendarzowego, w związku z tym, że pewnego rodzaju tradycją już jest, my informujemy mieszkańców i gości na urodzinach miasta, jacy artyści wystąpią w tegorocznej edycji Chmielaków.
7: Ale to jest też kwestia tego, że artyści tacy topowi w Polsce, no to też mają swój kalendarz wcześniej ustalany, także my musimy sobie tych artystów, których chcemy, zabukować już z dużym wyprzedzeniem, także to jest zwykle początek roku, tak już najpóźniej.
6: Mhm. Właśnie może przypomnijmy, kogo już za tydzień zobaczymy na krasnostawskiej scenie. Przekrój jest rzeczywiście, tak jak Państwo wspominaliście, szeroki i każdy znajdzie coś dla siebie w piątek.
7: W piątek Zalia i Grupson na głównej scenie, w sobotę Trzech Króli i Grzegorz Chyży i w niedzielę Maryla Rodowicz.
6: Udało mi się dotrzeć do informacji, że Maryla Rodowicz już nie pierwszy raz będzie na tej scenie.
8: Tak, była w 1993 roku. Jako ciekawostkę dyrektor Domu Kultury przekazał mi informację, że przyjechała czerwonym Porsche wtedy.
6: W takim razie może jeszcze porozmawiajmy o tym, jak to z Państwa perspektywy wygląda. Czy jest jakiś element, od którego już odchodzicie, bo Chmielaki na tyle się zmieniły, że już po prostu coś jest zbędne na korzyść może czegoś innego?
8: Ciężko powiedzieć, czy odchodzimy od czegoś. No, staramy się iść tak jakby trochę też z duchem czasu. Świadczyć o tym mogą na przykład kubki kaucyjne, prawda? Kiedyś na Chmielakach były kubki ceramiczne, szklane, potem były jednorazowe. Dzisiaj są to kubki kaucyjne, dzięki czemu w Krasnostawie po takim wydarzeniu, trzydniowym wydarzeniu jest bardzo czysto.
6: Porozmawiajmy teraz o tym elemencie Chmielaków, który powrócił w jakimś czasie. Myślę tutaj o wyborach MIS. W przestrzeni publicznej swego czasu pojawiły się takie głosy, że może warto z tego zrezygnować, że to tylko generuje dodatkowe koszty, a mieszkanki Krasnego Stawu niezbyt chętnie biorą udział w tych wyborach. Jak to z Państwa perspektywy wygląda i dlaczego postanowiliście powrócić do tego elementu?
7: My postanowiliśmy wrócić ze względu na głosy tej drugiej części, którzy się właśnie domagali, żeby Miejsce Chmielaków powróciło. No, uważamy, że jest to element ciekawy. On naprawdę przyciąga sporo publiczności.
8: Z roku na rok coraz więcej. To dobra decyzja. Te głosy, które pojawiały się w przestrzeni publicznej, pojawiały się na początku. Myślę, że
7: To jest też na pewno taka ogólna tendencja, tak? Co do wyborów miejsc, wyborów piękności, czy one są potrzebne, czy nie są potrzebne, to jest też kwestia takich, prawda, kulturowych kwestii.
8: Miejsc Chmielaków to pewnego rodzaju tradycja. Było to takie sztampowe wydarzenie, więc no myślę, że ta decyzja, którą podjęliśmy, aby przywrócić te wybory, była decyzją słuszną.
7: A co do generowania kosztów, to nie jest prawda, że one generują dużo kosztów, bo tak nie jest.
8: Sponsorzy bardzo chętnie właśnie.
7: To jest element, w który sponsorzy się bardzo chętnie angażują i tutaj naprawdę jest łatwo nawet to wydarzenie zbilansować w porównaniu do innych. Także to nie jest coś, co generuje nam
8: kosztów. A mieszkanki Krasnego Stawu my jak najbardziej zachęcamy. mamy piękne mieszkanki w Kostymstawie.
7: Ale to też, jest jakby normalna sprawa, że przed swoją publicznością się nie chce występować, bo ja też znam to z różnych innych eventów, także to nie jest tak, że to chodzi tylko o Chmielaki, tylko generalnie takie, że raczej jak ktoś startuje w wyborach miasto, woli pojechać sobie gdzieś tam, wystartować w jakimś innym konkursie niż pod własną publiczność.
6: Mogę zdradzić, że na naszym portalu Super Tydzień zdjęcia z wyborów Miss oglądają się jako jedne z najlepszych.
7: No właśnie.
6: Te galerie są bardzo chętnie oglądane.
8: Więc potwierdzamy to, co powiedzieliśmy, że to była słuszna decyzja.
6: A może teraz jeszcze o kabaretach porozmawiamy. W tamtym roku była okazja, aby w niedzielę wybrać się na kabarety. W tym roku w programie już ich nie ma.
8: Tak. To właśnie była decyzja podjęta przez to, że dużo osób wręcz chciało, domagało się, aby kabarety były. Kiedyś kabarety na Chmielakach były. Jednak okazało się, że przestrzeń, która jest, nie do końca jest przestrzenią taką, aby te kabarety w odpowiedni sposób były odebrane przez gości, mieszkańców i turystów. Więc z kabaretami czekamy na amfiteatr i wracamy do amfiteatru.
6: Właśnie. Jeszcze o tej kwestii amfiteatru chciałam porozmawiać. W poprzednim odcinku rozmawiałam z byłym dyrektorem Domu Kultury w Krasnostawie, z panem Tadeuszem Kicińskim. Wspominał, że Chmielaki kiedyś tam się odbywały i z taką nutką nostalgii mówił też o tym, że chciałby, aby może w przyszłości to wydarzenie również tam się ponownie odbyło. Jaka jest szansa?
8: Robimy wszystko, co w naszej mocy, aby amfiteatr został odbudowany. Dziś mogę powiedzieć, że dokumentację projektową mamy właściwie na ukończeniu. Z dzisiejszych informacji wiem, że do końca tygodnia powinien projektant dostać pozwolenie na budowę. My zaaplikowaliśmy już o środki zewnętrzne. Liczymy, że nasz wniosek okaże się dosyć dobrze oceniony, że został napisany prawidłowo. Wiem, że konkurencja w tym akurat konkursie jest bardzo duża, a środków do podziału niewiele. Niemniej jednak, jak już wcześniej informowałem różnego rodzaju media, jeżeli tą dokumentację będziemy mieli, to etapowo będziemy z budżetu miasta ten amfiteatr odbudowywać. Nie da się zorganizować całego wydarzenia Chmielaków w amfiteatrze, ale oczywiście będziemy wykorzystywać go jako te imprezy towarzyszące. Dzisiaj nie wiemy jeszcze, czy będziemy rezygnować z małej sceny, czy będziemy robić tą dużą scenę. To wszystko przed nami. To również jest moje marzenie, aby powrócić do tego, aby amfiteatr w Krasnostawie wyglądał pięknie i był dumą Krasnego Stawu, tak jak kiedyś Muszla Koncertowa była dumą Krasnego Stawu.
6: A może teraz tak prywatnie, czy podczas tego trzydniowego wydarzenia udaje się Państwu znaleźć chwilę, aby przeżyć to? Czy cały czas pozostajecie w gotowości, że...
8: Nie udaje się.
7: Nie, tak naprawdę to my jesteśmy cały czas w pracy, tak można powiedzieć. Oczywiście to nie twierdzę, że to nie jest, że jest to nieprzyjemna praca, bo to jest tak jakby zlepek różnych elementów i spotkań przeróżnych, tak, z naszymi gośćmi, także to jest...
8: Imprezy towarzyszące.
7: Tak, rozdania nagród, no jest tego mnóstwo. Ja mogę powiedzieć, że ja pod wieczór każdego dnia, jak już tam mam jakiś taki wyczekiwany koncert, na który chciałabym pójść, to okazuje się, że już nie mam na niego siły niestety.
8: Całe szczęście Urząd Miasta jest blisko głównej sceny i możemy na sali posłuchać wykonawców.
6: Także serdecznie dziękuję i do zobaczenia.
8: Do zobaczenia.
7: Do zobaczenia.
1: Cykl audycji Bliżej Kultury, realizowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
2: Program sponsoruje Stowarzyszenie IMIX Studio. Wspieramy lokalną kulturę i muzykę. Chełm, ulica Hrubieszowska 80.
0: Reklama.
9: Ponad 10-letnie doświadczenie pozwala nam gwarantować jakość naszych usług. Profesjonalnie regenerujemy turbosprężarki autosobowych, busów, ciężarówek, maszyn rolniczych oraz budowlanych. Turbo Wschód. Sawin Zielona 1. Czas realizacji usługi do 24 godzin. Możliwość odbioru uszkodzonej turbosprężarki od klienta na terenie całego województwa lubelskiego. Kompleksowa usługa wykonana w naszym warsztacie przedłuża gwarancję do 18 miesięcy. Centrum Regeneracji Turbosprężarek Turbo Wschód. Sawin Zielona 1. Telefon 505-180-770.
10: Zaczniesz wkrótce budowę domu, a może planujesz remont? Użyj najwyższej jakości betonu z betoniarni KrewBet w Pawłowie oraz w Chełmie przy ulicy Towarowej. Wysoką jakość gwarantuje własne, nowoczesne laboratorium. W sprzedaży również płyty stropowe, kruszywa oraz piasek. A to wszystko w konkurencyjnych cenach. Przy kompleksowym zamówieniu czekają na Ciebie dodatkowe rabaty. Zapraszamy. KrewBet. Pawłów, ulica Lubelska 80. Chełm, ulica Towarowa 7. Zadzwoń 508 901 140.
0: Sieć Płotech. Z nami nowoczesne systemy grzewcze i instalacyjne. Zamontujesz już dziś. Hurtownia hydrauliczna. Specjalne warunki współpracy dla instalatorów. Montaż źródeł ciepła zgodnie z zasadami czystego powietrza. Dokumentacja do programu Czyste Powietrze. Sieci preizolowane. Usługi hydrauliczne i stolarka okienna. Doradztwo, rzetelna wycena, 30-letnie doświadczenie. Ciepłotech. Jakość, komfort i efektywność każdej instalacji. Hełm Przemysłowa 26. Telefon 82 563 26 82.
11: Czy przegląd rejestracyjny może podkręcać emocje? Speedcar to możliwe. Weź udział w loterii Wielki Przegląd Nagród. Zrób przegląd rejestracyjny na naszej stacji w Chełmie i odbierz wyjątkową zdrapkę. W puli nagród czeka prawdziwy zawrót głowy. Luksusowe pobyty wypoczynkowe, rowery, hulajnogi elektryczne, smartwatche i mnóstwo innych nagród. Zrób przegląd i daj sobie szansę na nagrody. Speedcar. Chełm, ulica Kolejowa 38 przy stacji BP. Regulamin loterii dostępny na speedcar.pl.
12: W domu weselnym za Borkiem była moja studniówka. Tam również z Andrzejem zorganizowaliśmy nasze wesele. A 2 tygodnie temu odbyły się chrzciny naszego Michasia. Zawsze byliśmy zadowoleni z obsługi i bardzo dobrego jedzenia. A ty jaką imprezę chcesz zorganizować w domu weselnym za Borkiem?
13: Dom weselny za Borkiem. Chełm, ulica Hrubieszowska 135. Telefon 785 701 066. Uwaga, posiadamy wolne terminy weekendowe jeszcze w tym roku.
14: Chełmskie Centrum Terapii i Rozwoju SELF oraz Fundacja Rozwoju Psychospołecznego SELF zaprasza do skorzystania z porad doświadczonej kadry specjalistów psychiatrów dla dzieci, młodzieży i dorosłych, psychologów, psychoterapeutów oraz logopedy. Prowadzimy psychoterapię indywidualną i grupową, terapię uzależnień, terapię rodzin, par i małżeństw, dzieci i młodzieży oraz terapię logopedyczną. Zajmujemy się także diagnostyką zaburzeń psychicznych dzieci i młodzieży. W naszej ofercie znajdą Państwo pakiet różnych badań psychologicznych, w tym diagnostykę zaburzeń mowy i zaburzeń ze spektrum autyzmu. Bliższe informacje pod numerem telefonu 608 100 676. Oferujemy także zabiegi pielęgniarskie w domu pacjenta.
15: Reklama. Urlop z hitami na 104,9 FM.

0: Bonton Radio i
1: program sponsoruje twój agent ubezpieczenia Kinga Jędrzejewska. Hełm Lwowska 13R.
2: Janek Zieliński przedstawia świeżą składankę na wakacje. Szafa gra w radiu Bonton.
3: Dzisiaj mam dla was polską pozycję z roku 2023. Jeżeli czujecie się przytłoczeni aktualną rzeczywistością, aktualnym stanem świata, jako ludzie w wieku 20-30, może trochę więcej lat, no to myślę, że ta płyta wam siądzie idealnie, a przy okazji no nie jest ona taka ciężka, żeby nie podpasowała nam pod wakacje. To jest Passé od zespołu Lodofon.
4: Trochę już inaczej pachnie noc, trochę już inaczej pachnie noc, do następnej wiosny prawie rok.
3: Mówimy tutaj o formacji dość świeżej na naszej scenie. Zadebiutowała ona w 2020 roku albumem Koło, wydanym jeszcze wtedy przez Asphalt Records, które jeszcze działało. Była to mieszanka trapu z różnymi brzmieniami gitarowymi, z jakimś indie popem. Tutaj na Passé panowie w składzie Maciej Porenda i Michał Jurek ponownie dokonują tej mieszanki, przy czym mam wrażenie, że jest to brzmienie troszeczkę bardziej skrojone pod tego, powiedzmy, masowego słuchacza.
4: Ten romans wyszedł chyba z mody.
3: Oczywiście nie mówię tego jako przytyk. Dzięki temu brzmienie tutaj jest bardzo lekkie i jednocześnie zróżnicowane, bo faktycznie mamy tutaj kawałki, które z powodzeniem mogłyby grać jako single radiowe z gatunku pop rock. Mamy także inspiracje faktycznie tym współczesnym rapem, a tematycznie jest najciekawiej, bo tutaj mamy doświadczenie tych późnych 20-latków, trochę jednak rozczarowanych tymi swoimi życiorysami, tym jak to się wszystko wokół układa, z dozą jakiejś mimo wszystko lekkiej frustracji, ale też melancholii, sentymentu, no i dużo autoironii. A więc znajdziecie tutaj kawałki o tym, jakby się chcieli cofnąć się w czasie.
4: Gdybym mógł mieć to, co chcę, gdybym mógł mieć pewność, wiem, że wcisnąłbym Ctrl-Z.
3: Mamy także dużo numerów o relacjach różnych, tych miłosnych, ale także o rzeczywistości LinkedIna, czyli networking, mocno inspirowany rapem.
4: To jest to słynny networking, to bycie miłym dla ludzi, tych, których wcale nie szanujesz, których wcale nie lubisz.
3: Myślę, że jeżeli jesteście w podobnym wieku do mnie, a wiem, że takich osób trochę mnie słucha, no to jest pozycja, którą mogę wam z czystym sumieniem polecić. Naprawdę mi na przykład siada bardzo. Nawet powiedziałbym, że bardziej niż na premierę te 3 lata temu, kiedy byłem absolutnie zachwycony, a teraz jestem równie zachwycony. Tak więc tyle mojego gadania. Posłuchajmy sobie w Radiu Bonton. Oto otwierający płytę François Hardy, singiel od zespołu Lordofon.
4: Miałaś dziś być i tak za dużo myśli w głowie mam, więc bardzo proszę z nim wyjść. Przypomniał mi się twój głos.

0: Program sponsoruje doradca ubezpieczeniowy Kinga Jędrzejewska, Helm Lwowska 13R.
1: Reklama. Planujesz zakup pieca gazowego lub na paliwa stałe? A może szukasz instalacji grzewczej i centralnego odkurzania? Przyjdź i skorzystaj z fachowego doradztwa doświadczonego zespołu. Specjalnie dla Ciebie dobierzemy stację uzdatniania i odżelaziania wody, systemy grzewcze, kanalizacyjne i rekuperatory powietrza. To wszystko i wiele więcej w hurtowni hydraulicznej Termotop w Chełmie, ulica Hrubieszowska 54. Instalatorom zapewniamy dogodne warunki współpracy. Termotop. Znajdź nas, bo warto.
2: Forma nie bierze się znikąd.
3: Zdrowie nie bierze się znikąd.
2: Skocz po nowość. Tylko mleko i żywe kultury bakterii. Aż 17 gramów białka w jednym kubeczku wyjątkowego, niskotłuszczowego serka naturalnego Bieluch.
3: Dużo białka, mało tłuszczu. Serek Bieluch.
2: W zdrowym ciele zdrowy duch. Bieluch.
0: Czy wiesz, że proces doboru biustonosza dla nastolatki przebiega zupełnie inaczej niż u dorosłej kobiety? Czy wiesz, że są to ściśle następujące po sobie etapy? Bądź świadomym rodzicem i przyprowadź swoją córkę do profesjonalnego salonu brafittingu Bralet. Zapraszamy! Bralet. Salon bielizny. Chełm, plac Łuczkowskiego 5, obok restauracji Imbryk.
4: Marzą Ci się wakacje? W TravelPlanet.pl w Chełmie znajdziemy je dla Ciebie szybciej, niż zdążysz powiedzieć lato. Wpadnij do naszego biura przy Lwowskiej 13S, pierwsze i drugie piętro i wybierz spośród tysięcy sprawdzonych ofert. Od rodzinnych all-inclusive po egzotyczne podróże życia. Postaw na doświadczenie i bezpieczną rezerwację. Zapraszają eksperci od udanego urlopu. Anita, Jola i Michał. TravelPlanet.pl. Chełm, Lwowska 13S, pierwsze i drugie piętro. Twoje wakacje zaczynają się tutaj.
5: Oczekujesz od życia czegoś więcej? Kamienica reformacka w Chełmie to nowa definicja prestiżu. Kameralna inwestycja z klimatyzacją, ogrzewaniem podłogowym i najwyższym standardem wykończenia. O Twój spokój zadba monitoring oraz zamknięty teren z prywatnymi garażami. Poczuj luksus w sercu miasta. Wybierz swoje nowe mieszkanie na reformacka.pl. Odwiedź biuro przy Lwowskiej 24 lub zadzwoń 518 910 277.
6: Ulokuj dobrze swoje pieniądze. Już jest perła wśród lokat. Lokata perłowa we Wschodnim Banku Spółdzielczym w Chełmie. Oprocentowanie zmienne nawet 3,5% w skali roku. Załóż lokatę na 6 lub 12 miesięcy. Proste zasady bez dodatkowych warunków. Zapraszamy do placówek Wschodniego Banku Spółdzielczego. Więcej informacji na stronie www.wbschelm.pl.
7: W pracy, w domu, w rytmie lata. Spotkaj się z nami na 104,9 FM. Newsy, goście i Twoja muzyka. Od poniedziałku do piątku od godziny 12.
8: Sponsorem programu jest mega salon meblowy Skorek. Chełm, ulica Podgórze 36.
9: Sponsorem programu jest nowy w regionie producent blach dachowych. Szybkablacha.pl.
1: Reklama.
10: Urlop z hitami na 104,9 FM.

0: Reklama.
1: Wyobraź sobie życie, w którym wszystko masz pod ręką. Villa Połaniecka to nowa inwestycja w idealnym miejscu dla rodzin. W zasięgu kilku kroków żłobek, przedszkole i szkoła oraz basen, korty, boiska, park i sklepy. Koniec z porannym stresem i korkami. Taka właśnie jest lokalizacja nowej inwestycji Villa Połaniecka. Sprawdź szczegóły na www.k4t.pl albo zadzwoń 736 357 737.
2: Inspira nie tylko Cię zainspiruje, ale również da Ci pomysł na Twoją nową łazienkę. Największy salon łazienek w Chełmie Inspira zaprasza i oferuje wszystko do Twojej nowej łazienki. Płytki i armaturę w szerokim wyborze oraz bezpłatny profesjonalny projekt. Przyjdź, zobacz gotowe ekspozycje. U nas każdy znajdzie coś dla siebie. Salon łazienek Inspira Chełm, Aleja 3 Maja 26, obok Vendo Parku.
3: Masz już dość widoku starego ogrodzenia? W Unipolu mamy na to szybkie i tanie rozwiązanie. Nie odkładaj wymiany na później. Zrób to teraz. Hit miesiąca. Solidne, malowane proszkowo panele 3D o wysokości 173 cm i grubości 4 mm. Teraz tylko 67 zł za sztukę. W sprzedaży również malowane sztachety na wymiar z 10-letnią gwarancją oraz gotowe bramy i furtki. Brakuje Ci czasu? Żaden problem. Zajmiemy się wszystkim kompleksowo. Od transportu po profesjonalny montaż. Unipol. Twoje ogrodzenie od A do Z. Odwiedź nas w Chełmie przy ulicy Ceramicznej 34E. Sprawdź ofertę na unipolhelm.pl lub zadzwoń 608-340-730.
4: Elegancja na każdą okazję zaczyna się od dobrze dobranego garnituru. Tylko teraz w Villaro drugi garnitur otrzymasz 20% taniej. Odwiedź najbliższy salon z modą męską w Krasnystawie lub Hrubieszowie.
5: Są podłogi, które zachwycają od pierwszego spojrzenia. Podłogi Swiss Krono Aurum. Elegancja, wyjątkowy design i wodoodporność, która daje spokój każdego dnia. Dostępne teraz w salonach Fachowiec z montażem w cenie. Zapraszamy. Salon Fachowiec, Chełm, ulica Lwowska 24.
0: Reklama.
6: To jest Bonton Radio.

0: Byle do poniedziałku, mówią kierowcy, czekając na powrót pakietu CPN. Niebezpieczne pożary w Chorwacji, poszkodowani także polscy turyści. Najwyższa w Europie figura Maryjna stanęła w Polsce w ten weekend. Ważne wydarzenie dla tego pomnika. Agnieszka Trojanowska-Bis. Prawie złotówkę mniej niż dziś zapłacą kierowcy na stacjach paliw już w poniedziałek. Na 2 tygodnie powróci pakiet CPN. Będzie obowiązywać niższa 8% stawka VAT na paliwa. Codziennie będą też znów ustalane ceny maksymalne, mówi minister energii Miłosz Motyka.
1: Wprowadzamy pakiet na 2 tygodnie sierpnia, te, w których ten ruch jest największy. To jest pakiet, który zawiera w sobie obniżkę podatku VAT do stawki 8%, a także przez ministra energii wydawane obwieszczenie codziennie. Nie w każdy dzień roboczy, które będzie obligowało stacje paliw do stosowania maksymalnej ceny.
0: Niższe ceny będą widoczne na stacjach od północy w poniedziałek. Decyzja o czasowym przywróceniu pakietu ma w założeniu odciążyć kierowców, którzy wracają z wakacji. Chorwacja zmaga się z pożarami. Wśród poszkodowanych są także Polacy. Ucierpiało 4 naszych obywateli, mówi rzecznik Ministerstwa Spraw Zagranicznych Maciej Wewiór.
2: Jedna z tych osób przybywa na oddziale intensywnej terapii, a pozostałe opuściły już szpital. Nasz konsul zapewnia poszkodowanym wsparcie, w tym wspiera ich w uzyskaniu dokumentacji dla ubezpieczycieli zniszczonych samochodów i w organizowaniu powrotu do kraju.
0: Chorwacja zmaga się obecnie z falą upałów, które przekraczają 40 stopni Celsjusza i zwiększają ryzyko rozprzestrzeniania się ognia. Od początku roku w Chorwacji odnotowano już 3900 pożarów lasów, co przyczyniło się do zniszczeń prawie 10 tysięcy hektarów powierzchni. Bezzałogowiec nieznanego pochodzenia rozbił się na terytorium Rumunii w rejonie Tulczy w pobliżu granicy z Ukrainą, informuje rumuńskie Ministerstwo Obrony. Trwają poszukiwania szczątków drona, które powinny pozwolić na jego identyfikację. Przestrzeń powietrzna Rumunii jest regularnie naruszana przez rosyjskie drony, które atakują cele na terytorium Ukrainy. Pod koniec lipca doszło do kilku przypadków zastrzelenia takich bezzałogowców przez rumuńskie samoloty F-16. Jutro największa w Europie figura Maryjna, która stoi w polskim Konotopiu w gminie Kiku w Kujawsko-Pomorskim, zostanie uroczyście poświęcona. Pomnik znajduje się tuż przy ruchliwej drodze krajowej nr 10, którą część kierowców wybiera zamiast autostrady A1, dlatego należy spodziewać się utrudnień w tym rejonie o przygotowaniu do tego wielkiego wydarzenia. Agnieszka Wynarska.
3: W zabezpieczenie wydarzenia zaangażowanych będzie ponad 200 osób, mówi burmistrz Kikoła Renata Gołębiewska.
4: Mamy wyznaczone miejsca parkingowe. Tam straż pożarna będzie kierowała ruchem. Policja jest tutaj też do dyspozycji. Będzie przeprowadzała przez trasę numer 10, bo jej nie ukrywamy, ta cała uroczystość będzie odbywała się przy bardzo ruchliwej trasie, tak?
3: Pomnik Matki Boskiej wraz z postumentem ma 55 metrów wysokości i przewyższa rozmiarem m.in. figurę Chrystusa Króla w Świebodzinie.
5: Piękna, imponująca i na pewno każdy tutaj znajdzie coś dla siebie na zastanowienie.
6: Bardzo ładna. Taka prosta, a jednocześnie wymowna, nie?
7: Ktoś miał gest.
3: Pomnik został sfinansowany przez miliardera Romana Karkosika i jego małżonkę jako podziękowanie za powrót do zdrowia.
0: Na uroczystości spodziewanych jest kilka tysięcy osób.
8: Bonton Radio. Sport.
9: Przemysław Pozowski, zapraszam na wiadomości sportowe. Adrianna Sułek-Schubert prowadzi po 2 z 7 konkurencji siedmioboju na lekkoatletycznych Mistrzostwach Europy w Birmingham. I w sesji wieczornej po godzinie 20 wróci do rywalizacji o medal. Ponadto jeszcze dziś w Birmingham biegu na 10 tysięcy metrów wystartuje Elżbieta Glinka. O medale powalczą także dyskobolka Daria Zabawska i skoczek wzwyż Mateusz Kołodziejski. Iga Świątek po zwycięstwie w turnieju w Toronto awansowała na 5. miejsce w rankingu najlepszych tenisistek świata. Polka pokonała tej nocy w finale kanadyjskiej imprezy reprezentującą Kazachstan Jelenę Rybakinę, a mecz śledził Błażej Kulesza.
10: Polka imponowała solidnością i to od samego początku, bo już na dzień dobry przełamała rywalkę. Pierwszy set wygrany do 2, drugi był bardziej zacięty, ale tylko do 5. gema. Świątek ostatecznie wygrała 6-3 i jak przyznała, w końcu doczekała się turniejowego sukcesu.
11: Związanie ten sezon wymagał cierpliwości i na pewno nie był najłatwiejszy pod tym względem, dlatego tym bardziej właśnie docenię to zwycięstwo.
10: Triumf Toronto to doskonała lekcja, którą może wykorzystać przed zbliżającym się wielkoszlemowym US Open.
11: Ta była dużo pewności siebie i da w tym turniej i takiego poczucia, że po prostu zawsze trzeba wierzyć w to, co się robi.
10: Polka już teraz zmierza do Cincinnati, bo tam będzie bronić tytułu wywalczonego przed rokiem, ale jako wysoko rozstawiona zawodniczka zacznie grę od 2. rundy.
9: A Mówił o tym Błażej Kulesza. Tymczasem w finale turnieju rangi ATP Masters 1000 w Montrealu, rozstawiony z numerem 5, Ben Shelton pokonał Brandona Nakashimę 6-3, 7-6. Co ciekawe, po raz pierwszy od 3 lat w imprezie tej rangi o tytuł zagrało 2 tenisistów ze Stanów Zjednoczonych. Zwycięzca powtórzył ponadto sukces sprzed roku, tyle że z Toronto.
0: Noc przed nami dość chłodna, bo do 10 stopni na wschodzie i miejscami na południu. Na ogół jednak od 13 do 16 stopni. Natomiast w ciągu dnia jutro bardzo ciepło, do nawet 35 stopni na zachodzie. Na północnym wschodzie do 26, w centrum do 32. Podobnie na południu i miejscami na północy.
8: Bonton Radio. I wszystko gra. Bonton Radio 104,9 FM.
7: Kto powiedział pierwszy, kocham w czasie przeszłym, kto?

0: No.
1: Reklama. Nowy Volkswagen jest bliżej niż myślisz. T-Roc, Passat, T-Cross i wiele innych modeli dostępnych od ręki czeka na Ciebie w salonie Volkswagen GG Auto Lublin. A jeśli jesteś seniorem, rolnikiem lub pracujesz w służbie zdrowia, możesz zyskać rabat do 24 tysięcy złotych na nowy samochód. Na przykład nowe Taygo Pure w kredycie jak abonament bez wpłaty własnej już od 1499 zł netto miesięcznie. Szczegóły w salonie Volkswagen GG Auto Lublin przy ulicy Piaseckiej 18.
2: Chcesz, by Twój ogród był perfekcyjny, a kosza nieprzyjemnością? Postaw na komfort i precyzję. Traktorki ogrodowe Stiga to moc i niezawodność w każdym ogrodzie. Chcesz zobaczyć je w akcji? Umów się na pokaz. Przyjdź lub zadzwoń do Garden Park. Teraz raty 0% i transport do 100 km gratis. Zapraszamy. Autoryzowany dealer Stiga. Garden Park, Mickiewicza 41, Chełm. Telefon 731 332 133.
3: W domu weselnym za Borkiem była moja studniówka. Tam również z Andrzejem zorganizowaliśmy nasze wesele. A dwa tygodnie

0: temu odbyły się chrzciny naszego Michasia. Zawsze byliśmy zadowoleni z obsługi i bardzo dobrego jedzenia. A ty jaką imprezę chcesz zorganizować w domu weselnym Zaborkiem?
1: Dom weselny Zaborkiem, Chełm, ulica Hrubieszowska 135. Telefon 785 701 066. Uwaga, posiadamy wolne terminy weekendowe jeszcze w tym roku.
2: Szukasz stabilności dla swoich finansów? Planujesz zakup domu lub remont? Twój bank nie chce obniżyć Ci raty? Czas na zmianę. Przenieś kredyt hipoteczny do Banku Spółdzielczego w Wojsławicach na stałe 5%. Prowadzisz gospodarstwo? Sprawdź kredyt płynnościowy dla rolników na 4%. Chcesz zyskać? Wybierz lokatę na bogato na 12 miesięcy ze stałym 3,5%. Wojsławice, rynek 23, telefon 82 566 91 42.
1: Uwaga! W Kodano Optyk w Galerii Chełm wszystkie okulary korekcyjne kupisz aż 70% taniej. To najlepszy moment, by wymienić okulary na nowe. Kodano Optyk to profesjonalne doradztwo i najwyższa jakość. Minus 70% w Kodano Optyk w Galerii Chełm. Lista producentów i regulamin akcji dostępne w salonie. Podmiot prowadzący reklamę Kodano Optyk. Firma Wschód to sprawdzone miejsce dla Twojego auta. Oferujemy profesjonalne badania w okręgowej stacji kontroli pojazdów, a także serwis tachografów cyfrowych, Webasto oraz klimatyzacji. Potrzebujesz więcej miejsca? Szeroki wybór renomowanych przyczepek samochodowych, boksów dachowych, bagażników samochodowych oraz rowerowych zapewni Ci możliwości transportowe, których potrzebujesz. Montujemy też haki holownicze, serwisujemy i wynajmujemy przyczepki, sprzedajemy do nich części i akcesoria. Chorodyszcze, Kolonia, ulica Włodawska 110, telefon 502 105 102. Wschód. Twój pojazd w dobrych rękach.
3: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%. Jak tak, to Allegro.
6: Reklama. 104,9 FM.

0: Reklama. Twoje dziecko również może zostać gwiazdą światowych kortów. Ruszyły zapisy dzieci od 6 do 12 lat do Chełmskiej Akademii Tenisowej. Wykwalifikowana, licencjonowana kadra instruktorska oraz profesjonalne całoroczne korty to najlepsze warunki do rozwijania talentu twojego dziecka. Zadzwoń 692 723 656. Chełmska Akademia Tenisowa to pierwszy krok do sukcesu. Ilość miejsc ograniczona.
1: Nie musisz tego robić sama. Umów się na godzinę i oddaj swój samochód w ręce specjalisty.
2: Wash Park. Najnowocześniejsza myjnia ręczna w Chełmie zaprasza. Kolejowa 51. Teraz to my zajmiemy się twoim samochodem, a ty możesz wypić kawę lub pójść na zakupy. Nie czekaj w kolejce. Zarezerwuj telefonicznie jedną z pięciu dostępnych godzin mycia. Zadzwoń 453 233 922.
1: Wash Park. Chełm Kolejowa 51 naprzeciwko Lidla.
2: Usługa dostępna dla pań i panów. Wash Park. Teraz mycie samochodu jest bardzo proste i przyjemne.
3: Ciepło w domu zaczyna się od dobrego wyboru. Art Drew oferuje drewno opałowe łupane oraz w wałkach w różnych gatunkach. Gwarantujemy transport, szybką realizację i atrakcyjne ceny. Zamów już dziś. 725 210 299. Sprzedaż drewna. Firma Art Drew. Koza gotówka 50K.
4: Chcesz uzupełnić edukacyjne braki? Rozwinąć umiejętności? Poszerzyć wiedzę? A może przygotować się do matury lub egzaminu ósmoklasisty? Black Sparrow, Centrum Korepetycji, zaprasza uczniów z każdej grupy wiekowej na korepetycje ze wszystkich przedmiotów, indywidualne lub w mało licznych grupach. Weekendowe kursy przedmaturalne z języka polskiego, angielskiego i matematyki, a także kursy dla ósmoklasistów. Nauka w komfortowej przestrzeni. Chełm, Lwowska 16, Deptak. Zadzwoń 510 510 317. Czeka na ciebie wykwalifikowany na kadra.
0: Reklama.
5: Bonton Radio 104.

0: Reklama.
1: Ciepłotech. Z nami nowoczesne systemy grzewcze i instalacyjne. Zamontujesz już dziś. Hurtownia hydrauliczna. Specjalne warunki współpracy dla instalatorów. Montaż źródeł ciepła zgodnie z zasadami czystego powietrza. Dokumentacja do programu Czyste Powietrze. Sieci preizolowane. Usługi hydrauliczne i stolarka okienna. Doradztwo, rzetelna wycena, 30-letnie doświadczenie. Ciepłotech. Jakość, komfort i efektywność każdej instalacji. Chełm Przemysłowa 26. Telefon 82 563 26 82. Wash Park. Najnowocześniejsza myjnia ręczna w Chełmie zaprasza. Kolejowa 51. U nas mycie podwozia, oryginalna chemia, mycie felgi, suszenie pojazdu. Teraz również trzepanie dywaników welurowych. Bezpłatnie. Wash Park. Chełm Kolejowa 51 naprzeciwko Lidla.
2: Czy przegląd rejestracyjny może podkręcać emocje? Speedcar to możliwe! Weź udział w loterii Wielki Przegląd Nagród. Zrób przegląd rejestracyjny na naszej stacji w Chełmie i odbierz wyjątkową zdrapkę. W puli nagród czeka prawdziwy zawrót głowy. Luksusowe pobyty wypoczynkowe, rowery, hulajnogi elektryczne, smartwatche i mnóstwo innych nagród. Zrób przegląd i daj sobie szansę na nagrody. Speedcar. Chełm, ulica Kolejowa 38 przy stacji BP. Regulamin loterii dostępny na speedcar.pl.

0: Development. Mieszkania dostępne od ręki, ceny od 7400 zł. Szczegóły na ttsdevelopment.pl.
1: Nie marznij. Składy opału u Buczka Chełm Podgórze 36. Telefon 887 50 51 50. Oraz w Stołpie 31. Telefon 794 318 020. Zapraszają po opał autoryzowany sprzedawca PKW Węgiel z polskich kopalni. Orzech, kostka, groszek i pelet dostępne od ręki. Gwarantowana jakość, transport, super cena i fachowe doradztwo. Zadzwoń lub przyjedź już dziś. Składy opału u Buczka Chełm Podgórze 36 i Stołpie 31. Dla stałych klientów rabaty.
2: Otwieramy tysięczny sklep Lidla w Polsce i dziękujemy, że wciąż jesteście z nami. Z tej okazji od 20 lipca do 14 sierpnia w każdym tygodniu w sklepach na Lidl.pl czeka łącznie 1000 produktów w promocji. Więcej na www.lidl.pl.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
5: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój. Cały zagaty.
4: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie. Bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
6: Reklama. Bon ton.

0: Reklama.
1: Wyobraź sobie życie, w którym wszystko masz pod ręką. Villa Połaniecka to nowa inwestycja w idealnym miejscu dla rodzin. W zasięgu kilku kroków żłobek, przedszkole i szkoła oraz basen, korty, boiska, park i sklepy. Koniec z porannym stresem i korkami. Taka właśnie jest lokalizacja nowej inwestycji Villa Połaniecka. Sprawdź szczegóły na www.k4t.pl albo zadzwoń 736 357 737.
2: Ponad 10-letnie doświadczenie pozwala nam gwarantować jakość naszych usług. Profesjonalnie regenerujemy turbosprężarki autosobowych, busów, ciężarówek, maszyn rolniczych oraz budowlanych. Turbo Wschód. Sawin Zielona 1. Czas realizacji usługi to 24 godzin. Możliwość odbioru uszkodzonej turbosprężarki od klienta na terenie całego województwa lubelskiego. Kompleksowa usługa wykonana w naszym warsztacie przedłuża gwarancję do 18 miesięcy. Centrum Regeneracji Turbosprężarek Turbo Wschód. Sawin Zielona 1. Telefon 505-180-770.
3: Czy wiesz, że proces doboru biustonosza dla nastolatki przebiega zupełnie inaczej niż u dorosłej kobiety? Czy wiesz, że są to ściśle następujące po sobie etapy? Bądź świadomym rodzicem i przyprowadź swoją córkę do profesjonalnego salonu brafittingu Bralet. Zapraszamy! Bralet, salon bielizny. Chełm, plac Łuczkowskiego 5, obok restauracji Imbryk.
4: Inspira nie tylko Cię zainspiruje, ale również da Ci pomysł na Twoją nową łazienkę. Największy salon łazienek w Chełmie. Inspira zaprasza i oferuje wszystko do Twojej nowej łazienki. Płytki i armaturę w szerokim wyborze oraz bezpłatny, profesjonalny projekt. Przyjdź, zobacz gotowe ekspozycje. U nas każdy znajdzie coś dla siebie. Salon łazienek Inspira. Chełm, Aleja 3 Maja 26, obok Vendo Parku.
0: Reklama. Słuchacie Bonton Radio.

0: Pożary w Europie, turyści z Polski wśród poszkodowanych w Chorwacji. Grafika Picassa odnaleziona w mieszkaniu po eksmisji lokatora. Opóźniony lot testem na wytrwałość kibiców. Fani Lecha dostaną w nagrodę prezent i rekompensatę. Agnieszka Trojanowska, BIS. Polscy turyści w Chorwacji są wśród poszkodowanych przez pożary. Rannych zostało 4 turystów, z czego jedna osoba przebywa na oddziale intensywnej terapii, a pozostałe opuściły już szpital. Europa zmaga się z kolejnymi pożarami oprócz Chorwacji. Także Niemcy, Francja, Grecja. Przez ogień ewakuowane są tysiące ludzi, a więcej o tym Tomasz Orchowski.
1: Przez pożar, który dotarł do chorwackiego nadmorskiego kurortu Omisz na oddział intensywnej terapii trafiło co najmniej 10 osób rannych. Są dziesiątki. Ewakuowano około 2000 ludzi. Ponad 2000 osób ewakuowano przez pożary w zachodnich Niemczech, przy granicy z Belgią. W okolicznych lasach mają być niewybuchy z czasów II wojny światowej. Słychać sporadyczne eksplozje. Kolejne pożary nawiedzają też Francję. Tamtejsze władze ewakuowały ponad 500 osób z wioski Luglon w południowo-zachodniej części kraju. Mieszkańcy i turyści musieli też uciekać z wiosek na Półwyspie Chalcedyckim. Grecja to obok Francji i Hiszpanii kraj najbardziej dotknięty w tym roku pożarami, o które łatwo przez falę upałów.
0: Bardzo wysokie temperatury i pożary nawiedzają też Anglię, w której w tym miesiącu spadły tylko 4 mm deszczu. To zaledwie 6% wieloletniej średniej dla tego miesiąca. Odnalazła się zaginiona grafika Picassa, grafika Torero, skradziona ponad 8 lat temu z galerii sztuki w amerykańskim Milwaukee. Odnalazła się w mieszkaniu po eksmisji niepłacącego lokatora. Dzieło sztuki szacowane kilka lat temu na kilkadziesiąt tysięcy dolarów odnalazł na ścianie właściciel mieszkania na wynajem. Według ekspertów Picasso jest najczęściej kradzionym artystą na świecie. Dotąd zaginęło ponad 1000 jego prac. Natalia Bukowiecka stanie jutro przed szansą zdobycia medalu lekkoatletycznych Mistrzostw Europy w Birmingham. Nasza specjalistka od biegu na 400 metrów będzie bronić tytułu wywalczonego 2 lata temu w Rzymie. W swoim biegu w półfinałowym wygrała.
2: Wiedziałam, jaką mam serię, że biegałam w sumie z jedną z najgroźniejszych tutaj rywalek, chociaż każda seria była bardzo mocna. Także no ja po prostu starałam się wygrać i biegałam na wygraną i przez przypadek trochę wyszedł taki czas, ale jestem bardzo zadowolona, bo też wiem, że to nie było moje 100%. Mam nadzieję, że jak w sobotę będą lepsze warunki i troszkę większa walka, to też będzie szybciej.
0: Bukowiecka o medal w Birmingham powalczy jutro po 21. A na Wyspach Owczych właśnie teraz rozpoczyna się rewanżowy mecz Lecha Poznańska El Klaskwik. To mecz przełożony z powodu problemów z przylotem piłkarzy. Z powodu gęstej mgły lot był opóźniony. To był problem zwłaszcza dla kibiców, ale na pocieszenie klub zrekompensuje im przedłużony pobyt. To ukłon w stronę kilkudziesięciu sympatyków kolejorza, którzy zdążyli przylecieć na Wyspy Owcze jeszcze w środę i czwartek. To miał być krótki wypad. Większość z nich planowało powrót do Poznania dziś, by jednak mogli obejrzeć mecz na żywo, przez co musieli przedłużyć noclegi i przebukować bilety lotnicze. Klub wypłaci kibicom rekompensatę. Kwoty jeszcze nie znamy, ale jest coś jeszcze. Zapowiedziany prezent w postaci biletów na najbliższy mecz pucharowy. Upalny weekend przed nami, zwłaszcza jutro, do 35 stopni nawet na zachodzie, do 32 w centrum, na południu i miejscami na północy Polski, do 26, a więc najchłodniej na północnym wschodzie, a na samym Helu do 25.
3: Bonton Radio i wszystko gra.

0: Reklama.
1: Zalega ci gruz? Odpady pobudowlane? Po remoncie mieszkania lub domu? A może prowadzisz zakład produkcyjny i masz do oddania makulaturę lub folię? Polska firma Cornex ma rozwiązanie. Podstawiamy kontener lub prasokontener. Zabieramy i wywozimy. Odbieramy surowce wtórne z Chełma, Zamościa i okolic. Wejdź na cornex.com.pl lub zadzwoń 669 105 580. Zawodowo dbamy o naturę.
2: Nie musisz tego robić sama. Umów się na godzinę i oddaj swój samochód w ręce specjalisty.
1: Wash Park. Najnowocześniejsza myjnia ręczna w Chełmie zaprasza. Kolejowa 51. Teraz to my zajmiemy się twoim samochodem, a ty możesz wybić kawę lub pójść na zakupy. Nie czekaj w kolejce. Zarezerwuj telefonicznie jedną z pięciu dostępnych godzin mycia. Zadzwoń 453 233 922.
2: Wash Park. Chełm Kolejowa 51 naprzeciwko Lidla.
1: Usługa dostępna dla pań i panów. Wash Park. Teraz mycie samochodu jest bardzo proste i przyjemne.
3: Forma nie bierze się znikąd.
4: Zdrowie nie bierze się znikąd.
3: Skocz po nowość. Tylko mleko i żywe kultury bakterii. Aż 17 gramów białka w jednym kubeczku wyjątkowego, niskotłuszczowego serka naturalnego Bieluch.
4: Dużo białka, mało tłuszczu. Serek Bieluch.
3: W zdrowym ciele zdrowy duch. Bieluch.
5: Firma Wschód to sprawdzone miejsce dla twojego auta. Oferujemy profesjonalne badania w okręgowej stacji kontroli pojazdów, a także serwis tachografów cyfrowych Webasto oraz klimatyzacji. Potrzebujesz więcej miejsca? Szeroki wybór renomowanych przyczepek samochodowych, boksów dachowych, bagażników samochodowych oraz rowerowych zapewni ci możliwości transportowe, których potrzebujesz. Montujemy też haki holownicze, serwisujemy i wynajmujemy przyczepki, sprzedajemy do nich części i akcesoria. Chorodyszcze, Kolonia, ulica Włodawska 110, telefon 502 105 102. Wschód. Twój pojazd w dobrych rękach.
6: Nowy Volkswagen jest bliżej niż myślisz. T-Roc, Passat, T-Cross i wiele innych modeli dostępnych od ręki czeka na Ciebie w salonie Volkswagen GG Auto Lublin. A jeśli jesteś seniorem, rolnikiem lub pracujesz w służbie zdrowia, możesz zyskać rabat do 24 tysięcy złotych na nowy samochód. Na przykład nowe Taygo Pure w kredycie jak abonament bez wpłaty własnej już od 1499 zł netto miesięcznie. Szczegóły w salonie Volkswagen GG Auto Lublin przy ulicy Piaseckiej 18.
0: Reklama.
7: Onton Radio. I wszystko gra. Onton Radio. 104.9 FM.
8: This ain't no disco. It ain't no country club either.

0: Development. Mieszkania dostępne od ręki. Ceny od 7400 zł. Szczegóły na ttsdevelopment.pl.
1: Garaż Top Service Wołyńska 53 zaprasza na badania techniczne. Garaż Top Service. Świadczymy usługi w zakresie wymiany rozrządów i sprzęgła, napraw zawieszenia i ustawiania zbieżności. Właścicieli wszystkich modeli samochodów Peugeot, Citroën, Renault zapraszamy na regenerację tylnych belek. Pomoc drogowa 24 godziny na dobę. Garaż Top Service. Chełm, ulica Wołyńska 53. Telefon 82 565 10 96. Uwaga! Dysponujemy samochodem zastępczym na czas naprawy. A, i naprawiamy też busy.
2: Przychodnia Marmet zaprasza do gabinetu stomatologicznego. Świadczymy usługi w zakresie stomatologii zachowawczej, dziecięcej, chirurgii, endodoncji i protetyki. Najnowszy sprzęt, pantomogram 3D. Wykonujemy badania USG i RTG oraz bezpłatne badania mammografii w ramach NFZ dla pań w wieku od 45 do 74 roku życia w nowoczesnej technologii cyfrowej. Ponadto oferujemy wizyty i konsultacje lekarzy specjalistów ortopedii dla niemowląt, dzieci i młodzieży. Przychodnia Marmet, Chełm, Obłońska 9, telefon 82 563 90 74. Zadzwoń, zapewniamy szybkie terminy badań.
3: Reklama. Hey! Bon Ton Radio.

0: reklama. Są podłogi, które zachwycają od pierwszego spojrzenia. Podłogi Swiss Krono Aurum. Elegancja, wyjątkowy design i wodoodporność, która daje spokój każdego dnia. Dostępne teraz w salonach Fachowiec z montażem w cenie. Zapraszamy. Salon Fachowiec, Chełm, ulica Lwowska 24.
1: Ulokuj dobrze swoje pieniądze. Już jest perła wśród lokat. Lokata perłowa we Wschodnim Banku Spółdzielczym w Chełmie. Oprocentowanie zmienne nawet 3,5% w skali roku. Załóż lokatę na 6 lub 12 miesięcy. Proste zasady bez dodatkowych warunków. Zapraszamy do placówek Wschodniego Banku Spółdzielczego. Więcej informacji na stronie www.wbschelm.pl.
0: Reklama.

0: Co najmniej jedna ofiara pożaru w Chorwacji, poszkodowani także Polacy. Etna wciąż aktywna, lotnisko w Katanii przedłuża zamknięcie. Takiego oblężenia w Zakopanem dawno nie było. Agnieszka Trojanowska, BIS. Co najmniej jedna osoba zginęła, 40 trafiło do szpitala w wyniku pożaru, który dziś rano dotarł do chorwackiego kurortu Omisz nad Adriatykiem. Wśród poszkodowanych jest 4 polskich obywateli. Większość poszkodowanych to obywatele Chorwacji. Sytuacja jest na tyle poważna, że ewakuowano ponad 2000 turystów, w tym Polaków, Czechów i Słowaków. Polscy turyści zostali tymczasowo zakwaterowani w hali sportowej w Splicie, od którego Omisz oddalony jest o 25 km. Niektórzy Polacy zgubili dokumenty tożsamości lub opuścili domy bez zabrania leków. Polski konsulat zapewnia, że poszkodowani Polacy mogą liczyć na wsparcie, w tym pomoc w uzyskaniu dokumentacji dla ubezpieczycieli zniszczonych samochodów i organizację powrotu do kraju. Problemy mają także turyści w Katanii. Z powodu dalszej aktywności wulkanu Etna po raz kolejny przedłuża zamknięcie lotnisko na Sycylii. Firma zarządzająca tym portem lotniczym informuje, że przyloty i odloty będą zawieszone co najmniej do jutra do godziny 15. To będzie 8 dzień paraliżu tego lotniska. Setki kilometrów w nogach i wiele dni w drodze. Dziś na Jasną Górę dotarły piesze pielgrzymki z całej Polski. Od rana do Częstochowy wchodziły tysiące pątników, m.in. z Warszawy, Płocka i Kalisza. Wszystko po to, by jutro wziąć udział w uroczystościach wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny. Jak mówili naszemu reporterowi, pielgrzymi mimo bólu i zmęczenia, satysfakcja dotarcia na Jasną Górę jest ogromna.
1: To jak długo panie szły tutaj?
2: 9 dni.
1: I zmęczenie troszkę jest.
2: No tak, jest. Ale warto, zawsze warto jest iść.
3: Lublin wyrusza 3 sierpnia i 14 sierpnia dociera na Jasną Górę. Zmęczenie jest bardzo duże.
1: Dzień dobry, widzę z Warszawy pani na rowerze na Jasną Górę w tym roku, rozumiem.
2: Tak. Dzień.
0: Jutrzejsze uroczystości rozpoczną się o godzinie 8 i potrwają do wieczora. O 11 odbędzie się główna msza z udziałem arcybiskupa Wacława Depo. Zakopane pęka w szwach. Dziś rozpoczął się tam długi sierpniowy weekend. To tradycyjnie już okres największego ruchu turystycznego w mieście, ale tym razem można mówić o rekordowym obłożeniu miejsc noclegowych, przyznaje Karol Wagner z Tatrzańskiej Izby Gospodarczej. Ludzi jest to 20% więcej niż na Sylwestra i Nowy Rok.
4: Faktycznie uruchomienie w okresie letnim obiektów, które nie są w stanie przyjmować gości zimą, obiektów mniej ogrzewanych, mniej docieplonych, ale także sezonowych domków typu brda, do tego także kampingu, no coraz mocniejsza turystyka kamperowa, to powoduje, że faktycznie w tym okresie mamy absolutnie najwięcej gości na Podhalu.
0: Z każdą godziną przybywa samochodów z Zakopanem i sypią się mandaty za nieprawidłowe parkowanie.
5: Podczas ostatnich działań policjanci wystawili blisko 200 wezwań dotyczących nieprawidłowego parkowania, około 130 w rejonie Brzezin i Morza-Sichla. Dużo pracy mamy również na Palenicy Białczańskiej, na drodze prowadzącej w kierunku Morskiego Oka. Tam policjanci ujawnili około 50 nieprawidłowo zaparkowanych pojazdów.
0: O prawidłowym parkowaniu przypominał kierowcom Maciej Kasprzycki z zakopiańskiej policji. Jutro w ciągu dnia przyjemnie ciepło, a miejscami nawet upalnie. Do 26 stopni na północnym wschodzie, do 32 w centrum, na południu i miejscami na północy. Najchłodniej na Helu, do 25 stopni. A przed nami bezchmurna noc, trochę więcej chmur jedynie na północy.

0: Reklama.
1: Chcesz uzupełnić edukacyjne braki? Rozwinąć umiejętności? Poszerzyć wiedzę? A może przygotować się do matury lub egzaminu ósmoklasisty? Black Sparrow, Centrum Korepetycji, zaprasza uczniów z każdej grupy wiekowej na korepetycje ze wszystkich przedmiotów, indywidualne lub w mało licznych grupach. Weekendowe kursy przedmaturalne z języka polskiego, angielskiego i matematyki, a także kursy dla ósmoklasistów. Nauka w komfortowej przestrzeni. Chełm, Lwowska 16, Deptak. Zadzwoń 510 510 317. Czeka na Ciebie wykwalifikowana kadra.
2: Jak

0: Development. Mieszkania dostępne od ręki. Ceny od 7400 zł. Szczegóły na ttsdevelopment.pl.
1: Reklama. 104. Reklama. 104,9 FM.

0: Lama. Są podłogi, które zachwycają od pierwszego spojrzenia. Podłogi Swiss Krono Aurum. Elegancja, wyjątkowy design i wodoodporność, która daje spokój każdego dnia. Dostępne teraz w salonach Fachowiec z montażem w cenie. Zapraszamy. Salon Fachowiec, Chełm, ulica Lwowska 24.
1: Tak zakręconej loteriady jeszcze nie było. Weź udział w loterii i od razu sprawdź, czy wygrywasz. Graj o miliony nagród.
2: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
1: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
0: Reklama.
3: Bon

0: Kilka tysięcy osób ewakuowanych w centrum Warszawy powodem niewybuchy. 20-latkowie z całego świata docenili Kraków, wolą go od Paryża. Hubert Hurkacz wygrał i awansował w Cincinnati. Agnieszka Trojanowska-Bis. Wielka akcja ewakuacji w centrum Warszawy, kolejna w ostatnich tygodniach. Tym razem saperzy zabezpieczyli 50 niewybuchów. Pociski z okresu II wojny światowej odnaleźli robotnicy przy budowie linii tramwajowej podczas pracy budowlanych w rejonie ulic Grzybowskiej i Żelaznej. Ewakuowanych było kilka tysięcy osób.
1: Prosili, żeby tak spokojnie wychodzić i też do windy, tak? No to zazwyczaj windy są pozamykane przy ewakuacji. Żadnej paniki nie było.
2: Dobrze, pani chciała przejść na miejsce?
3: Chciałam się dostać do mojej izby pielęgniarek i położnych. Kierowca autobusu poinformował nas, że niestety ulica jest nieprzyjezdna i on wybiera w tym momencie inną trasę, więc kto potrzebuje się dostać tutaj na tę ulicę, no to musi niestety wyjść z pojazdu.
2: No i nie wybuchy, to wiemy.
3: No i nie wybuchy. No, starzeją się, jak to w stolicy, która ma historię dość bogatą.
0: Mieszkańcy po południu mogli wrócić do swoich domów. Amerykański resort obrony sfinansuje żołnierzom i żołnierkom mrożenie komórek jajowych lub nasienia. Z nowego programu skorzystać będą mogli mundurowi, którzy otrzymali rozkaz pełnienia służby w kraju uznawanym za niebezpieczny. Także ci, którzy prawdopodobnie w ciągu 4 miesięcy otrzymają taki rozkaz lub mają być rozdzieleni ze swoim partnerem lub partnerką co najmniej 6 miesięcy. Program ma zachęcić żołnierzy do zakładania rodzin w obliczu coraz niższego wskaźnika urodzeń w Stanach Zjednoczonych. Kraków w światowej czołówce miast, w których dobrze żyje się pokoleniu Z. Stolica Małopolski zajęła 13 miejsce w rankingu brytyjskiego Time Out i jako jedyne polskie miasto znalazła się w pierwszej 20. Młodzi doceniają przede wszystkim łatwość poruszania się po mieście, życie towarzyskie i kulturę. Dla dzisiejszych 20-latków atrakcyjne miasto to nie tylko miejsce, w którym można znaleźć pracę czy mieszkanie, mówi dr Magdalena Klarenbach, socjolog z Uniwersytetu Jagiellońskiego.
4: Kraków bardzo dobrze wypada w obszarach ważnych dla młodych, czyli życie nocne, możliwość poznawania ludzi, mobilność piesza.
0: Co ciekawe, w rankingu młodego pokolenia Kraków wyprzedził m.in. Paryż, Ateny i Wiedeń. Pierwsze miejsce zajęło Tokio. Tragiczny wypadek na trasie rajdu rowerowego dookoła Portugalii. W wypadku na 8 etapie wyścigu śmierć poniósł 19-letni brytyjski kolarz Finlay Tarling, który został potrącony przez jadący w przeciwnym kierunku samochód, który nie był związany z żadnym teamem ani z samym wyścigiem. Organizatorzy zawodów złożyli kondolencje rodzinie Brytyjczyka i odwołali dzisiejszą ceremonię dekoracji. Hubert Hurkacz awansował do drugiej rundy turnieju ATP w Cincinnati na twardej nawierzchni. Polak wygrał z Japończykiem Shimabukuro 6-2, 6-4. Kolejnym rywalem Polaka będzie rozstawiony z numerem 18 Amerykanin Tommy Paul. Weekend będzie bardzo gorący, sobota nawet upalna, do 35 stopni na zachodzie, do 32 w centrum, na południu i na północy miejscami. Na północnym wschodzie jednak tylko 26 stopni, a na Helu do 25.
5: To jest Bonton Radio.

0: Bonton Radio i wszystko gra.
1: Let's get it started in here.

bo chodzi o to, by od siebie nie upaść za daleko, jak te dwa łyse kamienie nad rzeką. Chodzi o to, by pierwsze chciało słuchać, co mu to drugie powiedzieć chce do